Mam powiedzieć, gdy zapytają mnie o przyszłość, że lubię wydawać hajs, trwonić cenny czas, że nie mam ani grosza, bo jakoś tak wyszło i że lubię rap i w dupie mam, co sobie pomyślą? Jakie mam plany oprócz wydania płyty? W sumie mi to wisi, mogę skręcać długopisy. Poza tym lubię fajne cycki i zimną whisky, ale nie mogę pić już, bo przegiąłem kiedy.

0: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Na słońce dzisiaj nie mamy co liczyć, tak samo jak na wysoką temperaturę. Maksymalnie będzie 11 stopni na plusie, więc zawczasu się ciepło ubierzcie. Nie przesadą będą wcale swetry albo czapki na głowie. Na ulicach miasta tymczasem korków nie spotkacie.
0: Na program zaprasza jego sponsor. Sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
3: Jest 6:00, Paulina Horbatowska, to jest SK News. Trwa zmasowany atak na Ukrainę. Rosyjskie drony uderzyły we Lwów. Nad ranem słychać było tam eksplozje. Alerty RCB dla Lubelszczyzny i Podkarpacia odwołano, ale możliwe są kolejne. Rosjanie zaatakowali też Kijów. Pocisk uderzył w wieżowiec. Zginęły dwie osoby. Więcej patroli przy szkołach i całodobowy monitoring internetu. To decyzje porządowej na Radzie w sprawie przemocy w placówkach. W ostatnich dniach do ataków nożem doszło m.in. w Warszawie i na Mazowszu. Jakie są efekty tych policyjnych działań? O tym Michał Skolimowski.
4: Przeprowadzono ponad 80 tysięcy kontroli w szkołach, zatrzymano 135 osób, z czego 18 w ostatnich godzinach. W całym kraju, w placówkach i ich okolicach działa około 20 tysięcy funkcjonariuszy i te działania będą kontynuowane, podkreślał premier Donald Tusk.
5: Jesteśmy, ktoś powie, przeczuleni? Tak, jesteśmy wszyscy przeczuleni, jeśli chodzi o bezpieczeństwo dzieci w szkołach.
4: Służby przez całą dobę monitorują też internet. Ataki są wykorzystywane do szerzenia dezinformacji i w związku z tym minister cyfryzacji na piątek zwołał nadzwyczajne spotkanie platform cyfrowych.
3: Po ponad 30 latach wraca profil lotniczy w Zielonej Górze. Od września przyszłego roku klasy o takim profilu otworzy 4. liceum ogólnokształcące.
0: SK Radom News.
2: Kinga Furch, zapraszam. Do czwartku potrwa nabór wniosków o stypendium Rady Miejskiej. Dokumenty można składać w kategoriach artystycznych, sportowych lub społecznych. Szczegóły na radom.pl. To była walka do ostatniego gwizdka w meczu 10. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Radomiak

0: zawód piosenkarka, czyli Sanach. Ona już nie śpi, obudziła się, jest razem z nami. Dzień dobry.
1: Nawet zawód milionerka w jej przypadku, co?
0: Ale jak ona zawodzi? To jest, ona tak zawodzi, że cały Stadion Narodowy wyprzedany.
2: Rzeczywiście, to nawet nie jeden Stadion Narodowy, kilka stadionów narodowych poprosimy oczywiście. Pytamy, jakie zawody są z nami, cenimy was za waszą pracę, za to, że wstajecie rano, że pomagacie nam. Co robicie? Pochwalcie się.
3: Hej Kama, hej Janka, hej Wiktor, hej wszystkim słuchaczom. Ja się chciałam tak tylko zapytać, gdzie jest to ciepełko, co jeszcze nie tak dawno było. Ja oficjalnie dzisiaj otwarłam pierwsze skrobanie szyb. Jakby co, to dzwonię z Wielkopolski, powiat leszczyński, hejka jeszcze raz.
2: Zawód hejka, tak wyczułem.
0: To chyba słuchajcie, no, zimno poszło do pracy, to ciepło ma urlop, no przecież to jest jasne. No.
4: Funkcjonariusze Straży Ochrony Kolei pozdrawiają. Wracam z służby nocnej. Pozdrawiam Radio SK i wszystkich słuchaczy.
2: Sokiści, Straż Ochrony Kolei.
0: Nie, to są ci, co soki wyciskają rano, żeby świeże były.
2: No tak. Ja wczoraj miałem fajną historię z pociągiem. Wsiadłem i pojechałem nie w tym kierunku. Ale było fajnie.
0: Byłeś jak Maryla Rodowicz.

0: 18 po 6.
1: Poranne wrasowanie.
2: Śmieszne to za chwilę będzie. Ha, ha, ha.
3: Jadzia, jesteś spoksik, jesteś toksik. Jak Britney Spears.
1: Co?
3: Ja tak w internecie wiem.
4: Co ty, jak ty rozmawiasz z panią?
3: No.
1: Co? Co ty do mnie
3: dzień
1: mówisz?
3: Dobry.
1: Co ty
3: dzień
1: tak
3: dobry.
1: Nie mówisz?
3: Dzień
1: cześć
3: dobry,
1: młodzieży. Cześć młodzieży.
3: No, tak młodzież mówi.
4: Czekamy
3: tak,
4: cały czas na wasze sygnały, jakie zawody są z nami. Teraz zawód prasowanie, to jest też bardzo ważna kwestia.
0: Bardzo.
4: Ja się zawodowcem u mnie w domu. Bardzo,
1: tak naprawdę? Profesjonalnie, to kochasz prasowaczka chyba.
3: A to się samo nie rozprostowuje na ciele?
0: Tak, cały czas widzę, że próbujesz. Jeszcze sukces nie został osiągnięty.
4: Prasujemy,
0: ale
4: sprawdzamy prasę.
0: Sukcesów, no właśnie, okazuje się, że kiepski sukces ma system kaucyjny w Polsce.
4: Jako kiepski?
0: No bo wielu Polakom się to nie podoba.
4: A co się nie podoba?
0: No 44% narzeka na to, że butelki zajmują im miejsce w domu. O. 35%, że automaty się psują. O, a 20%, że odnoszenie butelek zabiera im cenny czas.
3: A kogo pytali? Wyborców Konfederacji.
4: Słuchajcie, no to rzeczywiście, no przegronam, może coś się zmieni, ale mamy pytanie do ciebie, droga Jadziu.
3: Tak, co się tobie w tym systemie kaucyjnym nie podoba?
1: Mi się wszystko podoba.
4: A, wszystko. A ile butelek oddałaś?
1: Wszystkie. Jakie miałam?
5: To dobrze. Poranne prasowanie. Tylko w Radiu SK.
4: Czyli stan konta się u ciebie zgadza?
1: Tak.
4: Bardzo dobrze.

0: No dawaj, dawaj, dawaj, dawaj, dawaj, dobrze ci idzie.
1: Instrutka ma tak pięknie ziewa, że aż się zatkałem. Patrzyłem jak ziewa tak pięknie.
2: Słuchajcie, no takie mamy widoki dzisiaj samego rana.
0: Piękne. No w końcu jest 6:30 rano, prawie. No proszę się nie dziwić, że ludzie się mają.
3: Ale poczekaj, bo są zawody, tak zwani słuchacze na szóstkę, którzy od godziny 6:00 albo czasami nawet wcześniej już nie śpią, mkną do pracy lub w tej pracy już od dawna są.
4: Cześć Eska, tu Małgośka, jak zawsze o 6:00 rano jadę na sprzątanie klatek. Pozdrawiam, cześć.
2: Dziękujemy za takie czyste klatki, piękne, wspaniałe. To jest naprawdę, no, duża rzecz.
0: Kury też
2: czysto.
0: Dziękują.
3: A wiesz, jak kury dziękują?
2: No,
3: ko,
2: kury.
3: Właśnie bałam się, że to powiesz.
0: Jankes. Kama i Wiktor. Dowcip mi się przypomniał, ale wiecie, że w moim przypadku to są nieśmieszne dowcipy.
2: No. To nie mów.

0: Reklama.
1: Chcesz rozwijać swoją firmę i sięgnąć po talenty z całej Europy? Z Eures to możliwe. Już od 30 lat pomagamy w rekrutacji na europejskim rynku pracy. W bazie Eures znajdziesz ponad 1 000 000 kandydatów i 1000 doradców Eures gotowych wspierać Twoje działania. Zyskaj dostęp do ekspertów, którzy pomogą w procesie rekrutacji i dostarczą sprawdzonych informacji o europejskim rynku pracy. 30 lat Eures. Szukaj, znajdź, rekrutuj w Europie. Więcej informacji na portalu Eures. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
2: Zdobywaj nowe kompetencje w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Wybierz spośród ponad 60 kierunków studiów podyplomowych z zakresu psychologii, pedagogiki, zarządzania, informatyki, prawa oraz MBA. Studiuj w trybie hybrydowym Real Time. Więcej na wsb-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
3: Centrum Implantologii i Stomatologii Estetycznej. Nowa stomatologia przy ulicy Jacka Malczewskiego 24 na drugim piętrze. W Radom Office Park tuż obok Galerii Słonecznej oferuje kompleksowe usługi stomatologiczne. Implantologia, stomatologia estetyczna, ortodoncja, protetyka, chirurgia stomatologiczna, stomatologia zachowawcza. Więcej informacji na stronie www.nowastomatologia.pl.

0: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
2: QR Taxi wjechało do Radomia. Pobierz darmową aplikację, w której wiesz, ile zapłacisz za przejazd. Zamów tanią, nowoczesną taksówkę. QR Taxi. Znajdź nas na Facebooku.
3: To będzie ostatnia reklama. Marzysz o pracy za granicą? Eures to klucz do sukcesu. Dzięki Eures masz dostęp do 4 milionów ofert pracy i 1000 doradców Eures gotowych pomóc Ci postawić pierwsze kroki na europejskim rynku pracy. Eures to pomoc w znalezieniu zatrudnienia oraz informacje o warunkach życia i pracy w krajach Unii Europejskiej, Islandii, Norwegii, Liechtensteinie i Szwajcarii. 30 lat Eures. Godna praca w Europie. Dowiedz się więcej na portalu Eures. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
4: I po reklamie.
5: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: 7 stopni jest obecnie na termometrach, a na niebie sporo gęstych chmur. Dzisiaj na słońce raczej szans nie ma, ale według prognoz synoptyków na deszcz również. Na ulicach miasta korków nie spotkacie nawet w centrum. Wylotówki z Radomia też o tej porze wyglądają nieźle.
5: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
8: Jest 6.30, Paulina Horbatowska, to jest SK News. Przełom w sprawie pożaru stacji Starlink na Mazowszu. Podejrzani zostali zatrzymani w Niemczech, to dwóch obywateli Turcji. Teraz czekają na przekazanie polskim służbom. Więcej o tym w kolejnym SK News. Zmiany cen paliw na stacjach. Benzyna nieco w górę, diesel w dół. Za litr 95 zapłacimy nie więcej niż 7,06 zł, za diesla 8,02 zł.
9: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX Praca.
10: SK Sport News.
8: Aż 5 goli na zakończenie 10. kolejki Ekstraklasy. Radomiak Radom przegrał u siebie z Motorem Lublin 2-3. Decydująca bramka padła w 93. minucie. W zaległym spotkaniu GKS Katowice pokonał Wieczystą Kraków 2-1. Liderem Ekstraklasy pozostaje Górnik Zabrze przed Legią i Lechem. Carlos Alcaraz przegrał z Zizu Berksem w trzeciej rundzie tenisowego turnieju w Szanghaju. Wcześniej odpadł też Amerykanin Ben Shelton, a to oznacza, że wkrótce liderem światowego rankingu pierwszy raz w karierze zostanie Niemiec Aleksander Zverev.
9: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX Praca, oferujący technologię AI w rekrutacji.
11: Jankę, Kama i Wiktor. Radio SK.
12: 6.31, dzień dobry, witamy. 29 minut do godziny 7, ale dobry, jestem z matmy. Hej!
13: Wow!
14: Tak sobie chciałbym.
12: Wow. Daj mu 5 minut, żeby sobie nie myślał, że jest taki idealny.
13: Kreatywna księgowość to się chyba nazywa.
12: Dobra, pytamy o zawody z samego rana.
15: Cześć, jestem Kasia, jestem ratownikiem medycznym i właśnie jadę na dyżur. Pozdrawiam.
12: Kasia, jedyne co mamy Ci do powiedzenia to szacun przez wielkie szy. Zanim

nie ma, no i kto nie dzwoni. Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram życie w

0: Miley Cytrus w Radiu SK 22 minutki do godziny 7.
1: Chciałabym mieć taki głos jak ona.
0: Takiego cytrusa.
2: Nie tylko święta, to będą pomarańcze.
0: No, herbatka z pomarańczą.
3: Pod choinką.
2: Tak, i skarpety, cudownie. Bo mi się, ja ostatnio znalazłem taką dziurawą, to poproszę nowe.
3: Dobrze, dobrze, zapamiętane, zapisane. Natomiast nie wiem, co 35-latek z Siedlec dostanie na święta. Prawdopodobnie paczkę do aresztu. Dlatego, że pan zgłosił się na policję, bo ktoś mu podobno ukradł samochodzik.
2: No to nie on idzie do aresztu, tylko złodziej.
3: No ale poczekaj, ta historia ma twist. Szybko się okazało, że ten sprytny plan wymyślił sam po tym, jak będąc pod wpływem, spowodował kolizję, uciekł z miejsca wypadku, a całą tą historię wymyślił, by uniknąć odpowiedzialności, no.
0: Brawo, naprawdę, gratulacje! Polak potrafi, kolejny dowód na to.
2: Jak to mówią, plan nie najlepszy, wykonanie jeszcze gorsze.
4: Radio SK. Autopromocja. Żeby móc powiedzieć klasyczne, będę grał w grę. Trzeba mieć w co i trzeba mieć na czym. W tym tygodniu w ESC po 15 do zgarnięcia zaproszenia na kultowe TGA i komputer gamingowy wart 17 tysięcy. Zgłoś się na sk.pl, a potem słuchaj po południu w Radiu SK. Sądy i Kościela.
5: Sponsorem konkursu jest Computronic, producent komputerów gamingowych Level i dystrybutor głośników Hama. Computronic.pl.
4: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Od poniedziałku do środy polecamy. Winogrona mołdawskie na wagę 5,99 za kilogram oraz pieczarki 500 gramów 4,99 za opakowanie. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
8: Codziennie niskie ceny.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
11: I po reklamie.

0: łączymy się z orkiestrą, orkiestra gotowa.
1: Maciej, Maciej!
2: Deska budzi w urodziny.
3: To była rozgrzewka aparatu gębowego, rozumiem.
0: Dobrze. Maćku, dzień dobry.
4: Dzień dobry.
0: Maćku, czy ty zaciąłeś się kiedyś w łazience?
4: A zdarzyło się.
0: Bardzo dobrze.
3: Ale na szyi czy w zamku w drzwiach?
4: Raczej te drugie.
0: Witamy z samego rana oczywiście. 6.48. Które to już urodzinki?
4: No niestety 47.
0: No 40. Piękne. Jak twoje kolana? Mam pytanie tutaj takie techniczne.
4: No, dobrze, ale czasami zdarza się kontuzja.
3: Mhm. Słuchajcie, a czy jak kolano boli i jak skrzypi, to czy można użyć WD? Znaczy WD-40? Psiknąć sobie, żeby nie skrzypiało?
1: Nie.
3: Nie, okej.
1: Okay, ale dziękujemy za pytanie.
4: Najbardziej.
0: A jednak można, słuchacz powiedział. To ja tego nie używam i cały czas mnie boli, okej.
3: Okay. To psiknij sobie.
1: Maciek, mamy informację o tym, że twoim marzeniem było, abyśmy do ciebie zadzwonili, bo słuchasz naszego radia codziennie od 7 do 18. No jest co prawda za 11 minut 7, więc dzisiaj troszkę wcześniej, ale warto było, bo po pierwsze, same po prostu cudowne rzeczy na twój temat. Na przykład to, że podobno jesteś najlepszym wędkarzem Polski.
3: Ulala.
1: Tutaj Wiktor ma trochę problem z tym, bo myślał o sobie dokładnie to samo, ale nie wyprowadzajmy go z błędu. Nie wyprowadzajmy.
3: Umówmy się, że są dwa pierwsze miejsca, ty i ja.
1: Podobno budujesz dom jak z bajki dla całej Polski, no i szef to twoje drugie imię. Więc za to wszystko i za to, że masz dzisiaj urodziny, należy się stówka. Yeah!
4: Dziękuję bardzo.
1: Jak chcesz, to dorysujemy ci nie na stówce, tylko na kopercie, taką rybkę jeszcze też.
4: O, super, super.
0: Bardzo dobrze. Świętuj, tańcuj, niech wszystko dzisiaj układa i bądź zdrów, chłopie. Fantastycznego dnia ci życzymy.
1: I żeby zawsze

0: Zmarzyłem się. Pierwsza strona dzisiejszego faktu.
1: To tylko kama, spokojnie.
0: Nie, to Krzysztof Rutkowski na pierwszej stronie. Uważajcie!
2: Okej.
0: Dobry, co?
1: Nie, to no, bollywoodzki aktor.
0: Bollywood, rzeczywiście.
2: Ale no, a propos boli, Janki ma lekcję biologii odpaloną na swoim komputerze. Niby za 5:07 jeszcze pierwszego dzwonka, o 8:00 nie ma, a tu proszę bardzo, łąkotka, staw kolanowy. Czego się składa? No, dawaj,
0: odpoczyjemy. No, proszę bardzo, no łąkotka boczna, łąkotka przyśrodkowa, dobre ukrwienie tak wygląda, a złe ukrwienie tak wygląda. Dziękuję bardzo. Przechodzę dalej, rozumiem, tak?
2: Jeżeli chodzi o zestaw różnych dziwnych pytań, to po godzinie 7:00.
3: Siódme wygrywa!
4: Reklama.
5: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz zestaw bokserek Wrangler 4 sztuki, tylko 77,77. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 98,88. Allegro Days do 18 października.
6: Hej, tu Ikea. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na Ikea.pl. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Jesień w dobrym stylu z Villaro. Nowa kolekcja stworzona z myślą o mężczyznach, którzy cenią dobry styl. Garnitury, marynarki, koszule, spodnie i płaszcze. Wszystko, czego potrzebujesz na nowy sezon. Ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.
10: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie Wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
11: A cappuccino też za piątkę?
12: Też.
11: A flat white?
12: Też.
11: A...
12: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
13: Psst. Cześć. To Influencer. Ten od Sen.
14: Mam tylko 15 sekund, więc powiem ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
15: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
16: Kiciu,
17: a?
16: Zgadnij, co mam dla Ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
17: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
16: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
17: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
16: Oj, Kiciu, ale z Ciebie drapacz.
17: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
16: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
18: Znów liście spadają z drzew, jak ceny na Allegro. Już dziś łap okazję na nowy sezon i produkty topowych marek w niższych cenach. Odzież, produkty do domu i ogrodu, zabawki, akcesoria sportowe i więcej. Wszystko w jednym miejscu.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Gastorama.
21: Teoria
19: i praktyka.
21: W teorii, jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
19: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Gastoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
21: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolny.
19: Gastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
22: I po reklamie.

0: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Samochodów już nieco więcej pojawia się o tej porze w centrum Radomia. Na placu Kotlarza oprócz świateł stopuje Was też to, że sporo samochodów się w tym miejscu pojawia. Podobną sytuację spotkacie na rondzie Kisielewskiego, tylko że tam nie ma świateł. W pogodzie wciąż chłodno, ale nie pada.
0: Na program zaprasza jego sponsor. Sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
3: Jest 7:00, Paulina Chorwatowska, to jest SK News. Zatrzymania po pożarze stacji Starlink na Mazowszu. Dwaj obywatele Turcji wpadli w Niemczech. Są podejrzewani o podpalenie obiektu w Woli Krobowskiej. Ze szczegółami nasz reporter Michał Skolimowski. Jak udało się namierzyć tych mężczyzn?
4: To efekt międzynarodowej współpracy. Czynności realizowały służby niemieckie na podstawie materiałów przygotowanych przez stronę polską. Dowody jasno wskazują na akt dywersji, mówił komendant główny policji generał Marek Boroń.
5: Mamy nagrania, mamy ślady linii papilarnych, mamy DNA sprawców, wiemy, jak się poruszali.
4: Mężczyźni czekują na przekazanie stronie polskiej w ramach procedury europejskiego nakazu aresztowania. Tu usłyszą zarzuty, dodawał szef MSWiA Marcin Kierwiński.
6: Zarzuty, jeżeli chodzi o sabotaż, dywersję na zlecenie obcego wywiadu.
4: Konkretnie, jak usłyszeliśmy, rosyjskich służb.
3: Do pożaru doszło w nocy z 23 na 24 września. Stacja ma strategiczne znaczenie. Wspiera m.in. ukraińską armię. Pomoc dla dzikich zwierząt w Krakowie, w Nowej Hucie, ma powstać ośrodek rehabilitacji.
7: Po odzyskaniu
0: SK Radom News.
2: Kinga Furch, zapraszam. 36 zgłoszeń o dzikach wpłynęło do Straży Miejskiej i Wydziału Ochrony Środowiska. Zwierzęta pojawiają się w południowych dzielnicach Radomia. W przypadku spotkania należy zachować spokój.
8: Zwierzę będzie pozwalało do siebie na pewną odległość podchodzić. Nie róbmy tego. Zostawmy to zwierzę w spokoju.
2: Mówił Grzegorz Sambor z Radomskiej Straży Miejskiej. Mumie, amulety i maski grobowe starożytnego Egiptu. Wystawę pod takim tytułem można oglądać w Muzeum Malczewskiego. No, o szczegółach wystawy piszemy na sk.pl.
9: Jankes. Kama i Wiktor.
10: W Radiu SK.
11: Hej, dzień dobry, witamy we wtorek, 7:58.
12: Kto tak ładnie gra?
11: Radio SK.
12: Radio SK.
11: Wow. SK.
13: Wow. Wy się dobrze dzisiaj czujecie?
11: Nie.
13: Byliście kawę z tego samego ekspresu, który był nieodkamieniany?
11: Tak. Ja dzisiaj właśnie coś mi weszło ostro.

0: Это hace llorar.
1: Кранчите Enrique Iglesias, come on?
2: Ні, нігди мене кранчі.
1: 50 за грами, проживаємо перед USK, Enrique Iglesias, не можемо так робити, камі.
2: Але ти ж сам не кранчі? Діамент.
1: Віктор зараз інфо о діаментах. Давай,
3: маш. Niestety, Kama, bardzo przykra informacja. Otóż załamał się całkowicie rynek diamentów.
1: Oh no.
3: Okazuje się, że diamenty, słuchajcie, w ciągu ostatnich tygodni straciły praktycznie 90% na wartości. A wszystko dlatego, że okazuje się, że da się je robić w laboratorium. Robią normalne, sztuczne diamenty, dolewają coś do czegoś, wyskakuje diament. Więc te oryginalne, wykopywane spod ziemi, poleciały w dół, poszybowały. Na łeb, na szyję, na mordę, tak.
2: Ja chcę powiedzieć, żeby kobiety się nie odwracały od diamentów mimo wszystko, bo prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie, hej!

0: Tak, to jest Radio od Kuchni.
1: Wygrywa w Radiu SK.
0: Zobaczymy, kto dzisiaj wygra, tak.
2: 664-402-302, nasz numer telefonu. Gdy dzwonicie, trzymajcie telefon przy uchu. Mamy tylko 2 minuty na to, żeby odpowiedzieć na 7 pytań. Siódme pytanie gwarantuje nagrodę, a jest to eskowa butelka, eskowe skarpetki i wydanie październikowe magazynu SK Story.
0: To ja teraz powiem to samo, co Kama, tylko szybciej.
2: Dziękuję
0: bardzo.
3: Dzień dobry.
0: Halo.
3: Dzień dobry, cześć.
2: Cześć. Kamil? Cześć, Kamilu. Słuchaj, od rana pytamy o zawody. Jaki zawód ty uprawiasz?
3: Jestem kierowcą autobusu.
0: Autobus. Okej, okay, teraz jedziesz? Ale nie śpij za kierownicą, Kamil, obudź się. To co, zaczynamy?
4: Dobra, jedźmy szybciutko.
1: Zabawa rozpoczęta. Pierwsze.
2: Wymień warzywo na literę W.
0: O!
3: Włoszczyzna.
0: Dobrze!
4: Warzywo!
0: Włoszczyzna, no ale dobrze wykombinowała.
2: Wszystkie warzywa wymienił w jednym słowie, no.
0: Bardzo tak. Drugie. Kamil, kiedy ostatnio badałeś krew?
3: Pół roku temu.
4: Dobrze, załapałeś się. Pamiętajcie, by uprawiać profilaktykę. Badamy krew między innymi. Lećmy dalej.
0: Mam tu wyniki badań Kamila i rzeczywiście zgadza się. Pół roku temu.
4: Jedziemy dalej.
2: W jakim mieście znajduje się górka, na której ślizgały się auta i odbyło się kultowe...
5: Ale urwał! Ale to było dobre!
0: A? Gdzie to jest? Gdzieś w Polsce na pewno.
3: Sosnowy.
0: Jak?
4: Sosnowiec! No, całkiem niedaleko, w Szczecinie.
0: Też na S.
2: Chociaż... To nad morzem?
0: Tak, w Sosnowcu życiowy parkiet bywa śliski, to prawda.
2: Trzymaj się, Kamil, wszystkiego dobrego, odbieramy telefony. To już czwarte pytanie przed nami. Dzień dobry.
6: Dzień dobry, witam serdecznie.
2: Jak masz na imię?
6: Monika.
4: Lećmy.
2: Dzisiaj jest dzień bez Stanika.
4: Dzisiaj dzień bez Stanika.
0: Powiedz nam, co to jest Stanik?
4: O!
6: Stanik, no to jest coś, co zakrywa najpiękniejszą część ciała kobiety.
2: Zacznę nosić na twarzy.
4: Piąte, a uwaga, pytanie z tego samego działu. Gdzie znajdziemy fiszbiny?
2: Ale podpowiedziałeś.
6: Oczywiście w Staniku.
5: 30 sekund.
2: Dobra, to szóste pytanie. Jak ma na imię nowy prezydent Krakowa? I rymuje się...
6: Nowy prezydent Krakowa.
4: No, jak ma na imię?
6: Na pewno ma imię, ale jak ma na imię, nie mam pojęcia.
2: Z czego szukasz?
4: Nie ma. Łukasz!
2: Czego szukasz?
4: Tak.
2: Trzymaj się,
6: Łukasz.
2: Tym samym mamy ostatnie pytanie.
4: Szybko. I 15 sekund do końca.
0: Szybko.
4: Kto wpadł na koniec? Dzień dobry,
2: dzień dobry.
7: Siemanko.
0: Dzisiaj jest wtorek. Co można robić we wtorek?
7: Można długo spać.
2: Powiedział facet, który o 7...
7: Nie do pracy.
2: Powiedział facet, który o 7.17... Już nie śpi, dzwoni do radia.
4: Zaliczamy oczywiście, bez waru zaliczamy, wręczamy prezenty, jesteś niesamowity. I ta energia.
2: Wow. Eskowa butelka, skarpetki, październikowe wydanie magazynu SK Story należy do ciebie. A w jakiej robocie siedzisz?
7: W hawciarni.
4: Hawciarzem jesteś?
7: Naprawdę.
0: Ja mam na osiedlu paru, siedzą na ławce.
1: Siódme wygrywa w Radiu

0: Patrzycie na moją koszulkę, na mój t-shirt, to ile to może kosztować?
1: 7 zł.
2: O, 7,50.
0: Trochę więcej. Za chwilę u nas newsy, no i będzie o chyba naj... No tak, naj, nie, chyba, bez chyba. O najdroższym t-shircie, o najdroższej koszulce na świecie.
2: Najgorzej, jeżeli kupisz taką koszulkę, ale... ona z podpisem i ze wszystkim, po czym mama mówi, taka brudna, wezmę upiorę.
0: Za chwilę szczegóły.
2: Czy ja to koszulkę, o tym za momencik w newsach.

0: Reklama.
1: Jest takie miejsce, którego imponująca forma skrywa jeszcze bardziej imponujące wnętrze. Miejsce, w którym japońska kultura łączy się z japońską technologią, a klientów wita się jak przyjaciół we własnym domu. Tym miejscem jest nowy salon Lexus Radom. Odkryj zachwycające modele Lexusa w spektakularnej przestrzeni. Zapraszamy do nowego salonu Lexus Radom, ulica Czarnieckiego 110. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
2: Wygenerowano z AI.

0: start i zław nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: W MediaExpert taniej masz.
2: W salonach mody męskiej Giacomo Conti teraz wszystkie kurtki i płaszcze za pół ceny. Dodatkowo stylowe marynarki, modne spodnie i koszule z 50% rabatem. Na chłodniejsze dni, do pracy lub bez okazji? Wiadomo, kurtki i płaszcze za pół ceny tylko w Giacomo. Skorzystaj z okazji w salonie w Galerii Słonecznej w Radomiu.
3: Przyszłość należy do automatyki. Chcesz być jej częścią? Branżowe Centrum Umiejętności numer 2 w Radomiu zaprasza na bezpłatne szkolenia z automatyki przemysłowej. Zdobądź praktyczne umiejętności, poszerz wiedzę i otwórz drzwi do nowych możliwości zawodowych. Automatyka przemysłowa to kierunek, który naprawdę się opłaca. Twoja przyszłość zaczyna się tutaj. Sprawdź szczegóły na bcu2.radom.pl lub odwiedź nas Radom Kościuszki 7.
4: Chcesz skorzystać z programu Czyste Powietrze z prefinansowaniem? Przyjdź do DB Serwis. Ocieplą Twój dom, wymienią stary piec, okna i drzwi oraz pomogą Ci złożyć wniosek o dotację w Twojej gminie. DB Serwis, Radom, Witkacego 2B, telefon 600 600 048.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Obudź się! Przestań śnić o nowych wnętrzach, bo ucieka Ci najlepsza okazja. W drzwi Radom.pl Rukcuk teraz dajemy Ci do 20% rabatu na wybrane kolekcje drzwi wewnętrznych DRE. Postaw na sprawdzone modele Auri, Verso lub Estra i zyskaj jakość na lata. Czas ucieka? Promocja obowiązuje tylko do 7 listopada. Odwiedź drzwi Radom.pl Rukcuk, Radom, ulica 1905 roku 9 i wybierz drzwi DRE.
7: I po reklamie.
8: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
10: Deszczu dzisiaj nie musimy się spodziewać, choć te chmury wyglądają naprawdę niebezpiecznie. Dzisiaj szans na przejaśnienia raczej nie ma, no i na wysoką temperaturę również, bo maksymalnie zobaczymy 11 stopni na plusie. Na ulicach miasta już wolniej jedziecie na wylotówce w stronę Warszawy.
8: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
11: Minęła 7.30, Paulina Horpatowska, to jest SK News. Śmiertelny pożar na Lubelszczyźnie. Kończą się działania strażaków w miejscowości Stary Brus w powiecie włodawskim. Płonął tam dom jednorodzinny.
12: Niestety jedna osoba nie przeżyła tego. Pani samotna mieszkała.
11: Mówi Piotr Kołton ze Straży Pożarnej w Lublinie. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną wybuchu ognia. Koszykarska pamiątka za $14 milionów. Tyle zapłacono za czerwoną koszulkę Michaela Jordana z autografem. Legendarny zawodnik wystąpił w niej podczas finałów NBA w 1998 roku. To najwyższa kwota, jaką kiedykolwiek zapłacono za koszykarską pamiątkę.
13: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX Praca.
14: SK Sport News.
11: Polskie starcie w Wuhan. Magdalena Frech zmierzy się z Igą Świątek. Do tej pory grały ze sobą tylko raz. W 2022 roku w Warszawie wygrała Świątek. Spotkanie zaplanowano na jutro. Kimi Antonelli coraz bliżej mistrzostwa Formuły 1. Lider klasyfikacji może przypieczętować tytuł już podczas kolejnej rundy. Grand Prix USA zaplanowano na 25 października.
13: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX Praca, oferujący technologię AI w rekrutacji.
15: Jankes!
16: Gama!
17: I Wiktor!
18: Wiktor!
19: W Radiu SK!
20: Dawno taki zawód się nie zgłaszał. Zegarmistrz jest z wami. Ach, te wszystkie zegarki cykają, pykają i pokazują.
21: Pokazują 31 minut po godzinie 7. Dzień dobry wam mówimy. Dzisiaj niby wtorek, ale my się trochę w studiu czujemy, jakby był piątek.
22: Potwierdzam.
20: A ja trochę też. Ktoś jeszcze jest z nami? Halo, dzień dobry.
23: Cześć, z tej strony Wojtek. Jadę właśnie do Stargardu, jestem operatorem węzła betoniarskiego. Wszystko fajnie i pięknie, ale niestety nie wziąłem kluczy od sterówki i będzie problem.
20: Dziękujemy. Słuchajcie, mamy problem z betonem. No, nie poleje się. Nie.

0: bo mnie zarażasz.
1: To nie ja.
0: Samo się poniosło?
1: No pewnie.
2: 22 minutki i będzie z nami godzina 8.
0: Słuchajcie, Polacy, co robią najlepiej na świecie? Kombinują. I mam dowód na to, że kombinowanie to jest nasz polski towar eksportowy.
1: Mamy się czym chwalić, to się chwalimy, no.
0: No właśnie. Kojarzycie Erlinga Haalanda, czyli tego norweskiego piłkarza?
1: Ja, oczywiście, która nie lubię piłki nożnej, nawet ja go kojarzę. Facet z niesamowitą szczęką i takim ciekawym wyglądem ale... neandertalczyka.
0: On jest przystojny czy nie? To jest pytanie do kobiety. Jest czy nie?
2: Dzień dobry, pani Kamilo. Dobrze, rozumiemy.
0: No, no jest czy nie?
1: No już zabrałam zdanie w chmokacie.
2: Tak są, jak to niektórzy mówią, no.
0: No. Ale już wam mówię, o co chodzi. Polak mieszkający w Norwegii wykombinował jakiś czas temu, że pojedzie i zastrzeże sobie nazwę swojej firmy, która będzie się nazywała jak? Dokładnie tak jak nazwisko. Haaland.
2: Tak, jak on,
0: tak? Tak jest.
1: Sprytne.
0: Znak towarowy zarejestrowany. Dziękuję, Haaland jest nasze polskie, w sensie tego Polaka, który tam mieszka.
1: Haaland,
2: i co na to Haaland?
0: No i Haaland pojechał do sądu i mówi, słuchajcie, tak nie może być, bo ja też chcę mieć firmę Haaland, bo właściwie to ja jestem Haaland.
2: A jak się nazywa? Haaland, tak?
0: Dokładnie, aha, tak. No i Polak się teraz broni przed sądem, bo się proces zaczął, że on w ogóle nie miał pojęcia o istnieniu takiego piłkarza, w ogóle nie wiedział, co to jest piłka nożna.
2: I tak sam tak świruje?
0: Tak.
2: Polska mistrzem Polski, czyli co, można wyjechać z Polski, ale Polska z siebie nigdy nie wyjedzie, nie!
3: Reklama. Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup smartfon Samsung Galaxy S25 w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3199. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Auć! Kłujące? A może wiercące? Nieważne, jaki ból ucha. Lix działa już w 2 minuty. Krople Lix to dla mnie najlepszy wybór. Glicerol osusza przewód słuchowy i zmniejsza obrzęk. A lidokaina znieczula miejscowo, łagodząc ból już w 2 minuty. Krople na ból ucha Lix. Dla dzieci już od 6 miesiąca życia oraz dorosłych. Lix. Błyskawiczna ulga w bólu ucha.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm spółka z o.o. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma S.A.
6: Adamet. Z pasji do rozwoju.
7: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od wiejskiej zagrody, a to oznacza uczta!
8: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
7: O, pieskie życie ma smak!
8: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
9: Rada Miejska w Radomiu ogłasza nabór wniosków o stypendia dla młodych, zdolnych radomian. Po 10 tysięcy złotych mogą otrzymać artyści, uczniowie z osiągnięciami naukowymi oraz sportowcy z radomskich klubów. Wnioski przyjmujemy do 15 października w biurze Rady Miejskiej przy ulicy Rynek 1. Szczegóły na bip.radom.pl w zakładce stypendia.
10: Warto doceniać młodych ludzi z pasją i zaangażowaniem. Zachęcam do udziału i składania wniosków. Mateusz Tyczyński, przewodniczący Rady Miejskiej w Radomiu.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Inteligentne technologie, ponadczasowy design i nieustający postęp. Takie jest Audi. Teraz jest czas na najlepszą ofertę Audi z rocznika 2026. Wybierz wyraziste i stylowe Audi A5 z ratą już od 920 zł netto miesięcznie w Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj. Sprawdź modele gotowe do odbioru w najbliższym salonie lub na audi.pl.
13: I po reklamie.

0: Halo, dzień dobry, kontrola biletowa.
1: Akurat nie mam ważnego przy sobie.
0: Proszę podać IP.
1: 12.18.16.222.
0: Nie ma, idzie pan na koniec z kolejki.
2: No właśnie, dokładnie w tej sprawie Nosel będzie dzwonił, będzie wkręcał, będzie bolało.
3: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych. Nosel wkręca w Radio SK.
4: Dzień dobry, słucham.
5: Dzień dobry, czy ja do pani Julity się dotelefonowałam?
4: Tak, słucham pana.
5: Nawzryczona Iwona po tej stronie, dział odpraw lotniczych. Telefonuję w sprawie lotu 13.
4: Tak.
5: Do Włoch. Czy ja rozmawiam z panią z biletu, z rezerwacji miejsca?
4: Tak.
5: Ja tylko mam prośbę, żeby tego 13, jak pani będzie na odprawie lotniczej, żeby pani udokumentowała IP tego biletu.
4: A to w jaki sposób ja mam państwu IP dokumentu biletu?
5: No zakładam, że pani na komputerze ten bilet będzie otwierała.
4: No bilet będzie otwierany, no nie wiem, wydrukowany będzie, tak?
5: No, to bym poprosiła o IP tego komputera, który po prostu został wydrukowany bilet, z którego został wydrukowany bilet. I tyle.
4: No to państwo, jak ja przyjadę z dokumentem tożsamości, z odprawą zrobioną i z biletem, to państwo nie będą mogli mnie na pokład samolotu wpuścić, bo nie będą wiedzieli państwo, z jakiego IP komputera był wydrukowany dokument?
5: Nie, wystarczy tylko ten komputer i w ustawieniach sprawdzimy IP, czy wydruk się zgadza, proszę pani, i już.
4: Znaczy nie, bo dla mnie to jest jakaś bzdura, że ja mam państwu jakieś IP podawać, z którego komputera był zrobiony zakup biletu.
5: Proszę pani, nie musi na pani podawać, wystarczy dokumentacja komputerowa, czyli pani na przykład, jak ma to na laptopie, pani przychodzi z laptopem, pokazuje pani, że IP wydruku jest takie samo jak IP komputera.
4: To dosyć, że my mamy lecieć, to jeszcze mam komputer ze sobą brać?
5: A przepraszam, a to jest kłopot?
4: Tak, jest kłopot, bo my nie mamy zamiaru brać komputera ze sobą jeszcze w bagaż.
5: No to jak w takim przypadku pani udokumentuje IP?
4: No nie udokumentujemy tego, bo ten komputer ja nie robiłam tej rezerwacji, tylko koleżanka robiła, więc ona by musiała wziąć swojego laptopa, którego nie weźmie, bo nie będziemy mieli miejsca w bagażu.
5: No to jak państwo...
4: Za który musieliśmy zapłacić.
5: No to muszę z panią coś ustalić, proszę pani, bo jeżeli tak będzie problematycznie, no to ja mam...
4: No to mogę... proszę, buję numer telefonu. Proszę mi podać swój numer telefonu, o którym mam dzwonić.
5: To niech pani zadzwoni do Darii.
6: Zostałaś wkręcona w Radiu SK. Witam cię.
4: No dziękuję bardzo, a ja już ciśnienie mam, że nie lecimy nigdzie.
3: Nosel wkręca w Radiu SK.
0: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
3: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.

0: ważne, żeby za późno do pracy nie było. Słuchajcie, w newsach zaraz o tym będzie.
1: Co będzie?
0: Że Polacy no nie do końca zdążają na tę godzinę, na którą zdążyć
1: mają. Że niby się spóźniają.
2: Bo czas jest elastyczny. Poza tym, wiesz, w innej strefie czasowej to jest zupełnie inaczej. Ale wy się nie spóźnijcie, jeżeli chodzi o zgłaszanie się do naszej zabawy. Pięć słów, pięć stów, która ruszy po godzinie 8. A ponieważ jest mało kolorowo za oknami, to wyślijcie nam coś kolorowego, żeby nam się zrobiło lepiej.
0: I numer telefonu, bo musimy wiedzieć, gdzie oddzwoni.
1: To jest ważne. Dajcie sobie szansę na 5 stówek do porannej kawy od nas, od Radia SK.
0: A to wszystko w Messengerze.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do marca nie płacisz. RSO 0%. Bo w Media Expert
4: taniej masz. Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
6: Jesień w dobrym stylu z Villaro. Nowa kolekcja stworzona z myślą o mężczyznach, którzy cenią dobry styl. Garnitury, marynarki, koszule, spodnie i płaszcze. Wszystko, czego potrzebujesz na nowy sezon. Ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.
7: Powierzono jej znalezienie najlepszych zawodników na świecie. To będzie walka bez odwrotu. Street Fighter. Uliczny wojownik. Film Kitao Sakurai na podstawie serii legendarnych gier. W kinach od 16 października. Poleca Radio SK.
8: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
9: Twoja misja. Sprawdź promocję Omoda Jayku. Zyskaj ponad 25 tysięcy złotych, niską ratę i ubezpieczenie za złotówkę. Poznaj ofertę Omoda 7 i Jayku 7. Szczegóły w salonach i na omodajayku.pl.
10: Kolejna burza na grupie rodziców o trudne zachowania dzieci? 500 000 uczniów z neuroatypowością może odbierać bodźce inaczej. Zanim ocenisz, spróbuj zrozumieć. Porozmawiaj z Fundacją Avalon. Zadzwoń 530 001 130. Inny rytm to nie błąd. To nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
11: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do Ciebie. Wejdź na samochodyallegro.pl.
12: Świeży tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu winogrona zielone bezpestkowe. Teraz aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. A chude mięso mielone z szynki 500 gramów. Teraz aż 83% taniej za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
15: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszynę.
16: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
17: I po reklamie.

0: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Ścisłe centrum najlepiej nie wygląda, zwalniacie na Wernera i krzyżówce z szarych szeregów, no i przede wszystkim na 25 czerwca też o tej porze są utrudnienia. Termometry wskazują 7 stopni, nic się nie zmienia, maksymalnie zmieni się do 11, cały czas niebo będzie mocno zachmurzone.
0: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
3: Jest 8, Paulina Horbatowska, to jest SK News. Niespokojna noc w Ukrainie. Rosja zaatakowała dronami i pociskami balistycznymi. W Kijowie zginęły 2 osoby, a w Charkowie 3. Alarmy ogłaszano też na zachodzie kraju, m.in. we Lwowie, skąd relacjonuje nasza reporterka Marta Radio.
4: Mieszkańcy Lwowa i okolic spędzili noc w schronach, a nad miastem było słychać eksplozje. Rosyjskie drony próbowały zaatakować Lwów, jednak zostały zestrzelone. Część z nich nad samym miastem, a część miejscowości murowane. To około 8 km od Lwowa. Tam szczątki jednego z dronów spadły na 3 budynki mieszkalne. Uszkodzone zostały także samochody. Jak informują lokalne władze, na szczęście nikt nie ucierpiał.
3: Ataki po ukraińskiej stronie, a po polskiej zamieszanie z alertami. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przyznaje, że część odbiorców mogła otrzymać tylko o odwołaniu zagrożenia. To dlatego, że wszystko trwało kilkanaście minut, a wysyłka SMS-ów została przerwana. 20 tysięcy policjantów czuwa dziś nad bezpieczeństwem w szkołach. To reakcja na akty przemocy i falę dezinformacji. Premier Donald Tusk zapowiada kontynuację działań.
5: To nie jest oczywiście na zawsze, ale tak długo, jak długo będziemy obserwowali jakieś sytuacje, które budzą niepokój, to szkoły będą pod tym specjalnym nadzorem.
3: Dotąd przeprowadzono ponad 80 tysięcy kontroli i zatrzymano 135 osób. Ponad połowa Polaków spóźnia się do pracy, najczęściej przez korki. Tak wskazało 34% badanych. 30% przyznaje, że zasypia. Wśród powodów są też zmęczenie i zła organizacja pracy.
0: SK Radom News.
2: Kinga Furch, zapraszam, to już pewne. Szpitale w Iłży i Pionkach zamierzają wygasić działanie oddziałów chirurgii i intensywnej terapii. Zmiany mają wynikać z trudnej sytuacji finansowej lecznic. Odpowiednie pisma trafiły już do Narodowego Funduszu Zdrowia. Więcej łóżek ma za to pojawić się na innych oddziałach. Kosmos to tytuł wystawy fotografii i ręcznie wykonanych kolaży Karoliny Falkiewicz. Ekspozycję można oglądać jeszcze dziś w Galerii Formaty znajdującej się w kamienicy Deskurów. Szczegóły na temat tej ekspozycji znajdziecie na sk.pl.
6: Jankes,
7: Jankes,
6: Kama,
7: Kama
6: i Wiktor.
8: Wiktor,
6: Radio SK.
9: Byliśmy w newsach o spóźnieniach. Tutaj czytam jeszcze w sieci, że między... O, przez psy też się czasami spóźniamy, że przez poranny seks ludzie się spóźniają do pracy.
10: A, to jest... Pierwsze słyszę!
9: Ja przez psa wolę. Poranny seks. Już widzę, jak moją żonę budzę o 4:30. Kasia?
11: Co?

0: Bawa w skojarzenia, za każde dobre skojarzenie będziemy płacili stóweczkę. I kogo dzisiaj mamy na linii?
1: Cześć, tu Julka.
0: Cześć, Julka.
2: Julia! Witamy, Julio!
3: Kiedyś była u tobie piosenka, że stałaś pod balkonem. Nie, na balkonie. Takie. Nie będę, Julio.
1: Na balkonie.
3: Na balkonie.
0: Dziękujemy, pan już nie śpiewa.
1: Ale jestem wierna.
2: A, dobrze, złapała po jednej nutce.
0: No to teraz pytanie, komu jesteś wierna? Jankę, Skama czy Wiktor? Kto według ciebie...
1: Kama!
3: Kama!
0: Dobrze, dziękujemy, pan już nie śpiewa. Julia, to opowiedz mi coś o sobie. Jakbyś się tak miała zareklamować, bądź swoim najlepszym PR-owcem.
1: Swoim najlepszym PR-owcem. Jestem dawcą szpiku, faktycznym. Mam trzy koty, dwa psy. Kocham was. Mam poczucie humoru, mam fajnego męża. Dziecko 9-letnie, które mi daje w palnik. Jest fajnie.
2: Okay.
0: Julia, ale wspomniałaś o tym, że jesteś dawcą szpiku. To znaczy, że komuś już uratowałaś życie?
1: Tak.
2: Jest.
1: Uratowałam życie. Dziewczynie w moim wieku. Z Polski.
3: Brawo. Słuchajcie, to pierwsza stuwa
1: Janki,
3: już zaliczona.
1: Janki, kiedyś byłeś na Dniu Dawcy i też byłam.
2: Tak, rzeczywiście, ja też jestem nie tym faktycznym.
0: Jeszcze.
2: Ale zapisujcie się do DKMS-u, rzeczywiście.
1: Tak, gorąco zachęcam.
0: A ty masz czego się bać. Wystarczy, nawet można nie mieć zębów i można patyczkiem tam sobie pomazać.
3: Mądrze gadasz, ale wyjdź już.
0: Dobra, ja zapomniałam, że ja wychodzę. Dobra, Julia, im prościej, tym lepiej. Powodzenia!
1: Tak.
2: Dziękujemy, dzięki. Ale naprawdę jesteś niesamowita, Julka. Bierzcie przykład z Julki.
3: No mówię, pierwsza stuwa już powinna być awansem zaliczona.
2: Zaliczony.
3: Już ode mnie. Już masz.
2: Dobra.
1: Dziękuję.
2: Dobra, mamy 5 słów, które przygotowaliśmy. Czas na twoje skojarzenia.
3: Pierwsze słowo. Uwaga, bardzo na czasie w telewizji ostatnio dużo o tym. To słowo to nos.
2: Co mówili w telewizji o nosie?
3: No jest taki poseł jeden.
1: Nos.
2: A ten?
1: Okulary.
2: Dobra, nos. Nos i twoje skojarzenie, tak samo jak skojarzenie.
1: Okulary.
3: Okej. Okay. W sumie.
2: Aha. Drugie słowo. Korek.
1: Korki. Ulica.
2: Korek. Ładne. Korek, ulica, fajnie.
3: Dobra. Trzecie słowo to uwaga. Kanapa.
4: Tapczan!
2: Ja lubię, to jest moje ulubione słowo. Tapczan.
3: Leń. Na kanapie leży leń.
1: Leń.
3: No właśnie.
2: Kama tego nie złapie.
3: Nie robi cały dzień.
2: Teraz trochę z mojej tutaj profesji, bo ja mam problem. Kolano.
3: Pamiętaj, Jankes ostatnio mówi często łękotka, ale nie sugeruję, żeby to był ten wyraz.
2: Kolano.
3: W kolanie też jest rzepka, jakby co? To jest nasz dyrektor.
2: Nasz. Piotruś, kochamy cię.
1: Dobra, niech będzie łękotka, no.
2: Kolano, łękotka?
3: Nie no, ona powinna w to pójść. I ostatnia to...
2: A wersji medycznej łękotka, ale łękotka też jest przyjęta. I co jeszcze?
3: Perkusja, to ostatni wyraz.
2: Dawaj.
1: Zespół.
2: O, spoko. Zespół pieśni i tańca, poranny program, no dobra. Nos, okulary, korek, ulica, kanapa, leń, kolano, łękotka, perkusja, zespół.
1: Nie wiem, dlaczego jeszcze nos miałam ochotę powiedzieć noser, no ale no. Ale Kama już po prostu nie puści.
3: Jest zapisane, zaraz wracamy i sprawdzamy, co na to Kama.

0: 7 słów, 5 stów. Z nami dzisiaj gra Julia, która na nos powiedziała okulary, na korek powiedziała ulica, na kanapę powiedziała leń, na kolano łękotkę i na perkusję zespół.
1: 5 słów, 5 stów.
2: No i fajnie, gramy dalej. Teraz zapraszamy Kamę, nie za tych słów, tych skojarzeń. Jesteś Julka?
3: Jesteś.
2: Proszę, zawołaj Kamę.
4: Kama!
5: Kama, Kama!
2: Jest, usłyszała, przybyła, jest przed mikrofonem Radia SK. Tam cię, oj Kamal,
0: zasłonić jej wszystko.
5: Ja mam za słaby wzrok, żeby dojrzeć, co ty tam masz napisane,
2: dobra,
5: proszę
2: dobra,
5: cię.
2: Okay.
5: Jedziemy.
2: No dobra. Uwaga Kama, pierwsze słowo dla ciebie. N, trzy literki.
5: No.
2: N-O-S, nos.
0: Nos.
2: Nos.
5: Nos.
2: Nos.
5: Mhm.
0: Pod tlenek azotu, w samochodzie jest nos.
5: Czy to jest to, co cieknie z nosa?
0: Nie idź w tę stronę.
3: Nie.
0: Więcej ci nie podpowiemy.
5: Jeżeli to nie jest Katar, to co to może być?
2: Może ucho.
4: Może Dubaj.
3: A pan Hilary?
0: O.
5: Okulary!
0: Dobrze!
5: Najlepsza!
2: Dobra, zaliczamy.
0: Tak.
2: Wspaniała podpowiedź.
5: Dobra, to
2: jakbyś nie odgadła, byłby z tobą problem. Myśmy się wysłali do lekarza.
0: Julia, pamiętaj, że następne twoje podpowiedzi to mogą być tylko odpowiadanki na pytania Kamili, tak lub nie.
5: Weź przestań śpiewać. No, tak. Jedziemy.
0: Drugi wyraz. Korek.
5: Korek.
0: Mhm.
5: Czy to będzie to, o czym śpiewała Sanach?
0: A o czym śpiewała?
4: Tak!
0: Kama, zobacz, podpowiadam.
5: Czy chodzi o to, co na ulicach?
0: Jaki jest twój wyraz? Jaki jest twój wyraz?
5: Samochodowy. Korek.
2: Korek.
5: A jaki?
3: Na ulicę.
0: Po prostu ulica. Korek jest na ulicy, więc wyraz to ulica.
2: Ulica. Okay. Kojarzysz ulicę?
5: Okay. Tak.
0: Byłaś kiedyś na ulicy?
5: No, byłam też w Alejach.
2: Lećmy dalej. Trzecie słowo dla ciebie.
0: Trzecie słowo to kanapa.
3: A tu chciałam pośpiewać, Kamie.
0: Nie możesz.
5: Kanapa?
2: Nie.
0: Nie możesz.
5: A to nie będzie typu na tapczanie leży leń?
0: Więc twój wyraz to?
5: Jezu, teraz nie wiem, czy tapczan, czy leń.
4: Do czego ci bliżej?
5: No do lenia.
4: Dobrze!
2: Ile mamy już? Dwie stówki?
0: Mamy dwie stówki, właściwie trzy, bo przypominam, że jedna stówka została za bycie dawcą zaliczona na początku.
2: Dobra, uwaga! No. Teraz coś ode mnie dla ciebie, Kamcia. Kolano.
3: Myśl, Kama, myśl, skojarz.
4: Kolano!
5: Jeżeli to jest od Jankesa, to może być tylko łękotka.
4: Dobrze!
3: Dobrze!
2: Dobra!
4: Nie działa, ale jest, dobra.
0: I ostatnie... Perkusja.
5: Czy to jest coś, co się zmywa?
0: Co?
3: Nie.
0: Co ty myślisz? Jak ty myślisz?
5: Talerze pomyślałam.
0: Nie. No tak, nie, dobrze pomyślała.
5: No to, ale to nie to.
0: Nie, no są talerze w perkusji, ale to nie to.
5: Perkusja. Nie mogę patrzeć na Bogaja.
2: Zwierzak z Muppet Show też nie.
5: Okej. Okay. Dobrze, czy to w takim razie będzie na przykład... nawet nie wiem, jak zapytać perkusja. Cię o podpowiedź. Wiktor, spójrz na mnie, bo ty zawsze wtedy mi podpowiadasz.
0: Nie mogę, bo
2: nie masz na mnie, właśnie nie podpowiem.
5: Dobra.
2: Nie masz na mnie.
4: Julia, pomóż. Perkusja, co to może być?
2: No. Ale nie.
3: Ten, co śpiewa.
2: Jak?
0: Ten, co śpiewa, to jest podpowiedź Julii.
5: Piosenka?
3: Nie, tańcuj, śpiewaj.
0: Tańcuj, śpiewaj.
5: Tańcuj, śpiewaj.
0: No dobra, wiesz czy nie wiesz, no.
2: Nie przedłużaj. Ja
5: dobra, strzelam, bębny. A co było?
0: Zespół.
4: Jest dobrze!
2: Dobre słowa, no i
0: stówka za szpik.
2: Tak, naprawdę. No i gratulacje oczywiście. Ładnie wyszło. 4 stówki dla ciebie, Julka.
3: Dziękuję i cieszę się, że mogłam z wami pogadać z rana, bo zawsze was... Jak siedzę właśnie w samochodzie w korku i mówię, ja wybrałabym Kamę, potem Jankesa, no i potem Wiktora, ale no...
2: A później naszego dyrektora programowego.
5: Julia, bardzo się cieszymy. Fajnie, że zadzwoniłaś. Przede wszystkim fajnie, że jesteś dawcą szpiku. Jak się okazuje, można ratować życie. Trochę... nie robiąc wiele, czyli po prostu dzieląc
3: dosłownie,
5: się tym, co dobre.
3: Dosłownie, nie ma czego się bać. Nie pobieramy z kręgosłupa.
2: Dokładnie, to jest bardzo ważna kwestia.
3: Tak.
2: To nie boli w ogóle.
5: Ci, którzy nie mają kręgosłupa moralnego, też się nadają.
0: To ja.

0: Tak w kontekście bycia dawcą szpiku, ja jeszcze nie miałam okazji tego zrobić, ale gdybym dostała taki telefon, to bym na pewno to zrobiła.
1: To jest niesamowite naprawdę, jak telefon dzwoni i możesz komuś życie uratować, to jest lot w kosmos, polecam.
0: Odebrałeś taki telefon?
1: Tak, miałem, tak. No później to jakby finalnie nie doszło do skutku, ale te pierwsze kroki gdzieś tam poczyniłem. Pamiętajcie, żeby zapisywać się i zostawać potencjalnym dawcą szpiku, jeśli chodzi o
0: DKMS. Bardziej, że to nie boli, wystarczy tylko i wyłącznie tam patyczek do buzi wsadzić, poślinić po sprawie.
2: Namówiliście mnie, ja nie miałem nigdy okazji, a po dzisiejszym programie pójdę i jak Bumtalera wezmę i to zrobię.
0: Zrób to nawet dwa razy.
2: O.
1: Wystarczy raz. Zostańcie z nami, za chwilę u nas newsy.

0: SK. Reklama.
1: Panie Pascalu,
2: tak?
1: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
2: Teraz, pani Barbaro, teraz! Bo jeszcze tylko 3 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
1: A to pędzę, lecę, pa!
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Poznań Game Arena. Wejdź do gry. Gracz 2 dołączył. Gracz 3 dołączył. Dołączyło dziesiątki tysięcy graczy.
5: Zagraj w gry, zanim trafią do sklepów. Zobacz ekscytujące finały sportowe na żywo. Zrób zdjęcie z ulubionym cosplayerem.
6: Osiągnięcie jubileuszowe. Byłem na 20. edycji. Do zdobycia tylko raz.
5: Poznań Game Arena. 23 do 25 października. MTP Poznań. Bilety na tobilet.pl.
7: Poleca Radio SK.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: AAA Auto, teraz bliżej Ciebie. Sprzedajesz samochód? Przyjedź do AAA Auto Express Store. Zapłacimy najwięcej z całej konkurencji i zapewnimy Ci szybką, bezpieczną transakcję. Wycenimy Twoje auto w kilka minut, całkowicie bezpłatnie. Gotówka od ręki. Chcesz kupić auto albo wymienić obecne na nowsze z bonusem? Wybierz samochód online lub przyjedź do najbliższego oddziału. Pomożemy Ci na miejscu. Sprowadzimy auto z dowolnej lokalizacji i pomożemy w finansowaniu. AAA Auto Express Store. Przyjedź i przekonaj się sam. Więcej na aaaauto.pl.
10: I po reklamie.
11: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
12: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
13: Kokosów w pogodzie to my się dzisiaj nie spodziewamy. Słońca nie będzie, ale padać również nie będzie według prognoz synoptyków, ale będzie przede wszystkim zimno, więc radzę się ciepło ubrać. Dziś maksymalnie do 11 stopni. Na ulicach tymczasem przyda się cierpliwość w centrum.
11: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
14: Minęła 8.30, Paulina Horbatowska, to jest SK News. Atak dronów na Morzu Czarnym. U wybrzeży Bułgarii trafione zostały 2 statki. Jeden zatonął, poinformował o tym premier Rumen Radev. Nie wiadomo, kto stoi za atakiem, ani pod jaką banderą płynęły jednostki. Nadzwyczajne środki bezpieczeństwa w rzymskiej klinice Gemelli. To tam papież ma przejść operację usunięcia guza płuca. Z obawy przed wyciekiem danych trafi tam jako pacjent pod fałszywym nazwiskiem. Hubert Hurkacz zagra dziś o ćwierćfinał turnieju w Szanghaju. Jego rywalem będzie Alejandro Dawidowicz Fokina. Obaj zawodnicy są blisko siebie w światowym rankingu. Polak jest 34, a Hiszpan 26. Ich mecz powinien rozpocząć się około godziny 14.
15: Kama i Wiktor.
16: Radio SK.
17: Elo, elo, 320. Tutaj Radio SK. Dzień dobry. Jak już ustaliliśmy, lecimy prościutko w stronę weekendu. Nic się nie przejmujcie. Najgorszy, czyli poniedziałek, już za nami.
18: No właśnie, a z racji tego, że mamy dzisiaj wtorek, to na spokojnie, powolutku, bo za momencik, jak piątek zaatakuje, to...
19: Dawaj piątek!
17: Azalia teraz.
3: Azalia.

0: All I Know. To jest SK. Ja to, co wiem, to że jest 8.37, ludzie. O.
1: Wszyscy już teraz to wiemy. Dziękujemy Ci za te informacje. Mam nadzieję, że się dzisiaj nie spóźniliście do roboty i wszystko u Was jest w jak najlepszym porządku.
2: A u mnie sytuacja jest następująca. Muszę ubezpieczyć mieszkanie. O. To wcale nie są tanie rzeczy, powiem
0: nie,
2: Wam.
0: Nie, ja ostatnio ubezpieczałem, zapłaciłem chyba 300 tylko.
1: Za
0: cały rok.
2: Nie, żartujesz?
1: Co tu ubezpieczyłeś?
0: Powiedziałem, dajcie najtańsze, takie podstawowe, żeby tylko było.
1: No. Żeby tego było. A jak to się stanie, to, no to panu nic nie wypłaciłem.
2: To uważaj, no. Uważaj, bo 450 tysięcy, tyle wyniosło odszkodowanie, które wypłacić musiała jedna z polskich gmin, kierowcy McLarena. O. Bo sytuacja jest taka, że kierowca McLarena jechał swoim samochodem.
1: Jedzie samochód i robi boom.
2: Wjechał w głęboką dziurę, znajdującą się na gminnej drodze.
0: A kogo była ta dziura? Miasta?
2: No, gminy, no. No,
1: co sobie popsuł? Dach?
2: Słuchaj, wszystko. Popsuł sobie tam samochód. Troszeczkę, no, nie było jakieś wielkie, no, ale że...
1: Koło kosztuje jak chyba 30 tysięcy.
0: W McLarenie śrubka kosztuje.
1: No, fakt.
2: No i tu się właśnie okazuje, że ubezpieczenie OC wykupione przez gminę okazało się niewystarczające.
1: O nie.
2: Więc, no cóż, no, trzeba było pokryć tą różnicę.
0: Ja wiem, kto za to zapłaci.
1: Kto za to zapłaci? Dawaj, no.
0: Pan płaci, pani płaci. Społeczeństwo.
1: Czyli my.
3: Autopromocja. Żeby móc powiedzieć klasyczne, będę grał w grę. Trzeba mieć w co i trzeba mieć na czym. W tym tygodniu w ESE po 15 do zgarnięcia zaproszenia na kultowe TGA i komputer gamingowy wart 17 tysięcy. Głoś się na SK.pl, a potem słuchaj po południu w Radiu SK. Sądy i Kościela. Sponsorem konkursu jest Komputronik, producent komputerów gamingowych Level i dystrybutor głośników Hama. Komputronik.pl. Autopromocja.
4: Reklama. Jest takie miejsce, którego imponująca forma skrywa jeszcze bardziej imponujące wnętrze. Miejsce, w którym japońska kultura łączy się z japońską technologią, a klientów wita się jak przyjaciół we własnym domu. Tym miejscem jest nowy salon Lexus Radom. Odkryj zachwycające modele Lexusa w spektakularnej przestrzeni. Zapraszamy do nowego salonu Lexus Radom, ulica Czarnieckiego 110. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii po podłogi trzeba się najeździć.
6: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie już od środy dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz się do klubu Castomax, zyskaj do 30% korzyści i zbieraj punkty na nagrody. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 14 do 21 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Czekamy na Ciebie w Castoramie Smart Grujec.
8: I po reklamie.

0: Tutaj SK, 12 minut i będzie z nami godzina 9. Wtorek, 13 października. Wylot coraz bliżej.
1: No ja przyznam szczerze, że nadal nie wiem, dokąd lecimy. I na tym trochę polega nasza zabawa, czyli odlot ściśle tajny. My nie wiemy, dokąd lecimy. Wy nie wiecie, dokąd lecicie, ale wiemy, że możecie lecieć razem z nami. Więc zgłaszajcie się w naszej apce, a na stronie można odsłuchiwać różnego rodzaju podpowiedzi.
2: Na Instagramie jest specjalna też zakładka. Właśnie klikam po naszym Instagramie. Też patrzę na licznik. 252 947 followersów. 53 osoby brakują nam, żeby kolejny 1000 wbić. Ja nic nie sugeruję.
1: No dobra, no.
0: Ale jest ktoś, kto wie, gdzie jesteśmy, gdzie będziemy lecieć, gdzie kapitan. Będziemy, to jest nasz kapitan, który cały czas próbuje nas naprowadzić. Gdzie będziemy?
3: Mówi kapitan, tam, dokąd lecicie, jest Święty Mikołaj.
2: No, proszę was, Mikołaj jest w każdym mieście, bo kocha wszystkie dzieci, lata do wszystkich miast.
1: Nie, no przepraszam cię bardzo, w Poznaniu nie ma Mikołaja.
0: W Rosji jest Gwiazdor.
2: A w Poznaniu kto jest?
0: Też Gwiazdor chyba.
2: Też Gwiazdor?
0: Też bardziej, tak.
2: A Poznań nie jest w Rosji.
1: Nie, ale tam z kolei jest Malta i mówiliśmy, że to miejsce ma coś wspólnego z Poznaniem.
2: Tak.
1: Skomplikowane to wszystko.
2: I w Poznaniu też jest lotnisko, ale jajca by były z Warszawy do Poznania.
0: Przez Radom. Ściśle tajne. Pomyślcie, gdzie lecimy, a może macie jakiś pomysł, dajcie nam znać.

0: Jak ustaliliśmy, w utworach najbardziej liczą się refreny.
1: Poza tobą wszystko. No dobrze, tutaj my, tutaj Radio SK z samego rana we wtorek, 13 października, coraz bliżej finał akcji Odlot Ściśle-Tajny.
0: No i prosiłeś o podpowiedzi, no i proszę, no, uderz w Messengera, słuchacze się odezwą. No.
2: Jeśli święty Mikołaj, to na pewno będzie to Laponia, czyli region w Norwegii.
3: A czy w tej podpowiedzi padło słowo święty, czy tylko Mikołaj?
0: No, teraz już chyba nie wolno tak mówić. Są takie czasy, że teraz po prostu jest Mikołaj.
1: Po prostu, tak. No dobrze, dziękujemy, cały czas kombinujemy, gdzie wylądujemy, jeśli chodzi o Odlot Ściśle Tajny. Zgłaszajcie się, no i lećcie z nami. Przypomnijmy jeszcze raz, gdzie się można zgłosić.
0: Na aplikacji. W aplikacji.
1: Wy.
4: Wy. Wy na post. I Wiktor. W Radiu SK.
5: W życiu zdarzają się nam takie historie, że ciarki po plecach. Na początku jest strasznie, a później strasznie śmiesznie.
6: Opowiedz nam swoją historię na sk.pl.
7: Zgarnij wypasione słuchawki i zaproszenia do kina na Upadek Wieloryba.
8: Włącz imprezkę z Dreszczykiem już dziś po 18.
9: Sponsorem konkursu jest dystrybutor filmu Upadek Wieloryba.
10: Autopromocja. Reklama.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
12: Mamy niskie ceny.
13: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
14: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
15: Jesień w dobrym stylu z Villaro. Nowa kolekcja stworzona z myślą o mężczyznach, którzy cenią dobry styl. Garnitury, marynarki, koszule, spodnie i płaszcze. Wszystko, czego potrzebujesz na nowy sezon. Ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.
16: Wypróbuj nowość w Lidlu. Max and Minas World. Wszystko dla psów i kotów. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie karmy Max and Minas World. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji.
17: Lidl. To się opłaca.
18: 3,17,41.
19: Co tak liczysz?
18: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
19: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11, 15.
1: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
15: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
9: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
15: O, pieskie życie ma smak!
9: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
10: Proszę Państwa, Hyundai rozpoczyna wyprzedaż. Mistrzowska oferta na Tucsona, Kona i Santa Fe. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Hyundai, oficjalnym partnerem UEFA Champions League.
13: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
16: Świeży tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu winogrona zielone bezpestkowe. Teraz aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. A chude mięso mielone z szynki 500 gramów. Teraz aż 83% taniej za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: To będzie ostatnia reklama.
6: Pani Pascalo, a zna pan przepis na oszczędzanie?
14: Pani Barbaro, to proste. Kupuje pani sprzęt Hisense na promocji w Media Expert i zyskuje.
6: I voilà. To ja może wezmę tematową płytę indukcyjną z wbudowanym okapem i matowy piekarnik z funkcją pizzy.
14: Magnifique!
6: I jeszcze lodówkę z ciemnym wnętrzem, zmywarkę do zabudowy, pralkę i suszarkę.
14: No, Hisense Media Expert to ma sens.
20: Kup w Media Expert AGD Hisense w promocji i zyskaj nawet 5550 zł zwrotu na konto. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
21: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
1: Wciąż jest chłodno, wciąż niebo mocno zachmurzone i dzisiaj dużych szans na przejaśnienia niestety nie ma, na wysoką temperaturę również, więc mam tylko nadzieję, że wszyscy się ciepło ubraliście. Na ulicach Radomia przyda się jeszcze cierpliwość, szczególnie wokół Placu Kotlarza.
0: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
2: Minęła 9:00, Paulina Horbatowska, to jest SK News. Ponad 108 tysięcy policyjnych kontroli, zatrzymano 167 osób. To najnowsze dane w związku z przeciwdziałaniem przemocy w szkołach. O poprawę bezpieczeństwa w placówkach apeluje Akcja Uczniowska. Tematem zajął się Krzysztof Płowecki.
3: Stała obecność policjanta w szkole, większe wsparcie psychologiczne, ogólnopolski system reagowania na zagrożenia i ograniczenie dostępu dzieci poniżej 15 lat do mediów społecznościowych. To cztery postulaty, które przedstawiła Akcja Uczniowska. Ale młodzi apelują też o czasowe kontrolę plecaków uczniów, żeby zwiększać bezpieczeństwo w szkołach po ostatnich atakach.
4: Przez najbliższy tydzień, najbliższe dwa tygodnie jesteśmy w 100% za tym, żeby weryfikować, co młodzi ludzie wnoszą do placówek.
3: Mówi Paweł Mrozek, założyciel Akcji Uczniowskiej. Policja zapewnia, że stale nadzoruje internet, a patrole dalej pojawiają się w szkołach. Jak informują funkcjonariusze, działania będą prowadzone tak długo, jak będzie to konieczne.
2: Na tym etapie nie ma podstaw, by stawiać policjantce zarzuty. To najnowsze ustalenia naszego reportera po tragedii w Bydgoszczy. Agresywny mężczyzna ruszył z nożem w kierunku policjantów. Jedna z funkcjonariuszek wyciągnęła broń i oddała w jego kierunku strzał. Mężczyzna zmarł w szpitalu, a dziś ruszyło śledztwo w tej sprawie. ZUS ostrzega przed płatnymi pośrednikami, którzy oferują pomoc w uzyskaniu świadczenia wspierającego. Najpierw odwiedzali domy, teraz wysyłają listy. Zakład przypomina, wszystkie formalności związane ze składaniem wniosków są bezpłatne.
0: SK Radom News.
1: Kinga Furch, zapraszam. Do czwartku potrwa nabór wniosków o stypendium Rady Miejskiej w Radomiu. Będzie ono przyznawane w trzech kategoriach: za osiągnięcia edukacyjne, sportowe i artystyczne. Wnioski oceniać będzie kapituła.
5: Tu nagradzają ludzie, którzy zasiadają w kapitule, a którzy w tych dziedzinach życia mają bardzo duże osiągnięcia.
1: Mówił Mateusz Tyczyński, przewodniczący Rady Miejskiej. Będzie można stworzyć maskę halloweenową. Radomski Amfiteatr zaprasza na warsztaty Cukierek albo Maska. Wydarzenie w sobotę w amfiteatrze.

14 wiele tłumaczy. 5 minut po godzinie 9. Damiano David, the first time. Tym się właśnie przywitaliśmy. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam. Maja Chwalińska ze zwycięstwem w Wuhan, więc my też przetrwamy nawet wtorek 13.

0: Love nazywa się ten single, to Eben w Radiu SK 17 minut po godzinie 18. Czas na stały punkt programu, który nazywa się 30 sekund tylko dobrych informacji. Gdynia trafiła na światową listę dziedzictwa narodowego UNESCO. Wpływ na to miała modernistyczna architektura miasta. Władze Gdyni dosłownie wczoraj odebrały certyfikat poświadczający ten wpis. 600 połączeń dziennie, aż o 69 więcej niż dotychczas. To nam koleje zapewniają tej jesieni, więc można wsiadać do pociągu byle jakiego i potem się okaże, gdzie wylądujecie. Czy z opóźnieniem? To się jeszcze okaże. 6 sekund wystarczy, żeby nasz mózg zaczął produkować serotoninę. 6 sekund uśmiechu, więc jeśli macie dzisiaj zły humor, uśmiech na twarzy i podobno za chwilę ma być lepiej. Dawid Kwiatkowski i Margaret to za chwilę w Esce.
1: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Uwięzione we wnętrzu wieloryba, dysponując zapasem tlenu na zaledwie godzinę, musi zachować zimną krew, by przeżyć. Wstrzymaj oddech. Thriller Upadek wieloryba. Tylko w kinach od 16 października.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: A teraz w RTV Euro AGD.
4: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot kuchenny Kenwood teraz za 1499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
5: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
6: I po reklamie.

0: Justin Berg, Sick Romance w Radiu SK. No proszę świętować, dlatego że świat świętuje za nas. Czytam w zagranicznym dzienniku o cudzie i o tym, że od nas Polaków można się uczyć. Chodzi o norweski dziennik, który Aftenposten, który ocenił, że Polska stała się jednym z największych sukcesów gospodarczych Europy, który przyciąga pracowników, ma coraz silniejszą pozycję na arenie międzynarodowej, a ludziom w Polsce żyje się tylko lepiej, bo coraz więcej zarabiamy. Dotarło do was to już? To teraz przyjąć do wiadomości i zrealizować, nawet jeżeli nie odczuwacie tego jeszcze na koncie.
1: Autopromocja. A gdyby tak rzucić to wszystko i wylecieć w nieznane?
2: Odpalamy! Odlot ściśle tajny!
3: Pobierz apkę Radia SK
2: i zgłoś się za darmo!
4: Sponsorem programu jest Uczelnia Techniczno-Społeczna. Radom, Grzybowska 4x6. www.uczelniats.pl.
5: Autopromocja. Reklama.
6: Inteligentne technologie, ponadczasowy design i nieustający postęp. Takie jest Audi. Teraz jest czas na najlepszą ofertę Audi z rocznika 2026. Wybierz eleganckie i prestiżowe Audi A6 z ratą już od 1390 zł netto miesięcznie w Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, sprawdź modele gotowe do odbioru w najbliższym salonie lub na audi.pl.
7: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
8: Dobrze.
7: 15 zł.
8: Lepiej.
7: 20 zł.
8: Najlepiej. Na Orlenie?
7: Ciepło.
8: Z kuponami?
7: Cieplej.
8: W Orlen witaj.
9: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Effecta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
10: Panie Pascalu,
11: tak?
10: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
11: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 3 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
10: A to pędzę, lecę, pa!
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Chcesz skorzystać z programu Czyste Powietrze z prefinansowaniem? Przyjdź do DB Serwis. Ocieplą Twój dom, wymienią stary piec, okna i drzwi oraz pomogą Ci złożyć wniosek o dotację w Twojej gminie. DB Serwis, Radom, Witkacego 2B, telefon 600 600 048.
15: I po reklamie.

0: Be Romeo, Fly High w Radiu SK, 5 minut do 10, pomaszmy, trochę pofantazjujmy. Dzisiaj was szef wypuszcza godzinę wcześniej z pracy. Co robicie z tą godziną, którą dostajecie w gratisie? Czekam na głosówki na SK-owym Messengerze. Godzina więcej na życie dziś. Co byście z nią zrobili, gdybyście taką dostali? Może któryś szef usłyszy i weźmie to pod uwagę. Czekam na głosówki na SK-owym Messengerze. Po 10 kolejnych hity w SC.
1: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.

0: Reklama.
1: W salonach mody męskiej Giacomo Conti teraz wszystkie kurtki i płaszcze za pół ceny. Dodatkowo stylowe marynarki, modne spodnie i koszule z 50% rabatem. Na chłodniejsze dni, do pracy lub bez okazji? Wiadomo, kurtki i płaszcze za pół ceny tylko w Giacomo. Skorzystaj z okazji w salonie w Galerii Słonecznej w Radomiu.
2: Filmowy październik w kinie Helios. Odkryj film Digger, zaskakującą czarną komedię w gwiazdorskiej obsadzie. Zobacz czas, który nie nadszedł i przenieś się do świata, w którym starość jest tematem tabu. Przeżyj wielką przygodę w animacji Baranek Shaun i Kudłata Bestia. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii po podłogi trzeba się najeździć,
3: a w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie już od środy dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz się do klubu Castomax, zyskaj do 30% korzyści i zbieraj punkty na nagrody. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 14 do 21 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Czekamy na Ciebie w Castoramie Smart Grujec.
5: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
6: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm, dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
8: Dlaczego masz tyle okularów?
9: No, do czytania, do komputera, do chodzenia.
8: A nie możesz mieć jednych?
9: To tak można?
8: Tak, dzięki okularom progresywnym widzisz dobrze na różne odległości.
9: Pewnie kosztują fortunę.
8: W Okularium trwa promocja. Szkła progresywne kupisz już od 599 zł.
9: Tak tanio? Umawiam się na bezpłatną wizytę. Zapytaj sprzedawcę o soczewki okularowe Hoya. Optyk Okularium. Radom, ulica Fosza 14. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Hoya Holdings BV. Podmiot prowadzący reklamę Optyka Oxys spółka z o.o.
10: Wydawnictwo Harde przedstawia. Czwarta i ostatnia część bestsellerowej serii No Better Friends. Roni wreszcie trafia do wymarzonej szkoły. Ale szybko okazuje się, że marzenia mają swoją cenę. Presja, tęsknota za bliskimi i kilka decyzji, których będzie naprawdę żałować. Kamila Kolińska. Roni nie wierzyła w przyszłość. Finał bestsellerowej serii No Better Friends. Już w księgarniach.
11: Wszyscy oczekują, że dasz radę. A co, jeśli już nie możesz?
12: Nowy sezon to sama energia z Decathlon. Postaw na lekkie i ciepłe kurtki trekkingowe Simon MT500 z naturalnym puchem już za 399,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 449,99. Sprawdź w sklepach i na decathlon.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: O!

0: tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Rafał Rajkowski, wicemarszałek województwa mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
2: I po reklamie.
3: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
4: Dzisiaj będzie zimno i pochmurno i tak będzie wyglądał ten dzień do wieczora według prognoz synoptyków. Na przejaśnienia szansy nie ma, na piękne słońce również na nie musimy cierpliwie poczekać, a na termometrach jest 10 stopni, na ulicach bez korków.
3: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
5: Jest 10:00, Paulina Horbatowska, to jest SK News. Na początek Kielce. Dziś rano służby otrzymały zgłoszenie o nieprzytomnym mężczyźnie przy balkonie mieszkania przy ulicy Jagiełły. Policjanci zanim weszli do środka musieli zabezpieczyć agresywnego psa.
6: Po wejściu do lokalu policjanci znaleźli kolejne 3 ciała, kobiety i 2 młodych mężczyzn. Na miejscu zdarzenia wykonujemy czynności pod nadzorem prokuratorów.
5: Informuje Małgorzata Perkowska-Kiepas, rzeczniczka kieleckiej policji. Trwa ustalenie personaliów i przyczyn śmierci 4 osób. Kolejne zatrzymanie w sprawie podpalenia bazy Starlink na Mazowszu. Jak podaje Bild, policja zatrzymała podejrzanego w jednej z berlińskich dzielnic. To prawdopodobnie kierowca 2 wcześniej zatrzymanych obywateli Turcji. Nadzwyczajne środki bezpieczeństwa przed operacją papieża. W rzymskiej klinice Gemelli wyłączono jedno piętro, a wokół szpitala pojawiły się drony. Według włoskich mediów Leon XIV ma przejść zabieg usunięcia guzka na płucu. Więcej o tym nasz reporter Michał Skolimowski.
7: Przy szpitalu zostaną rozmieszczeni funkcjonariusze, którzy będą mieli do dyspozycji m.in. drony, ale pod specjalnym nadzorem znajdą się przede wszystkim poufne dane dotyczące zdrowia papieża. Jego wyniki będą wprowadzane do systemów za pomocą specjalnych kodów i fałszywego nazwiska. Do tego całe 10 piętro, gdzie będzie przebywał, zostało całkowicie odizolowane od pozostałych bloków i oddziałów.
5: A papież do kliniki ma trafić przed południem.
8: SK Radom News.
4: Kinga Furch, zapraszam. Radomianie nie chcą poszerzenia strefy płatnego parkowania. Znamy wyniki konsultacji społecznych. Ponad 80% biorących w nich udział sprzeciwia się powiększeniu płatnych parkingów.
9: Chcemy wsłuchać się w głos mieszkańców i wspólnie wypracować najlepsze rozwiązania.
4: Mówił Łukasz Kościelniak z MZDK. W konsultacjach wzięło udział ponad 1400 osób. To będzie eksperymentowanie z muzyką. Radomski Amfiteatr zaprasza na warsztaty Otwarty Teatr Perkusyjny. Spotkania odbywają się w każdą środę.
10: 2 minuty po godzinie 10:00. Kawa, jedna, druga, szef na horyzoncie i tak właśnie wygląda wtorek 13. Ale nie martwcie się, mam dobre hity, które spowodują, że może nie będziecie pracować szybciej, ale może będzie pracować się łatwiej. Glass Animals już teraz, będzie też Pink i Sylwia Grzeszczak z Mango. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

0: Panowie, w wakacje jeszcze i lata w Radiu SK. Sylwia Grzeszczak i Mango. Gdyby dziś szef puścił was z pracy godzinę wcześniej, to co byście z tą godziną zrobili? 19 po 11, takie pytanie. I głosówki na SK-owym Messenger są, między innymi od Kamila.
1: Jakby mnie szef wypuścił godzinę wcześniej do domu, to zabrałbym żoneczkę do kina.
0: Jak szef słyszał, to może zadbać o dobrostan swoich pracowników i jego współmałżonków. Jest też jedna wiadomość, która bardzo mnie urzekła. Gdyby szef przyszedł i powiedział, że mogę iść dzisiaj wcześniej o godzinę do domu, to zapytałbym się, czy na pewno dobrze się czuję. Radio
2: SK. Promocja. W życiu zdarzają się nam takie historie, że ciarki po plecach. Na początku jest strasznie, a później strasznie śmiesznie. Opowiedz nam swoją historię na SK.pl. Zgarnij wypasione słuchawki i zaproszenia do kina na Upadek Wieloryba. Włącz imprezkę z Dreszczykiem już dziś po 18. Sponsorem konkursu jest dystrybutor filmu Upadek Wieloryba.
3: Autopromocja. Reklama. Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
4: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
6: I zrobiła nam super pokój.
7: Mamo, dzięki!
8: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
9: AI zabierze ci pracę? Nie, pomoże ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
10: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon. Radom, Aleja Grzecznarowskiego 28. Lub wejdź na aaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaauto.pl i w salonie. Radom, Aleja Grzecznarowskiego 28.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Pani Pascalo, a zna pan przepis na oszczędzanie?
13: Pani Barbaro, to proste. Kupuje pani sprzęt Hisense na promocji w Media Expert i zyskuje. I voilà.
12: To ja może wezmę tematową płytę indukcyjną z wbudowanym okapem i matowy piekarnik z funkcją pizzy.
13: Magnifique!
12: I jeszcze lodówkę z ciemnym wnętrzem, zmywarkę do zabudowy, pralkę i suszarkę.
13: No, Hisense Media Expert to ma sens.
14: Kup w Media Expert AGD Hisense w promocji i zyskaj nawet 5550 zł zwrotu na konto. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
15: I po reklamie.

0: Velvet Chemistry w Radiu SK. Gdyby szef dał dzisiaj wam wolne godziny wcześniej, to co byście z tym czasem zrobili? Kuba?
1: Dzień dobry, dzień dobry. A mnie nie musi szef puszczać godzinę szybciej do domu, bo ja kończę o której chcę.
0: No i są dwie opcje teraz, Kuba. Albo szef nie wie o tym, że ty kończysz o której chcesz i właśnie się teraz dowiedział, albo to ty sam jesteś swoim szefem, a to oznacza, że nie kończysz pracy nigdy, bo tak to właśnie prowadząc własną firmę wygląda.
2: Promocja. Żeby móc powiedzieć klasyczne,
3: będę grał w grę.
2: Trzeba mieć w co i trzeba mieć na czym. W tym tygodniu w Esce po 15 do zgarnięcia zaproszenia na kultowe TGA i komputer gamingowy wart 17 tysięcy. Głoś się na sk.pl, a potem słuchaj po południu w Radiu SK. Sądy i Kościela.
4: Sponsorem konkursu jest Computronic, producent komputerów gamingowych Level i dystrybutor głośników Hama. Computronic.pl.
5: Autopromocja.
6: Reklama. Nie zwalniaj, gdy świat przyspiesza. Wybierz prawo w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Studiuj stacjonarnie, niestacjonarnie lub hybrydowo real-time. Prawo w biznesie, administracji i ogólne. Więcej szczegółów na wsp-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
7: Wydawnictwo Harde przedstawia. Czwarta i ostatnia część bestsellerowej serii No Better Friends. Roni wreszcie trafia do wymarzonej szkoły. Ale szybko okazuje się, że marzenia mają swoją cenę. Presja, tęsknota za bliskimi i kilka decyzji, których będzie naprawdę żałować. Kamila Kolińska. Roni nie wierzyła w przyszłość. Finał bestsellerowej serii No Better Friends. Już w księgarniach.
8: Wszyscy oczekują, że dasz radę. A co, jeśli już nie możesz?
9: Rada Miejska w Radomiu ogłasza nabór wniosków o stypendia dla młodych, zdolnych radomian. Po 10 tysięcy złotych mogą otrzymać artyści, uczniowie z osiągnięciami naukowymi oraz sportowcy z radomskich klubów. Wnioski przyjmujemy do 15 października w biurze Rady Miejskiej przy ulicy Rynek 1. Szczegóły na bip.radom.pl w zakładce stypendia.
10: Warto doceniać młodych ludzi z pasją i zaangażowaniem. Zachęcam do udziału i składania wniosków. Mateusz Tyczyński, przewodniczący Rady Miejskiej w Radomiu.
11: To będzie ostatnia reklama. W Leclerku przez cały październik gwarantują najniższe ceny? Zobacz, jaki duży zdobiony snitch za 6,99 aż 36 godzin palenia. A ten piękny lampion jedyne 17,99.
12: Zwróć uwagę na tę wiązankę nagrobną za 99,99. A dodatkowo kupując wkład do znicza, drugi tańszy kupisz 50% taniej.
11: Chodź, jedziemy, bo zabraknie.
12: W Leclerku nigdy nie zabraknie. Najlepsze okazje tylko w naszym Leclerku w Radomiu.
13: I po reklamie.

0: Gdyby szef mnie puścił godzinę wcześniej z pracy dziś, to bym sobie życie inaczej ułożył. Krzysztof ma takie marzenia. Może się spełnią, może szef słyszał. Po 11 w Radiu SK klamy kolejne hity.
1: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.

0: Reklama.
1: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
2: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
3: Oczywiście, że w Kauflandzie,
4: bo Kaufland jest fresh.
2: Od poniedziałku do środy polskie ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram, a polskie śliwki podłużne kilogram jedynie 3,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii po podłogi trzeba się najeździć.
5: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie już od środy dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz się do klubu Castomax, zyskaj do 30% korzyści i zbieraj punkty na nagrody. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 14 do 21 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Centrum Implantologii i Stomatologii Estetycznej. Nowa stomatologia przy ulicy Jacka Malczewskiego 24 na drugim piętrze. W Radom Office Park, tuż obok Galerii Słonecznej, oferuje kompleksowe usługi stomatologiczne. Implantologia, stomatologia estetyczna, ortodoncja, protetyka, chirurgia stomatologiczna, stomatologia zachowawcza. Więcej informacji na stronie www.nowastomatologia.pl.
8: Z okazją jak ze stopem. Łap ją, jeśli możesz, i pędź w lepszą przyszłość. Taką okazję do darmowej nauki daje Ci Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego numer 2 w Radomiu. Kwalifikacyjne kursy zawodowe w specjalnościach programowania i obsługi obrabiarek CNC, automatyk, mechatronik, handlowiec, ekonomista i wiele innych oraz płatne kursy spawania. Każdy znajdzie zawód dla siebie. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego numer 2. Radom Kościuszki 7. CKZIU2 Radom.pl. Obudź się! Przestań śnić o nowych wnętrzach, bo ucieka Ci najlepsza okazja. W drzwi Radom.pl ruk cuk teraz dajemy Ci do 20% rabatu na wybrane kolekcje drzwi wewnętrznych DRE. Postaw na sprawdzone modele Auri, Verso lub Estra i zyskaj jakość na lata. Czas ucieka? Promocja obowiązuje tylko do 7 listopada. Odwiedź drzwi Radom.pl ruk cuk. Radom, ulica 1905 roku 9 i wybierz drzwi DRE.
9: Wszystko, czego dziś chcę,
10: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak Mercy Stork za 14,99 przy zakupie dwóch, a od wtorku karkówka kilogram 14,99.
11: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
12: Filmowy październik w kinie Helios. Odkryj film Digger, zaskakującą czarną komedię w gwiazdorskiej obsadzie. Zobacz czas, który nie nadszedł, i przenieś się do świata, w którym starość jest tematem tabu. Przeżyj wielką przygodę w animacji Baranek Shaun i Kudłata Bestia. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Dlaczego masz tyle okularów?
15: No, do czytania, do komputera, do chodzenia.
14: A nie możesz mieć jednych?
15: To tak można?
14: Tak, dzięki okularom progresywnym widzisz dobrze na różne odległości.
15: Pewnie kosztują fortunę.
14: W Okularium trwa promocja. Szkła progresywne kupisz już od 599 zł.
15: Tak tanio? Umawiam się na bezpłatną wizytę. Zapytaj sprzedawcę o soczewki okularowe Hoya. Optyk Okularium. Radom, ulica Fosza 14. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Hoya Holdings BV. Podmiot prowadzący reklamę Optyka Oxys spółka z o.o.
16: I po reklamie.
17: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
18: Na słońce dzisiaj nie mamy co liczyć, a jeżeli wybieracie się po pracy na spacer, no to przede wszystkim ciepło się ubierzcie. Dziś na termometrach będzie maksymalnie 11 stopni, choć teraz widzimy cały czas 10. Jeżeli chodzi o sytuację na drogach, to korków nie spotkacie w centrum i na wylotówkach.
17: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
19: Jest 11. Paulina Horbatowska, to jest SK News. Nawoływał w internecie do zabójstwa premiera i marszałka Sejmu. Policja ujęła wczoraj kolejnego mężczyznę w Obornikach w Wielkopolsce. Z kolei dziś przesłuchanie mężczyzny, który został zatrzymany w weekend do Warszawy, został przewieziony z Wrocławia. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski.
20: Tu wiele zależy od materiałów, które zabezpieczono u mężczyzny w domu i ostatecznej kwalifikacji czynu. Ostatnie godziny to badania i analizy, między innymi nośników danych elektronicznych. Służby i prokuratura podkreślają, że sprawa jest bardzo poważna. Informacja o planowanym zamachu w formie mailowej trafiła najpierw do SOP-u, potem została przekierowana do policji. W związku z tym zwołano pilną naradę służb, a kilka godzin później na Dolnym Śląsku zatrzymano około 60-letniego mężczyznę. Ustalono, że był aktywny na grupach i forach, gdzie głoszone są skrajne poglądy.
19: Zarzuty korupcyjne dla burmistrza Sanoka. Tomasz Matuszewski został zatrzymany przez CBA i przesłuchany w prokuraturze w Rzeszowie. Sprawa dotyczy przestępstwa, do którego miało dojść 2 lata temu. Burmistrz został zawieszony w obowiązkach. Zapowiada odwołanie od tej decyzji. Poznańskie zoo zbiera orzechy włoskie dla niedźwiedzi. Zwierzęta szykują się do zimowego snu i potrzebują dodatkowych kalorii. Orzechy muszą być świeże i zdrowe. Zbiórka potrwa do czwartku.
0: SK Radom News.
16: Kinga Furch, zapraszam. To już pewne. Szpitale w Iłży i Pionkach zamierzają wygasić działanie oddziałów chirurgii i intensywnej terapii. Zmiany mają wynikać z trudnej sytuacji lecznic. Pacjenci jednak będą mieli zapewnioną opiekę.
21: Istnieją możliwości zapewnienia pacjentom dostępu do świadczeń zarówno w zakresie chirurgii ogólnej, jak i anestezjologii i intensywnej terapii.
16: Mówił Łukasz Jarocki z NFZ-u. To będzie muzyczne widowisko 25 listopada w Szkole Muzycznej. Zagra kwartet smyczkowy Grupa Mozarta. Szczegóły na sk.pl.
22: Wszystkie hity zaczynają się w SC. Dowód na to mam teraz kolejny, dlatego że w tej godzinie zagram wam kawałek, który może wam wejść w głowę i wart jest uwagi. 10:40, Kasia Węsierska. Dzień dobry i zapraszam. Zalię już teraz.

0: Rozruszaliście się trochę? Moves Like Jagger w Radio SK, Maroon 5, Christina Aguilera, 16 po 11. Czy kapitan od lotu ścieślenianego w końcu dziś do mnie zadzwoni? Zapytał Bartosz. Nie, Bartosz, dzisiaj nie. Może jutro, dlatego że kapitan dzwoni zawsze rano i ma podpowiedzi. A odlot ścieślenianego to jest taka akcja, w której to lecimy, ale sami nie wiemy dokąd. My lecimy, wy lecicie i nikt nie wie dokąd. Dowiadujemy się tego wszyscy na lotnisku i spędzamy razem weekend. Ten przedostatni weekend października, czyli ten w okolicach 23 października. Jeżeli chcecie dołączyć, to pobierajcie aplikację Radia SK i tam się zgłaszajcie, bo są kolejne podpowiedzi od naszego kapitana, dokąd możemy lecieć.
1: Mówi kapitan, tam dokąd lecicie jest Święty Mikołaj.
0: No to mogę zapewnić, że to nie będzie mój dom, bo do mojego domu on od kilku lat już nie przychodzi. Radio SK. Zgłoszenia, jak pobierzecie naszą aplikację. Tam na nie czekamy.
2: Autopromocja.
3: A gdyby tak rzucić to wszystko i wylecieć w nieznane?
2: Odpalamy! Odlot ściśle tajny!
4: Pobierz apkę Radia SK
2: i zgłoś się za darmo!
5: Sponsorem programu jest Uczelnia Techniczno-Społeczna. Radom, Grzybowska 4x6. www.uczelniats.pl.
2: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Panie Pascalu,
6: tak?
7: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
6: Teraz, pani Barbaro, teraz! Bo jeszcze tylko 3 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
7: A to pędzę, lecę, pa!
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
9: W tę magiczną noc andrzejkową karty wyjawią wam prawdę. Prawdę o tym, jak piękna zabawa czeka was w Hilton Garden in Radom. Pokaz iluzji Adriana Pruskiego, finalisty Mam Talent. Taneczna zabawa z DJ-em do białego rana. Znakomite menu szefa kuchni i bogato zaopatrzony bar. Magiczny bal andrzejkowy w Hilton Garden in Radom w ostatnią sobotę listopada. Rukwosza i Kilińskiego. Przedsprzedaż biletów w specjalnej cenie do końca października.
2: To będzie ostatnia reklama.
10: Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Maliny 125 gramów, cena przed obniżką 8,99. Teraz 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. I awokado zielone, jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl, to się opłaca.
12: I po reklamie.

0: jak chcą, to niech płaczą. Panowie, naprawdę emocje to nie jest powód do wstydu i będę wam o tym przypominać codziennie. Za chwilę nowości.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: No bo wszystkie hity rzeczywiście u nas się zaczynają i temu dajemy dowód codziennie. Jest to ten pan, który wraca. Ten pan, który przyjedzie do Polski w czerwcu przyszłego roku i zagra na Warsaw Music Festivalu, postanowił zacząć wydawać nowe kawałki. Zaprosił Cleopard 2000, a także Chayana do siebie i powstał kawałek Hard to be Around, który już teraz gramy w Radiu SK.

0: Uwaga, bo zdradzamy teraz sekrety. To znaczy nie ja zdradzam, Kesha TikTok zaśpiewała w Radiu SK, tylko neurolog zdradza, który bada mózg i stwierdził, że wie, co jest dla niego najlepsze i co on robi codziennie, żeby ten mózg był jak najdłużej młody, zdrowy i w pełni sił. Trenuje 15 minut dziennie rano, czyli robi tak zwaną gimnastykę, niegdyś popularną, lekką gimnastykę, rozciąganie, pompki, przysiady i tak przez 15 minut minimum 3 razy w tygodniu, dlatego że wtedy dostarcza do naszego organizmu tlen razem z krwią i mózg ten tlen dostaje i zaczyna działać szybciej i lepiej. Krótka taka gimnastyka. To jest dokładnie to, co robimy w momencie, kiedy zaśpimy i się zorientujemy, że budzik dzwonił 3 razy, włączyliśmy drzemkę i potem bieganie po mieszkaniu. To chyba jest już właśnie ta gimnastyka, więc rozkoczone.
1: Reklama. Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
2: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
3: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
5: Lidl, to się opłaca.
6: W Leclerku przez cały październik gwarantują najniższe ceny? Zobacz, jaki duży zdobiony snitch za 6,99 aż 36 godzin palenia. A ten piękny lampion jedyne 17,99.
7: Zwróć uwagę na tę wiązankę nagrobną za 99,99. A dodatkowo kupując wkład do znicza, drugi tańszy kupisz 50% taniej.
6: Chodź, jedziemy, bo zabraknie.
7: W Leclerku nigdy nie zabraknie. Najlepsze okazje tylko w naszym Leclerku w Radomiu.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Chcesz skorzystać z programu Czyste Powietrze z prefinansowaniem? Przyjdź do DB Serwis. Ocieplą Twój dom, wymienią stary piec, okna i drzwi oraz pomogą Ci złożyć wniosek o dotację w Twojej gminie. DB Serwis, Radom, Witkacego 2B, telefon 600 600 048.
10: I po reklamie.

0: No jak to wam nie dodało energii, to już nie wiem, co to sprawi. Sexy, Magic i Kariel w Radiu SK 6 minut do godziny 12. Pytałam dzisiaj słuchaczy, co by zrobili, gdyby szef ich wpuścił godzinę wcześniej z pracy. Chciałbyś przetestować? Czy miałbyś to robić?
1: Ja kiedyś miałem taką okazję, przyznam szczerze, i mówię, jak fajnie, dzisiaj godzinę wcześniej do domu. Ale oczywiście taki byłem wyluzowany, a to z tym pogadałem, a to z tym pogadałem, wyszedłem godzinę później.
0: No to zostaniesz, to też pogadasz ze słuchaczami.
1: O, zdecydowanie, to jest ogromna przyjemność. Zawsze pogadanie to jest ogromna przyjemność.
0: To nie ma sensu w ogóle wychodzić wcześniej z pracy, przynajmniej z naszej perspektywy, ale może właśnie szefowie usłyszeli i wezmą pod uwagę to, że pracownik wypoczęty to pracownik bardziej efektywny.
1: Zdecydowanie.
0: Chociaż szkoda, że ten relaks tak szybko mija, jak się szefa widzi. Rafał Adamczak zostaje z wami.
1: Jestem.
0: Gra najlepsze hity po 12 w Radiu SK wtorek 13. Umówmy się, że to będzie najlepszy wasz dzień tygodnia i z tym was zostawiam.
2: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.

0: Reklama.
1: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
2: Twoja misja. Sprawdź promocję Omoda JQ. Omoda 7 Super Hybrid. Futurystyczna, komfortowa i oszczędna. Zyskaj ponad 25 tysięcy złotych. Niską ratę i ubezpieczenie za złotówkę. Poznaj też ofertę JQ 7 z różnymi rodzajami napędu, dopasowanymi do Twoich potrzeb.

0: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
2: Poznań Game Arena. Wejdź do gry. Gracz 2 dołączył. Gracz 3 dołączył. Dołączyło dziesiątki tysięcy graczy.
3: Zagraj w gry, zanim trafią do sklepów. Zobacz ekscytujące finały sportowe na żywo. Zrób zdjęcie z ulubionym cosplayerem.
4: Osiągnięcie jubileuszowe. Byłem na 20. edycji. Do zdobycia tylko raz.
3: Poznań Game Arena. 23 do 25 października. MTP Poznań. Bilety na tobilet.pl.
5: Poleca Radio SK.
6: W salonach mody męskiej Giacomo Conti teraz wszystkie kurtki i płaszcze za pół ceny. Dodatkowo stylowe marynarki, modne spodnie i koszule z 50% rabatem. Na chłodniejsze dni, do pracy lub bez okazji? Wiadomo, kurtki i płaszcze za pół ceny tylko w Giacomo. Skorzystaj z okazji w salonie w Galerii Słonecznej w Radomiu.
7: Dlaczego masz tyle okularów?
8: No, do czytania, do komputera, do chodzenia.
7: A nie możesz mieć jednych?
8: To tak można?
7: Tak, dzięki okularom progresywnym widzisz dobrze na różne odległości.
8: Pewnie kosztują fortunę.
7: W Okularium trwa promocja. Szkła progresywne kupisz już od 599 zł.
8: Tak tanio? Umawiam się na bezpłatną wizytę. Zapytaj sprzedawcę o soczewki okularowe Hoya. Optyk Okularium. Radom, ulica Fosza 14. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Hoya Holdings BV. Podmiot prowadzący reklamę. Optyka Oxys spółka z o.o.
9: Ja wam mówię, solidne ogrodzenie frontowe to z pustaków Joniec.
7: A nie lepiej te z paneli, zgrzewanych z drutu?
10: No co wy, spawane z profili będą git.
11: Dobry płot to sztachety i solidna podmurówka.
7: Siadek.
11: No co,
12: a ja... Koniec dylematów, bo w Techpark są wszystkie. Ogrodzenia domów i firm, szeroki wybór i sprawdzeni producenci. Od lat doradztwo, projekty, sprzedaż i montaż przez fachowe ekipy. I setki zadowolonych klientów. Techpark, ogrodzenia na pokolenia. Radom Wierzbicka 26. Sprawdź na techpark.com.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Przyszłość jest bliżej niż myślisz. W dniach 21-24 października 2026 w Krakowie, w stolicy Małopolski, odbędzie się Science and Technology Film Festival. Sztuczna inteligencja, kosmos, nowe technologie i świat, który zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. 4 dni pokazów filmowych, paneli eksperckich i wystaw. Zobacz przyszłość z bliska. Wstęp wolny. Zapraszają partner regionalny, województwo małopolskie, Krakowski Park Technologiczny oraz Radio SK.
15: I po reklamie.
16: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
17: Korków nie ma, ale są utrudnienia, zwężenia między innymi. Te roboty spotkacie na 25 czerwca, więc tam uważajcie. Jeżeli chodzi o sytuację w pogodzie, dzisiaj sporo gęstych chmur, na słońce nie mamy co liczyć, jest też zimno, do 11 stopni.
16: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
18: Już prawie 12. Agata Chruściak, zapraszam. Zabił siekierą rodzinę, a potem targnął się na życie. Znamy szczegóły makabrycznej zbrodni na kieleckim osiedlu. To nieoficjalne ustalenia Radia SK. Według naszych informacji 50-letni sprawca najpierw brutalnie zabił żonę i 2 nastoletnich synów. Potem powiesił się na balkonie.
19: Dwoje dzieci i żona.
20: Tego nie wiemy.
19: Może depresja, może jakaś czy coś, nie wiadomo.
21: Jako depresja.
19: Bo jako tako to im się dobrze prowadziło. Naprawdę, że jestem zaskoczona.
18: Mówili sąsiedzi, a śledczy nie potwierdzają naszych nieoficjalnych ustaleń. Badane są różne wersje, mówi Daniel Prokopowicz z Prokuratury Okręgowej w Kielcach.
22: Najbardziej prawdopodobne jawi się tak zwane samobójstwo rozszerzone.
18: Kluczowa będzie teraz sekcja zwłok ofiar. Kolejny zatrzymany po groźbach wobec polskich władz w wielkopolskich Obornikach. W ręce służb wpadł mężczyzna, który miał nawoływać do zabójstwa premiera i marszałka Sejmu. Wcześniej po informacjach o możliwych zamachu na szefa rządu i ministra obrony zatrzymano innego mężczyznę. Dziś zostanie przesłuchany. Do sprawy odniósł się szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
23: Hejtu, nienawiści i gruźb również wobec mnie jest bardzo dużo. Ta niedzielna w ocenie służb była dużo bardziej ponad to, do czego dochodzi prawie każdego dnia.
18: Przesłuchanie mężczyzny za około 2 godziny. Hubert Hurkacz zagrał ćwierćfinał turnieju w Szanghaju. Jego rywalem będzie Alejandro Dawidowicz-Fokina. Obaj zawodnicy są blisko siebie w światowym rankingu. Polak jest 34, Hiszpan 26. Ich mecz około godziny 14.
16: SK Radom.
5: News.
17: Kinga Furch, zapraszam. Na co dzień ratują ludzkie życie, a dziś obchodzą swoje święto. Urząd Statystyczny w Warszawie z okazji Dnia Ratownictwa Medycznego przedstawił dane za ubiegły rok.
15: Z pomocy radomskich ratowników medycznych skorzystało blisko 33 tysiące osób,
17: mówił Marcin Kałuski z Warszawskiego Urzędu Statystycznego. Można przenieść się w historyczną podróż. W Muzeum imienia Jacka Malczewskiego można oglądać wystawę o zakładach metalowych. Będzie ona czynna do końca października w Radomskim Muzeum.
20: I już popołudnie, i już jakoś tak lżej na sercu, bo wiadomo, że koniec pracy bliżej, chyba że ktoś dopiero zaczyna albo zacznie za chwilę. A ja będę grał hity na czasie, Temper City Self-Aware. Tak rozpoczynamy tę godzinę. Rafał Adamczak, dzień dobry.

0: Mogę wam obiecać i zagwarantować, że gdybym was zaprosił na przejażdżkę samochodem, że wiecie, ja prowadzę, wy ze mną jedziecie, to taka nuta właśnie by nam, takie nuty właśnie by nam towarzyszyła. Do tego jeszcze jakby, tak wiecie, padał deszcz, nie? No dobra, zejdźmy na ziemię. A ta dobra nuta to Back to Yours, to jest SK, to są hity na czasie. Słuchajcie, dzisiaj w kalendarzu Dzień bez Stanika jest. Jest też Międzynarodowy Dzień Noszenia Garnituru, ale jest też Międzynarodowy Dzień Ograniczenia Skutków Katastrof. I tak sobie myślę, że w sumie te wszystkie trzy święta to nam się czasem w katastrofę łączą. Nie wiem, jak wy świętujecie i co świętujecie. Właśnie, może macie zupełnie inne święto dzisiaj, może chcecie z tym świętem się jakoś wybić. To zapraszam z głosówkami na naszym eskowym Messengerze i pamiętajcie, róbmy wszystko, żeby ta końcówka tego wtorku w pracy była naprawdę miła. Ja chętnie pomogę i za chwileczkę później ci opowiem od Dawida Kwiatkowskiego i Margaret w Radio SK.
1: Radio SK. Reklama.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
7: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: Sebastian Della, Sonia Mietelica, Andrzej Grabowski, Ireneusz Szczop i Maurycy Popiel w nowym serialu medycznym SOR. Tu każda sekunda ma znaczenie. Napięcie, adrenalina, wyścig z czasem i uczucie, które dostaje drugą szansę. Oglądaj nowy serial SOR już dziś o 22.20 w TVP2.
9: W 29. urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś wszystkie sery w plastrach 150 gramów w promocji 1 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback.
10: Carrefour w sumie najlepszy jest.
11: Przyszłość jest bliżej niż myślisz. W dniach 21-24 października 2026 w Krakowie, w stolicy Małopolski, odbędzie się Science and Technology Film Festival. Sztuczna inteligencja, kosmos, nowe technologie i świat, który zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. 4 dni pokazów filmowych, paneli eksperckich i wystaw. Zobacz przyszłość z bliska. Wstęp wolny. Zapraszają partner regionalny, województwo małopolskie, Krakowski Park Technologiczny oraz Radio SK.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Teraz w RTV Euro AGD 2 raty gratis. Kup smartfon Samsung Galaxy S25 w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie 2 raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3199. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
14: I po reklamie.

powiedział pierwszy: kocham w czasie przeszłym. Kto przełknął to i czekał? Kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył?

0: Nóżka chodzi, wiaderko się kiwa, czyli hity na czasie wchodzą jak trzeba, to September i Satellites w Radiu SK. 23 minuty pozostały do 13, to że dzień bez stanika, to że dzień noszenia garnituru, to takie święta, można powiedzieć, delikatnie z przymrużeniem oka, ale jeszcze na jedno bardzo ważne święto zwraca uwagę Julka.
1: Hej, to jeszcze ja dorzucę swoje święto. Dzisiaj jest ogólnopolski dzień dawcy szpiku. Ja jako dawczyni faktyczna, która uratowała już życie dziewczynie w moim wieku z Polski, gorąco Was zachęcam do rejestracji jako potencjalny dawca szpiku. Możecie zajrzeć na fundację dkms.pl. Gorąco polecam, nie ma czego się bać. I proszę, ratujmy siebie nawzajem. Pozdrawiam.
0: I to jest piękne, wiecie co wam powiem? Mnie Julka nam mówiła i to takie fajne określenie, którego tam Julia użyła. Dawczyni faktyczna. Chcecie być już dawcą faktycznym i uratować kogoś, zrobić wielką rzecz? Tak w sumie niewiele robiąc, to śmiało. To chyba nie ma się co zastanawiać. 21 minut do 13 już. Mio i Zalia, dopóki się nie zdudzisz. Oczywiście ten numer już za moment i będzie można zdecydowanie wtedy zrobić głośniej.
2: Autopromocja.
3: Żeby móc powiedzieć klasyczne, będę grał w grę, trzeba mieć w co i trzeba mieć na czym. W tym tygodniu w ESE po 15 do zgarnięcia zaproszenia na kultowe TGA i komputer gamingowy wart 17 tysięcy. Zgłoś się na sk.pl, a potem słuchaj po południu w Radiu SK. Sądy i Kościela.
4: Sponsorem konkursu jest Computronic, producent komputerów gamingowych Level i dystrybutor głośników Hama. Computronic.pl.
2: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Chcesz rozwijać swoją firmę i sięgnąć po talenty z całej Europy? Z Eures to możliwe. Już od 30 lat pomagamy w rekrutacji na europejskim rynku pracy. W bazie Eures znajdziesz ponad 1 000 000 kandydatów i 1000 doradców Eures gotowych wspierać Twoje działania. Zyskaj dostęp do ekspertów, którzy pomogą w procesie rekrutacji i dostarczą sprawdzonych informacji o europejskim rynku pracy. 30 lat Eures. Szukaj, znajdź, rekrutuj w Europie. Więcej informacji na portalu Eures. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
7: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard Twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy Ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
8: Czas na jesienne przeceny na Allegro. Łap okazję na nowy sezon w najpopularniejszych kategoriach. Teraz odzież i obuwie, produkty do domu i ogrodu, zabawki i więcej kupisz z super rabatami. Wskakuj na Allegro i kupuj taniej.
9: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
10: Lidl, to się opłaca.
11: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: 3, 17, 40.
14: Co tak liczysz?
13: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
14: O, ja też umiem liczyć.
15: 8, 11, 15.
16: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
17: I po reklamie.

0: To jest jedna z ostatnich nowości od Taylor Swift, bo wiadomo, wszystkie hity zaczynają się w Estepation Zero już za nami. Odnośnie tych świąt, które mamy dzisiaj, w ogóle świąt, to właśnie moje dziecko do mnie napisało, że jutro jest Narodowy Dzień Przelewania Pieniędzy swojej córce i nie można jej odmówić. Może ja to zostawię bez komentarza, co? I tak wiadomo, co z tym zrobić, prawda? Słuchajcie, odlot ściśle tajny to jest zabawa, do której was cały czas zapraszamy, czyli wy gwarantujecie nam swoją gotowość, spakowane walizki i to, że chcecie z naszą łezkową ekipą polecieć. A, no właśnie, gdzie? Sprawa jest tajna. Wystarczy, że jak wygracie oczywiście, stawicie się na lotnisku, to będzie 23 października i będziecie gotowi przeżyć z nami super weekend do 25 października włącznie. Gdzie? No to jest tajne, a już wiadomo, że lecą z nami Antonina i Zuzia, Tomek z żoną, Wiktoria, która zabiera swojego chłopaka, także Kamila z koleżanką Pauliną. Cały czas do tego towarzystwa możecie dołączyć. Zgłaszacie się w naszej eskowej apce i pamiętajcie, że odlot jest naprawdę ściśle tajny. I naprawdę do samego końca nikt nie wie, gdzie polecicie, gdzie was zabierzemy, chociaż nasz eskowy kapitan od czasu do czasu podrzuca podpowiedzi, chociażby takie jak ta dzisiejsza.
1: Mówi kapitan, tam dokąd lecicie, jest Święty Mikołaj.
2: Sponsorem programu był producent przekąsek Beskidzkie Bajgle, fundator loterii Chrupomania. www.chrupomania.pl

0: Reklama.
1: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
2: Marzysz o pracy za granicą? Eures to klucz do sukcesu. Dzięki Eures masz dostęp do 4 milionów ofert pracy i 1000 doradców Eures gotowych pomóc Ci postawić pierwsze kroki na europejskim rynku pracy. Eures to pomoc w znalezieniu zatrudnienia oraz informacje o warunkach życia i pracy w krajach Unii Europejskiej, Islandii, Norwegii, Liechtensteinie i Szwajcarii. 30 lat Eures. Godna praca w Europie. Dowiedz się więcej na portalu Eures. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
3: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz Bioderma Atoderm zestaw żel i olejek tylko 89,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 168,99. Allegro Days do 18 października.
4: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
5: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
4: Od poniedziałku do środy kiełbasy pakowane od 30% taniej. Nie dotyczy kiełbas krakowskich i żywieckich. A mleko łowickie 3,2% złoty 99 za litr przy zakupie 6. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii po podłogi trzeba się najeździć.
6: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie już od środy dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz się do klubu Castomax, zyskaj do 30% korzyści i zbieraj punkty na nagrody. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 14 do 21 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Czekamy na Ciebie w Castoramie Smart Grujec.
9: 3, 17, 41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11, 15.
12: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
14: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
15: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
16: Dlaczego masz tyle okularów?
17: No, do czytania, do komputera, do chodzenia.
16: A nie możesz mieć jednych?
17: To tak można?
16: Tak, dzięki okularom progresywnym widzisz dobrze na różne odległości.
17: Pewnie kosztują fortunę.
16: W Okularium trwa promocja. Szkła progresywne kupisz już od 599 zł.
17: Tak tanio? Umawiam się na bezpłatną wizytę. Zapytaj sprzedawcę o soczewki okularowe Hoya. Optyk Okularium. Radom, ulica Fosza 14. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Hoya Holdings BV. Podmiot prowadzący reklamę Optyka Oxys spółka z o.o.
18: Filmowy październik w kinie Helios. Odkryj film Digger, zaskakującą czarną komedię w gwiazdorskiej obsadzie. Zobacz czas, który nie nadszedł i przenieś się do świata, w którym starość jest tematem tabu. Przeżyj wielką przygodę w animacji Baranek Shaun i Kudłata Bestia. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Build.pl. Potrzebujesz drukarki, kopiarki albo niszczarki? A może Twoje potrzeby spełni urządzenie wielofunkcyjne? Polecamy Build.pl. Zamiast kupować, możesz wynajmować w stałym, niezmiennym abonamencie. Do tego tusze, tonery i serwis od ręki. Build.pl. Radom, Słowackiego 100. Zapraszamy do kontaktu. 48 362 90 22.
21: I po reklamie.
1: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
22: Przed 13 zaglądamy do Radomia. 11 stopni mamy na termometrach i to niestety temperatura maksymalna na dziś. Dużo chmur, dzisiaj jeszcze możliwe opady deszczu. Na ulicach tymczasem sporo samochodów w centrum miasta.
1: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
23: 13. Agata Chruściak. Zapraszam. Zarzuty dla mężczyzny, który miał nawoływać do zabójstwa premiera i marszałka Sejmu. 46-latka zatrzymano w Obornikach, niedaleko Poznania.
24: Od kilku miesięcy zamieszczał na portalach społecznościowych treści znieważające konstytucyjne organy państwa. Publikowane przez niego treści miały również zawierać nawoływanie do popełnienia zbrodni.
23: Informuje Krzysztof Polzin z tamtejszej policji. To kolejna taka osoba zatrzymana w ostatnich dniach. Wcześniej, po informacjach o możliwym zamachu na szefa rządu i ministra obrony, ujęto na Dolnym Śląsku około 60 60-letniego mężczyznę. Załański gorzko o Zachodzie. Partnerzy nie uprzedzili nas o ataku balistycznym na Kijów, mówi prezydent Ukrainy. 5 rosyjskich rakiet uderzyło w infrastrukturę cywilną. Ranna została jedna osoba. Alerty nie zadziałały przed uderzeniem, bo nie było ostrzeżenia. Sojusznicy na podstawie swoich danych wywiadowczych mogą informować o wystrzeleniu rosyjskich rakiet balistycznych. Przyczyny braku sygnałów o zagrożeniu są nadal wyjaśniane. Benzyna w górę, diesel w dół. Znamy maksymalne ceny paliw na jutro i tak za litr 95 zapłacicie maksymalnie 7,11, a za olej napędowy 7,98 zł.
0: Eska Radom.
22: Witam, Sandra Pawłowska. Zmień opony na zimowe, apeluje do kierowców mazowiecka policja. Nie czekajmy z tym do pierwszego śniegu, mówi Marcin Sawicki z mazowieckiej policji.
2: Opona zimowa nie tyle spełnia swoje wymogi w momencie, kiedy spadnie śnieg, ale przede wszystkim ta guma, która jest użyta do produkcji opony zimowej, jest plastyczna już w temperaturze poniżej 8 stopni.
22: Przed wymianą sprawdźmy także stan techniczny ogumienia. Malunki czwartkowe pod takim hasłem radomska elektrownia organizuje warsztaty malarskie dla dorosłych na najbliższe w czwartek o 17.
3: Cała ta zabawa w paliwo droższe, paliwo tańsze, to jest niezła gra, co? Ja się dzisiaj czuję wygranym, bo udało mi się dzisiaj zatankować, a jutro już, jak słyszeliście, będzie drożej, ale spokojnie, poczekamy też na czasy, kiedy może będzie taniej. Hity na czasie są przygotowane, ich w Radiu SK nie brakuje. Michael Patrick Kelly zaczyna, Rafał Adamczak, dzień

0: Co hity na czasie w Radiu SK, Neptunika, What If, już za nami, 16 po 13. Czasami po prostu czujemy się tak zmęczeni codziennością, tym pędem, że wiecie, że rano trzeba wstać, wszystko w domu ogarnąć, dzieciaki do szkoły wyprawić, potem my do pracy, potem z tej pracy szybko, potem te zajęcia pozalekcyjne, potem jeszcze coś w domu i na końcu padamy. I tak sobie nieraz obiecujemy, jak przyjdzie weekend, jak my sobie pośpimy. Albo jak tylko wrócimy do domu, nie? Jak się wyciągniemy na tej kanapie. Ej, słuchajcie, tak nie zaklinajcie takich sytuacji, bo czasami te marzenia, te życzenia wypowiadane głośno się spełniają, żeby wam się przypadkiem nie przytrafiła taka dość mroczna historia śpiącej królewny z Oknę w Szwecji. Tam jesienią 1875 roku dokładnie 14-letnia Karolina wróciła ze szkoły z silnym bólem zęba. Położyła się do łóżka i zasnęła na kolejne 32 lata. A jak otworzyła oczy, świat, który znała, już nie istniał. No i teraz wyobraźcie sobie, że wszyscy, czyli naukowcy, czyli historycy, zadają sobie pytanie, które cały czas pozostaje bez odpowiedzi. Czy ta legenda, czy ten przypadek to medyczny fenomen? Czy może genialnie zaplanowana mistyfikacja? Czy może mroczny rodzinny sekret? Więc niby z jednej strony śmieszno, z drugiej strony straszno. Bo może uważajcie, co? To może już tak nie planujmy tego spania. Radio
1: SK. Króciutka drzemeczka tak na szybko, chociażby teraz. Przecież nikomu nie zaszkodzi, nie?
2: Autopromocja.
3: O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
4: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
5: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
3: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
2: Autopromocja.
6: Reklama. Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
7: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
8: No ja. Właśnie otwieram firmę.
7: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
8: To tak się da?
7: No ba.
9: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
10: Wszystko, czego dziś chcę.
11: To urodzinowe hity z kartą moje Intermarché. Jak Merci Stork za 14,99 przy zakupie dwóch. A od wtorku karkówka, kilogram 14,99.
12: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
13: Auć! Kłujący? A może wiercący? Nieważne, jaki ból ucha. Lix działa już w 2 minuty. Krople Lix to dla mnie najlepszy wybór. Glicerol osusza przewód słuchowy i zmniejsza obrzęk. A lidokaina znieczula miejscowo, łagodząc ból już w 2 minuty. Krople na ból ucha Lix. Dla dzieci już od 6 miesiąca życia oraz dorosłych. Lix. Błyskawiczna ulga w bólu ucha.
14: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm spółka z o.o. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma S.A.
15: Adamet. Z pasji do rozwoju.
16: 3, 17, 41.
17: Co tak liczysz?
16: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
17: O, ja też umiem liczyć.
18: 8, 11, 15.
19: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
22: I po reklamie.

0: Mam nadzieję, że tym klasykiem teraz rozbujają mnie jedno biuro. To Eminem, Lose Yourself, czyli taki hit zawsze na czasie w Radiu SK. 25 minut i będzie 14. Zaraz Oskar Tyms bez końca muzycznie. Znaczy bez końca... Bez końca to jest tytuł hitu Oskara Tymsa. Calvin Harris z Rihanną też będą i to jeszcze przed godziną 14 u nas. Słuchajcie, Bartek napisał do mnie pod 664-402-302, żebym mu przypomniał, kiedy zmiana czasu, bo on chce być przygotowany, żeby tego nie przespać. Wcześniej można zegarek przestawić, ale na spokojnie to dopiero w nocy z 24 na 25 października. Wtedy zmieniamy czas letni na czas zimowy, jakby to miało znaczenie. No ale znaczenie ma to, że to będzie taka noc, kiedy będziemy mogli dłużej imprezować, dłużej spać, bo zegarki z trzeciej na drugą cofamy. Czyli nam się wszystko wydłuży, ale w konsekwencji też będzie się robiło wcześniej ciemno. Jak tego nie lubicie i to was dołuje, to ciężki czas przed wami. Słuchajcie, też dużo się już mówi o tym, że podobno ta zmiana czasu ma być zniesiona, ale takie mamy wrażenie, że w kółko o tym gadają, a nic się nie dzieje. Naukowcy natomiast się wypowiedzieli, no jak zniesiemy tę zmianę czasu, to przy którym zostaniemy? Przy letnim czy przy zimowym? Oni powiedzieli, że korzystniejszy dla nas, ludzi i dla naszego organizmu byłby czas właśnie zimowy. Czyli właśnie ten, kiedy robi się wcześniej ciemno. Ale żeby nie było, wcześniej ciemno robi się tylko raz, bo potem to już się do tego przyzwyczajamy i ciemno robi się normalnie, więc no zwariować można. Jak to z tymi naukowcami?
1: A gdyby tak rzucić to wszystko i wylecieć w nieznane?
2: Odpalamy! Odlot ściśle tajny! Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo!
3: Sponsorem programu jest Uczelnia Techniczno-Społeczna. Radom, Grzybowska 4x6. www.uczelnia.ts.pl.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
7: Nowy sezon to sama energia. Trenuj w pełnym komforcie z nową kolekcją Domios Shape od Decathlon. Elastyczne leginsy i koszulki dopasowane do twojego ruchu znajdziesz u nas już od 69,99. Sprawdź w sklepach i na decathlon.pl.
8: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
9: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
10: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
11: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
12: Podgryzanie, próbowanie, podjadanie. Ech, konia z rzędem temu, kto nie skusi się, by spróbować dania, nim będzie gotowe.
13: Rozumiemy te pokusy. Dlatego otwórz konto z rachunkiem Oszczędzam Plus w Crédit Agricole. Spełnij warunki promocji i przez 100 dni korzystaj z oprocentowania nawet 6,5% do 100 tysięcy złotych. A odsetki podjadaj co miesiąc. Bank Crédit Agricole.
14: Na start nawet 6,5% na rachunku Oszczędzam Plus. To promocja do konta dla Ciebie Max i Prime. Możesz dostać nawet 6,5% w skali roku. Oprocentowanie stałe na 100 dni do 100 tysięcy złotych. Jeśli do końca listopada otworzysz konto wraz z rachunkiem Oszczędzam Plus, zamówisz kartę do konta i dasz nam zgody marketingowe. Z promocji nie skorzystasz, jeśli miałaś u nas konto od 1 stycznia 2025 roku. Szczegóły w regulaminie promocji na stronie banku. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
15: 3, 17, 41.
16: Co tak liczysz?
15: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
16: O, ja też umiem liczyć. 8, 11, 15.
17: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: A teraz w RTV Euro AGD.
20: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot kuchenny Kenwood teraz za 1499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
21: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
22: I po reklamie.

0: Temper City Reverse Psychology, to jest Eskato Hity na czasie, 7 minut do godziny 14, o 14 u nas najświeższe newsy. Sprawdzimy, co w kraju, co na świecie, co na naszym lokalnym podwórku się dzieje również. Tymczasem brytyjska prasa zachwyca się i rozpisuje tym, co zrobiła księżna Kate w ostatnią sobotę. Taką niespodzianką, jaką księżna przygotowała dla swojej córki księżniczki Charlotte. Otóż uwaga, dziewczyny wybrały się na przejażdżkę londyńskim metrem. Z bardzo dyskretną ochroną wtopiły się w tłum i jak mówią ci, którzy mieli przyjemność podróżować z księżną Kate i księżniczką Charlotte, były wyjątkowo rozbawione ową podróżą, zachwycone, świetnie się bawiły, no i nawet ucięły sobie pogawędkę z innymi pasażerami londyńskiego metra. Mamy z tego fotki nawet, jak chcecie sobie zobaczyć na sk.pl. Słuchajcie, i to mi pozwoliło i trochę mnie do rozmyślań takich jakichś skłoniło, że my czasami chyba się sami, my rodzice, my dorośli gubimy i łapiemy na tym, że chcemy dzieciakom zapewnić to stanowienie lepsze, z najwyższej półki, w wakacje all inclusive, zabrać na drugi koniec świata, pokazać jak najwięcej, a zapominamy często o tym, co jest najbliżej. O zwykłej wycieczce do lasu w kaloszach, na grzyby, na ryby, o nocowance w namiocie i tym podobnych rzeczach. I o wytłumaczeniu, skąd się tak naprawdę bierze mleko i może o tym, żeby spróbowały, nie wiem, wydoić krowę. Pomyślcie, bo takie najprostsze rzeczy, takie chociażby jak właśnie ta przejażdżka metrem, chociaż w Polsce mamy tylko jedno. To są rzeczy, które naszym dzieciakom sprawią naprawdę dużo frajdy, nam samym chyba też.
1: Sponsorem programu był producent przekąsek Beskidzkie Bajgle, fundator loterii Chrupomania. www.chrupomania.pl

0: Reklama.
1: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
2: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
3: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolny.
2: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
5: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce. Potwierdzone złotym laurem klienta.
6: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
5: Od poniedziałku do środy ćwiartka z kurczaka, z lady lub w dużym opakowaniu 4,99 za kilogram, 3 kilo na osobę. A chleb Graham, 1,99 zł. Kaufland.
7: 3,17,41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11, 15.
10: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Festiwal na Biału trwa w Biedronce. Spróbuj ulubionych produktów mlecznych i korzystaj z wyjątkowych okazji. Tak, produkty nabiałowe nadal czekają na Ciebie w festiwalowych cenach. W ten wtorek i środę tylko z kartą Moja Biedronka. Jaja z chowościółkowego Moja Kurka M lub L 10 sztuk. Drugi tańszy produkt za złotówkę. A do tego wszystkie mascarpone. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Sprawdź więcej okazji na Festiwalu na Biału w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii po podłogi trzeba się najeździć.
2: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie już od środy dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz się do klubu Castomax, zyskaj do 30% korzyści i zbieraj punkty na nagrody. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 14 do 21 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją Cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to Ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a Ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
15: Lidl, to się opłaca.
16: I po reklamie.
17: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Elektrowit 6-7.
18: Przed 14 ponownie zaglądamy do Radomia i rozpoczynamy popołudniowe godziny szczytu. Stoicie na krzyżówce szarych szeregów i Wernera. Powoli zaczyna korkować się na rondzie warszawskim i kozienickim. W Radomiu sporo chmur, a na termometrach 11 stopni.
17: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Elektrowit 6-7.
19: Już prawie 14, Agata Chruściak, zapraszam. Zostanie przesłuchany i najpewniej usłyszy zarzuty. Właśnie teraz mężczyzna, który miał grozić zamachem na premiera i szefa MON, powinien zostać doprowadzony do warszawskiej prokuratury okręgowej. Do stolicy został przywieziony z Wrocławia. A z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski.
20: Badane są m.in. nośniki danych elektronicznych. Śledczy chcą mieć mocny materiał dowodowy, bo od tego zależy, jakie zarzuty przedstawią zatrzymanemu. Od początku słyszymy, że sprawa jest bardzo poważna. A chodzi o około 60-latka, który miał grozić zamachem na premiera i szefa MON. Z ustaleń służby wynika, że udzielał się na radykalnych grupach i takie też nawiązywał kontakty.
19: A wczoraj zatrzymano kolejnego mężczyznę po groźbach wobec polskich władz w wielkopolskich Obornikach. W ręce służby wpadł mężczyzna, który miał nawoływać do zabójstwa premiera i marszałka Sejmu. 46-latek usłyszał zarzuty. 11 osób zaginionych po atakach dronów na statki na Morzu Czarnym, to w pobliżu wybrzeża Bułgarii. Wiadomo, że 5 osób uratowano. Bułgarskie władze nie ustaliły dotąd, kto odpowiada za ataki. Ukraina wskazuje na Rosję. NATO zapowiada ścisłą współpracę z sojusznikami w regionie Morza Czarnego. Papież już w poliklinice Dżemeli jeszcze dziś. Czeka go operacja. Zespół chirurgów usunie guzka z jego płuca. O jego wykryciu Leon XIV poinformował w niedzielę podczas spotkania z wiernymi.
0: SK Radom News.
18: Witam, Sandra Pawłowska. Mają dawać poczucie bezpieczeństwa, zwłaszcza teraz, gdy pojawiają się informacje o atakach z użyciem ostrych przedmiotów. Pracownicy radomskiej stacji pogotowia od kilku tygodni mają do dyspozycji kamizelki chroniące przed atakami. Tych nie brakuje, mówi Maciej Dziewit, ratownik medyczny z Radomia.
8: Możemy zostać zaatakowani przez często nie samych pacjentów, a domowników.
18: Dziś obchodzimy Dzień Ratownictwa Medycznego. Będzie można stworzyć własną maskę halloweenową. Radomski Amfiteatr zaprasza na warsztaty Cukierek albo Maska. Wydarzenie w sobotę w amfiteatrze.
9: Już po 14. 2 minuty dopiero, no ale jednak już po i coraz bliżej fajrancik. Terry Swims, Mr. Know It All. Tak zaczynamy muzycznie tę godzinę. Rafał Adamczak, dzień dobry.

0: Też chcecie powiedzieć, że tańczyło się do tego numeru, tańczyło. No to bardzo dobrze, to znaczy, że numer sprawdzony imprezowo i przetestowany na wszystkie możliwe sposoby jest. Magic in the Air, Magic System już za nami, to SK, to hity na czasie, zaraz Zalia, Tylko kochaj mnie, 17 po drugiej. Czy są tu fani Formuły 1? O, bardzo się cieszę, że dość zacne grono, bo ten sport dość hałaśliwy, ale jakże emocjonujący się rozrasta. Toru jeszcze nie ma, ale wyścigi już zakontraktowano. Brzmi może tajemniczo, ale rzeczywiście, słuchajcie, Formuła 1 po latach wraca na kontynent afrykański. Od początku lat 30. Ja wiem, że to dziwnie brzmi, ale lat 30. naszego wieku, więc w sumie już za chwilę w Rwandzie mają być organizowane zawody o Grand Prix Afryki. Tak to wygląda. Przypomnę, że ostatnia impreza na tym kontynencie miała miejsce w 1993 roku. Wtedy w RPA triumfował Francuz Alain Prost. No i potem długa, długa przerwa. Teraz przypomnę, początek lat 30. to jest czas, kiedy Formuła 1 wróci na kontynent afrykański. A co z Polską, zapytacie? A no w Żmigrodzie podobno ma się wybudować tor spełniający wszystkie kryteria, jeżeli chodzi o Formułę 1, ale wszyscy zastrzegają, że tor torem. Nikt na razie nie mówi o tym, że Grand Prix Formuły 1 będzie tutaj kiedykolwiek zorganizowane.
1: Promocja. Żeby móc powiedzieć klasyczne, będę grał w grę. Trzeba mieć w co i trzeba mieć na czym. W tym tygodniu w Esce po 15 do zgarnięcia zaproszenia na kultowe TGA i komputer gamingowy wart 11 tysięcy. Zgłoś się na sk.pl, a potem słuchaj po południu w Radiu SK. Sądy i Kościela.
2: Sponsorem konkursu jest Komputronik, producent komputerów gamingowych Level i dystrybutor głośników Hama. Komputronik.pl.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup smartfon Samsung Galaxy S25 w 30 ratach. RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3199. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: W Leclerku przez cały październik gwarantują najniższe ceny? Zobacz, jaki duży zdobiony snitch za 6,99 aż 36 godzin palenia. A ten piękny lampion jedyne 17,99.
7: Zwróć uwagę na tę wiązankę nagrobną za 99,99. A dodatkowo kupując wkład do znicza, drugi tańszy kupisz 50% taniej.
6: Chodź, jedziemy, bo zabraknie.
7: W Leclerku nigdy nie zabraknie. Najlepsze okazje tylko w naszym Leclerku w Radomiu.
8: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
9: Uwięzione we wnętrzu wieloryba. Dysponując zapasem tlenu na zaledwie godzinę. Musi zachować zimną krew, by przeżyć. Wstrzymaj oddech. Thriller Upadek wieloryba. Tylko w kinach od 16 października.
10: 3, 17, 41.
11: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
11: O, ja też umiem liczyć.
12: 8, 11, 15.
13: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie pomidory w puszce Italiamo. Dwa opakowania plus jedno za grosz. I wszystkie makarony Italiamo. Dwa opakowania plus jedno za grosz. Miksuj dowolnie.
15: Lidl, to się opłaca. Bazaar!

0: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Rafał Rajkowski, wicemarszałek województwa mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
2: W 29. urodziny Carrefoura promka 1 plus 1 za grosz. Na Dzień Nauczyciela praliny Merci od 210 do 250 gramów 1 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 14 października.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Rada Miejska w Radomiu ogłasza nabór wniosków o stypendia dla młodych, zdolnych radomian. Po 10 tysięcy złotych mogą otrzymać artyści, uczniowie z osiągnięciami naukowymi oraz sportowcy z radomskich klubów. Wnioski przyjmujemy do 15 października w biurze Rady Miejskiej przy ulicy Rynek 1. Szczegóły na bip.radom.pl w zakładce stypendia.
5: Warto doceniać młodych ludzi z pasją i zaangażowaniem. Zachęcam do udziału i składania wniosków. Mateusz Tyczyński, przewodniczący Rady Miejskiej w Radomiu.
6: I po reklamie.

0: 29 minut do godziny 15. Kto się złapał teraz na tym, że jeszcze dzisiaj kawusi nie było? To nie ma co tutaj marudzić i narzekać, tylko proszę sobie kawusie zrobić. W Stanach, Cichosza, to już za nami w Radiu SK. U nas hity na czasie, ale są też te pachnące nowości.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: A teraz ta nowość, którą wam zagram, to jest kolaboracja, duet doskonale znany, nawet nominowany do Grammy, Sophie Tucker, razem z zespołem raczej kojarzonym z pop-rockowym graniem One Republic, ale Ryan Tedder uwielbia scenę elektroniczną. Zanim powstał kawałek, który za chwilkę wam zagram w Radiu SK, no to w samym tylko tym roku i poprzednim One Republic nagrali klubowe kolaboracje z takimi gigantami jak Alesso, Kygo, Illenium. No właśnie, to czemu mieliby nie z Sophie Tucker? No i jednak się udało. Tsunami. Tak nazywa się ten kawałek, który już teraz w Radiu SK.

0: O, i gdyby ktoś w podstawówce mi wytłumaczył, że warto się uczyć grać na flecie tylko dlatego, że potem będzie można sobie z Shakirą w zespole zagrać whenever, wherever, to ja bym się uczył! A tak to wiecie, jak to zazwyczaj wychodziło z tą grą na flecie w szkole. Ja wiem, że pewnie teraz się jakiś fachowiec znajdzie i powie, proszę pana, ale to nie flet był, to była fletnia pana! No dobrze, ale słuchajcie, może warto się uczyć grać na instrumentach po prostu, bo w przyszłości nigdy nie wiadomo, z czego będzie chleb, więc pamiętajcie o tym. 22 minuty pozostały do godziny 15. Po 15 będą tutaj Sońta i Korosiel, a u nich fajne rzeczy się dzieją. Między innymi możecie zagrać w grę i zgarnąć wejściówki na Poznań Game Arena. To po pierwsze, a po drugie w piątek, finale tygodnia. Uwaga, do zgarnięcia komp gamingowy warty 11 tysięcy. Czyli nie trzeba będzie chodzić za matką i ojcem i prosić i narzekać, że chciałbym, że trochę uzbieram, trochę do uści, albo nie trzeba będzie czekać na komunię. Można u Sońty i Korościela w piątek takiego kompa zgarnąć. Macie szczegóły wszystkie na sk.pl i tam też się zgłaszacie. Radio
1: SK. Autopromocja. W życiu zdarzają się nam takie historie, że ciarki po plecach. Na początku jest strasznie, a później strasznie śmiesznie. Opowiedz nam swoją historię na sk.pl. Zgarnij wypasione słuchawki i zaproszenia do kina na Upadek Wieloryba. Włącz imprezkę z Dreszczykiem już dziś po 18. Sponsorem konkursu jest dystrybutor filmu Upadek Wieloryba.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
5: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
6: Phonix Ból Uszu Max.
5: Słucham?
6: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
5: Phonix Ból Uszu Max?
6: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
8: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
9: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
10: Dobrze.
9: 15 zł.
10: Lepiej.
9: 20 zł.
10: Najlepiej. Na Orlenie?
9: Ciepło.
10: Z kuponami?
9: Cieplej.
10: W Orlen witaj.
11: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
12: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.

0: Właśnie tak brzmi szkoła dla dzieci z neurotypowością. W Polsce uczy się ich niemal 500 000. Zadzwoń do Fundacji Avalon 530 001 130 i zrozum, że neurotypowość to nie powód do wykluczenia. Inny rytm to nie błąd, to nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
1: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
2: Ja wam mówię, solidne ogrodzenie frontowe to z pustaków Joniec.
3: A nie lepiej te z paneli, zgrzewanych z drutu?
4: No co wy, spawane z profili będą git.
5: Dobry płot to sztachety i solidna podmurówka.
3: Siadek.
5: No co,
6: a ja... Koniec dylematów, bo w TechPark są wszystkie. Ogrodzenia domów i firm, szeroki wybór i sprawdzeni producenci. Od lat doradztwo, projekty, sprzedaż i montaż przez fachowe ekipy. I setki zadowolonych klientów. TechPark, ogrodzenia na pokolenia. Radom Wierzbicka 26. Sprawdź na techpark.com.pl.
7: Marzysz o pracy za granicą? Eures to klucz do sukcesu. Dzięki Eures masz dostęp do 4 milionów ofert pracy i 1000 doradców Eures gotowych pomóc Ci postawić pierwsze kroki na europejskim rynku pracy. Eures to pomoc w znalezieniu zatrudnienia oraz informacje o warunkach życia i pracy w krajach Unii Europejskiej, Islandii, Norwegii, Liechtensteinie i Szwajcarii. 30 lat Eures. Godna praca w Europie. Dowiedz się więcej na portalu Eures. Spot dofinansowany przez Unię Europejską. To będzie ostatnia reklama.
8: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest producent przekąsek Beskidzkie Bajgle. Fundator loterii Chrupomania. www.chrupomania.pl

0: Fly High. Świetne tempo, Toby Romeo, to tak właśnie gramy wam w Radiu SK, hity na czasie. 5 minut i będzie godzina 15. Jest już kolega z duetu SK w studiu, Michał Korościel.
1: Siema, bardzo mi przyjemnie.
0: A ty dzisiaj znowu sam? Czy,
1: ja dzisiaj znowu jestem sam, ale Cinek się zatrzasnął w toalecie, może wyjdzie w trakcie programu, zobaczymy.
0: Cały czas się zatrzaskuje.
1: To wczoraj w windzie, dzisiaj w toalecie, wiesz, to różne są tu zabezpieczenia.
0: Ale wszystko pod kontrolą, jak słyszycie.
2: Sponsorem programu był producent przekąsek Beskidzkie Bajgle, fundator loterii Chrupomania. www.chrupomania.pl

0: Reklama.
1: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy Oponeo.pl. Wejdź na Oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
2: Chcesz rozwijać swoją firmę i sięgnąć po talenty z całej Europy? Z Eures to możliwe. Już od 30 lat pomagamy w rekrutacji na europejskim rynku pracy. W bazie Eures znajdziesz ponad 1 000 000 kandydatów i 1000 doradców Eures gotowych wspierać Twoje działania. Zyskaj dostęp do ekspertów, którzy pomogą w procesie rekrutacji i dostarczą sprawdzonych informacji o europejskim rynku pracy. 30 lat Eures. Szukaj, znajdź, rekrutuj w Europie. Więcej informacji na portalu Eures. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
3: Panie Pascalu,
4: tak?
3: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
4: Teraz, pani Barbaro, teraz! Bo jeszcze tylko 3 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
3: A to pędzę, lecę, pa!
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. 2 pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
6: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
7: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
8: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
9: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
10: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto Oto i na OLX.
11: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
12: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
13: Build.pl. Potrzebujesz drukarki, kopiarki albo niszczarki? A może Twoje potrzeby spełni urządzenie wielofunkcyjne? Polecamy Build.pl. Zamiast kupować, możesz wynajmować w stałym, niezmiennym abonamencie. Do tego tusze, tonery i serwis od ręki. Build.pl. Radom, Słowackiego 100. Zapraszamy do kontaktu. 48 362 90 22.
14: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Tylko teraz praliny Lindor aż 337 gramów, 1 plus 1 gratis. To jedyne 25 zł za opakowanie przy zakupie dwóch. Najniższa cena sprzed obniżki 50 zł. Make a Deals.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
17: I po reklamie.
18: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży. Elektrowit 6-7.
19: Dużo ruch i dużo samochodów na ulicach naszego miasta. Utrudnienia na Żeromskiego, Malczewskiego i Słowackiego. Na rondzie Limanowskiego tutaj prowadzona jest wymiana nawierzchni, także uważajcie i jedźcie ostrożnie.
18: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
20: 15. Agata Chruściak, zapraszam. Ofiary miały poważne obrażenia głowy. To nieoficjalne ustalenia Radia SK po tragedii na kieleckim osiedlu. Według naszych informacji 55-letni mężczyzna zabił siekierą żonę oraz nastoletnich synów. Potem popełnił samobójstwo. Tragedia zapewne rozegrała się w poniedziałkowy późny wieczór. Radio SK ustaliło, że prawdopodobny sprawca był ochroniarzem. Mężczyzna nie leczył się psychiatrycznie. Sąsiedzi są w szoku.
21: Taki pogadał i to i w ogóle. No naprawdę tragedia to, co się dzieje.
22: Może depresja, może jakaś coś, nie wiadomo.
20: Na miejscu pracują śledczy, informuje Daniel Prokopowicz z Prokuratury Okręgowej w Kielcach.
23: Celem tych czynności jest zabezpieczenie śladów oraz zabezpieczenie ewentualnych narzędzi zbrodni.
20: A sekcja zwłok ma się odbyć jutro. Benzyna drożeje mimo programu CPN. Lekką ulgę poczują kierowcy tankujący diesla. Od jutra maksymalna cena litra 95 wzrośnie do 7,11 zł. 98 będzie kosztować do 8,01 zł. Dlaczego paliwo drożeje, to sprawdzał Mateusz Gołębiewski.
0: Analitycy wskazują na drożejącą ropę i produkty naftowe oraz problemy z dostawami z Bliskiego Wschodu. We wrześniu eksport diesla z tego rejonu do Europy był o 80% mniejszy niż przed wybuchem wojny. W efekcie benzyna 95 drożeje w środę o 5 groszy na litrze, a 98 o 6 groszy. Dobra wiadomość, bo potanieje diesel dokładnie o 4 grosze.
20: Jak się bawić, to na całego Lionel Messi zamówił luksusowy katamaran w gdańskiej stoczni. Jacht będzie miał 5 kabin, przestronne pokłady wypoczynkowe czy garaż na skuter wodny.
1: SK Radom News.
17: Witam, Sandra Pawłowska. Tutaj najważniejsza jest profilaktyka. Jutro przypada Światowy Dzień Walki z Rakiem Piersi. Tego dnia lekarze szczególnie przypominają, że nowotwór wcześniej wykryty daje szansę na wyleczenie.
23: Zwracamy uwagę na kształty naszych piersi, na wielkość, czy są one symetryczne. Bardzo ważny jest też ból albo właśnie wszelkie grudki.
17: Tłumaczyła Paulina Kolbus, fizjoterapeutka z Radomskiego Centrum Onkologii. Grupa Mozarta wystąpi w Radomiu. Kwartet smyczkowy zaprezentuje motywy z muzyki filmowej. Widowisko 25 listopada w Szkole Muzycznej.
24: Sońca i Koroście.
25: Sońca i Koroście. Czyli SK w Radiu SK.
26: Michał Korosier, witam serdecznie. Znowu jest problem z Sońcą. Pewnie pamiętacie, że wczoraj go nie było. Zatrzasnął się w windzie. Wydobyli go koło 19. Wstyd, jak nie wiem. Dzisiaj przyszedł po schodach, żeby już na pewno nie utknąć w windzie. Postanowił skorzystać z toalety. No i masz, nieszczęście gotowe. Zatrzasnął się w toalecie. Drugi dzień z rzędu jest problem. Całe szczęście jest oczywiście połączenie z Cinkiem. Jak sam oceniłbyś swoje zachowanie, Cinek?
27: Żenujące.
26: No. Co zrobić? Będziemy grać piosenki. Dawid Kwiatkowski i Margaret. Teraz w Radiu SK.
28: Powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to.

Kuba i Kuba, chłopaki w Radiu SK, którą to my mamy na zegarze, 10 minut po 15. Wkurzyłem się strasznie, bo wiecie co przeczytałem? Że jest taka firma produkująca ubrania, już nie będę mówił jaka to firma, ale znacie ją chyba. I oni, czytam tutaj, że nie robią ubrań w rozmiarze XL, bo oni chcą, żeby tylko szczupli ludzie chodzili z metką ich marki. Uznali, że jak gruby ubierze ich firmę, to to będzie źle wyglądało i ta bluza będzie źle wyglądała. I to jeszcze w miarę bym przebolał, ale czytam tutaj, że jak każda firma z ubraniami, ta firma też ma nadwyżki w produkcji. Większość firm rozdaje te nadwyżki ubogim. Tymczasem ta firma pali te ubrania, bo nie chce, żeby biedni ludzie zrobili im zły PR. No masakra. Mam nadzieję, zupełnie szczerą nadzieję, że ta firma lada chwila zbankrutuje i wtedy będziemy świętować.

0: Love My Love w Radiu SK. Tu SK, czyli Sońta jako rościel, chociaż z Sońtą jest znowu problem, zatrzasnął się w toalecie i złamał się ten taki dzyndzel do otwierania, on tam siedzi i teraz wołamy ślusarza. Ślusarz ma nam pomóc i wydostać Cinka, być może jeszcze przed 18. Jesteś tam, Cinek? Połączenie mamy? Jakieś coś?
1: Jestem, słyszę, ja wszystko słyszę.
0: No, szkoda, że nie możesz stamtąd wyjść, taki zadowolony z siebie. No nic, z Cinkiem czy bez będziemy grali w Państwa Miasta, proszę się zgłaszać, dzisiaj odpowiedzi na literę RRR, jak rabarbar, tak to powiedzmy, i czekam na Wasze zgłoszenia, wysyłajcie swój numer na Messengera Eski, będę dzwonił w tej sprawie za moment.
2: Radio SK. Reklama.
3: Ruszyły Media Expert Days w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, lodówki. Super produkty w super niskich cenach. Media Expert.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Powierzono jej znalezienie najlepszych zawodników na świecie. To będzie walka bez odwrotu. Street Fighter, uliczny wojownik. Film Kitao Sakurai na podstawie serii legendarnych gier. W kinach od 16 października. Poleca Radio SK.
7: W tę magiczną noc andrzejkową karty wyjawią Wam prawdę. Prawdę o tym, jak piękna zabawa czeka Was w Hilton Garden in Radom. Pokaz iluzji Adriana Pruskiego, finalisty Mam Talent. Taneczna zabawa z DJ-em do białego rana. Znakomite menu szefa kuchni i bogato zaopatrzony bar. Magiczny bal andrzejkowy w Hilton Garden in Radom w ostatnią sobotę listopada. Rukwosza i Kilińskiego. Przedsprzedaż biletów w specjalnej cenie do końca października.
8: Przyszłość należy do automatyki. Chcesz być jej częścią? Branżowe Centrum Umiejętności nr 2 w Radomiu zaprasza na bezpłatne szkolenia z automatyki przemysłowej. Zdobądź praktyczne umiejętności, poszerz wiedzę i otwórz drzwi do nowych możliwości zawodowych. Automatyka przemysłowa to kierunek, który naprawdę się opłaca. Twoja przyszłość zaczyna się tutaj. Sprawdź szczegóły na bcu2.radom.pl lub odwiedź nas Radom Kościuszki 7.
9: Chcesz skorzystać z programu Czyste Powietrze z prefinansowaniem? Przyjdź do DB Serwis. Ocieplą Twój dom, wymienią stary piec, okna i drzwi oraz pomogą Ci złożyć wniosek o dotację w Twojej gminie. DB Serwis, Radom, Witka Cego 2B, telefon 600 600 048.
10: Obudź się! Przestań śnić o nowych wnętrzach, bo ucieka Ci najlepsza okazja. W drzwi Radom.pl Rukcuk teraz dajemy Ci do 20% rabatu na wybrane kolekcje drzwi wewnętrznych DRE. Postaw na sprawdzone modele Auri, Verso lub Estra i zyskaj jakość na lata. Czas ucieka. Promocja obowiązuje tylko do 7 listopada. Odwiedź drzwi Radom.pl Rukcuk, Radom, ulica 1905 roku 9 i wybierz drzwi DRE.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: W salonach mody męskiej Giacomo Conti teraz wszystkie kurtki i płaszcze za pół ceny. Dodatkowo stylowe marynarki, modne spodnie i koszule z 50% rabatem. Na chłodniejsze dni, do pracy lub bez okazji? Wiadomo, kurtki i płaszcze za pół ceny tylko w Giacomo. Skorzystaj z okazji w salonie w Galerii Słonecznej w Radomiu.
13: I po reklamie.

0: Justin Bieber w Radiu SK, zapowiadający wspaniały konkurs.
1: Państwa miasta w Radiu SK.
0: A dzisiaj tak się poskładało, że grają z nami dwie panie. Pierwsza to jest pani Asia. Cześć, Asiu.
2: Witam serdecznie.
0: Witamy cię serdecznie. Już po obiedzie jesteś, czy nie?
2: Tak,
0: po obiadku. Było? Co było?
2: A dzisiaj były mielony i buraczki.
0: Tradycyjny polski obiad. Wspaniale. Agnieszka, ty po obiedzie już?
3: Nie, dopiero szykuję obiadek.
0: Ale narobiła ci smaka Aśka, co?
3: No, ja mam dzisiaj schabowy i mizerię.
0: No i dobrze. Miłe panie, zasady są następujące. Dzisiaj gramy w Państwa Miasta i odpowiedzi na literę R jak rabarbar. Na odpowiedź są 3 sekundy, odpowiedzi nie mogą się powtarzać. Za dobrą odpowiedź punkt, za brak punkt dla przeciwniczki. Wygrywa osoba, która pierwsza zdobędzie 3 punkty. Odpowiadacie alfabetycznie, czyli najpierw będzie Agnieszka, a później będzie Asia, tak?
2: Tak,
3: takie.
0: No dobrze, Agnieszko, to pierwsza kategoria dla ciebie. Imię dla konia.
3: Ronaldo.
0: Ronaldo, koń Ronaldo, okej, okay, pasuje. 1-0 dla Agnieszki. Asiu, uważaj, imię dla świni.
2: Rapucha.
0: Pięknie, 1-1. Wracamy do Agnieszki. Agnieszko, znajdziemy to w garażu.
3: Rura.
0: Rura może być w garażu. Każdy prawdziwy Polak ma rurę w garażu. 2-1 dla Agniechy. Aśka, wracamy do ciebie, znajdziemy to w łazience.
2: Ręcznik,
0: 2-2. Ale idzie. Całe szczęście jestem przygotowany na taki scenariusz i mam kategorię dogrywkową. Teraz zasady się delikatnie zmieniają. Otóż jak ja powiem, jaka jest kategoria dogrywkowa, to wy nie odpowiadacie. Nie odpowiadacie, tylko krzyczycie swoje imię. Kto krzyknie jako pierwszy, ten odpowiada. Odpowie dobrze, wygrywa. Odpowie źle, wygrywa przeciwnik. Jasne?
2: Tak.
0: No dobrze, kategoria dogrywkowa, miłe panie, to jest państwo na R.
2: Asia. Rumunia.
0: Asia wygrywa, wielkie brawa. Asiu, w związku z tym ty możesz sobie wybrać nagrodę, to będzie albo torba eskowa, albo butelka eskowa, taka specjalna.
2: Myślę, że torba.
0: Torba dla Asi, dla Agnieszki, butelka. W takim razie wszystkiego dobrego, miłe panie, dobrego tygodnia życzę.
2: Dzięki.
0: Pa, trzymajcie się, cześć.

0: Rihanna i Jay-Z w Radiu SK. Słuchajcie, kochani, sytuacja jest napięta jak plandeka na żuku, ponieważ Cinek cały czas jest zatrzaśnięty w toalecie i ślusarz nie może sforsować tego zamka. Całe szczęście mamy takie umiarkowanie dobre połączenie z Cinkiem i zdaje się, że u niego jest już tak średnio. Halo, halo?
1: Tęsknię za tobą. Nie mówiłem do ciebie.
0: Jezu, kto tam jeszcze jest? Cinek, błagam cię, wyłaź, bo nam się znowu program kończy. To już drugi raz z rzędu ci się zdarza. Don't want your love. To nie docinka, to taka piosenka będzie za moment w Radiu SK. Radio
2: SK. Reklama. Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
7: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
8: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
11: No ja. Właśnie otwieram firmę.
10: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
11: To tak się da?
10: No ba.
12: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.

0: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
2: Twoja misja. Sprawdź promocję o Moto JQ. Zyskaj ponad 25 tysięcy złotych, niską ratę i ubezpieczenie za złotówkę. Poznaj ofertę o Moto 7 i JQ 7. Szczegóły w salonach i na omodajq.pl.
3: Miau! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
4: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miauszlę.
5: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Dlaczego masz tyle okularów?
8: No, do czytania, do komputera, do chodzenia.
7: A nie możesz mieć jednych?
8: To tak można?
7: Tak, dzięki okularom progresywnym widzisz dobrze na różne odległości.
8: Pewnie kosztują fortunę.
7: W Okularium trwa promocja. Szkła progresywne kupisz już od 599 zł.
8: Tak tanio? Umawiam się na bezpłatną wizytę. Zapytaj sprzedawcę o soczewki okularowe Hoya. Optyk Okularium. Radom, ulica Fosza 14. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Hoya Holdings BV. Podmiot prowadzący reklamę Optyka Oxys spółka z o.o.
9: I po reklamie.

0: Mrozu i Kacperczyk. Wszystko, czego chciałem, jest tu. Za chwilę będzie 16 i newsy w SC. Zapraszamy.
1: Sponsorem programu był producent karm dla psów i kotów Super Rafi. Dolina Noteci.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD.
2: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot kuchenny Kenwood teraz za 1499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
4: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
5: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
6: Jesień w dobrym stylu z Villaro. Nowa kolekcja stworzona z myślą o mężczyznach, którzy cenią dobry styl. Garnitury, marynarki, koszule, spodnie i płaszcze. Wszystko, czego potrzebujesz na nowy sezon. Ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.
7: Rada Miejska w Radomiu ogłasza nabór wniosków o stypendia dla młodych, zdolnych radomian. Po 10 tysięcy złotych mogą otrzymać artyści, uczniowie z osiągnięciami naukowymi oraz sportowcy z radomskich klubów. Wnioski przyjmujemy do 15 października w biurze Rady Miejskiej przy ulicy Rynek 1. Szczegóły na bip.radom.pl w zakładce stypendia.
8: Warto doceniać młodych ludzi z pasją i zaangażowaniem. Zachęcam do udziału i składania wniosków. Mateusz Tyczyński, przewodniczący Rady Miejskiej w Radomiu.
9: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
10: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
9: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
11: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: Castorama.
13: Teoria
12: i praktyka.
13: W teorii po podłogi trzeba się najeździć.
12: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie już od środy dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz się do klubu Castomax, zyskaj do 30% korzyści i zbieraj punkty na nagrody. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 14 do 21 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: Czekamy na Ciebie w Castoramie Smart Grujec.
14: Dlaczego masz tyle okularów?
15: No, do czytania, do komputera, do chodzenia.
14: A nie możesz mieć jednych?
15: To tak można?
14: Tak, dzięki okularom progresywnym widzisz dobrze na różne odległości.
15: Pewnie kosztują fortunę.
14: W Okularium trwa promocja. Szkła progresywne kupisz już od 599 zł.
15: Tak tanio? Umawiam się na bezpłatną wizytę. Zapytaj sprzedawcę o soczewki okularowe Hoya. Optyk Okularium. Radom, ulica Fosza 14. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Hoya Holdings BV. Podmiot prowadzący reklamę. Optyka Oxys spółka z o.o.
16: QR Taxi wjechało do Radomia. Pobierz darmową aplikację, w której wiesz, ile zapłacisz za przejazd. Zamów tanią, nowoczesną taksówkę. QR Taxi. Znajdź nas na Facebooku.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Nowy sezon to sama energia z Decathlon. Postaw na lekkie i ciepłe kurtki trekkingowe Simon MT500 z naturalnym puchem już za 399,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 449,99. Sprawdź w sklepach i na decathlon.pl.
19: I po reklamie.
20: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
21: Szaro, buro, ponuro i zimno dzisiaj w Radomiu. Mamy 11 stopni. Jeszcze dzisiaj możliwe opady deszczu na ulicach. Cały czas spory ruch. Stoicie na osiedlach, między innymi na Borkach, Michałowie, Gołębiowie czy Ustroniu.
20: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
22: 16. Agata Chruściak, zapraszam. Niemieccy śledczy przesłuchują trzecią osobę zatrzymaną w sprawie podpalenia stacji Starlink na Mazowszu. Tę kobietę ujęto w berlińskiej dzielnicy Spandau. A choć przypomnijmy o pożar stacji łączności satelitarnej koło Grójca. Od początku podejrzewano, że to sabotaż. Sprawą zajmuje się Mateusz Chłystun.
23: Jak usłyszałem w komendzie głównej, kobietę zatrzymali niemieccy policjanci i po stronie tamtejszych śledczych leży teraz jej przesłuchanie. Będzie ono kluczowe dla dalszych decyzji, w tym ewentualnego aresztowania i przekazania stronie polskiej, która prowadzi śledztwo. Wczoraj, przypomnę, służby poinformowały o dwóch obywatelach Turcji zatrzymanych w tej sprawie. Ci dwaj mężczyźni także zostali zatrzymani w Niemczech i przebywają w tamtejszym areszcie. Polska prokuratura skierowała już wniosek o ich ekstradycję.
22: opublikował w sieci fotki z nożami i hasłami nawołującymi do agresji. Najbliższe miesiące spędzi w ośrodku wychowawczym. Tak w sprawie 14-latka z Bełchatowa zdecydował sąd rodzinny.
0: Odizolowano nieletniego od rówieśników, zatrzymując go w policyjnej izbie dziecka.
22: Mówi Marta Bajor, rzecznik policji w Bełchatowie. 14-latek został zatrzymany przez mundurowych w piątek. W Polsce jest już 2,5 miliona dawców szpiku. To plasuje nasz kraj na 3. miejscu w Europie i 5. na świecie. Każdy zarejestrowany w bazie wolontariusz zwiększa szanse na uratowanie życia osób zmagających się z nowotworami krwi. A właśnie dziś obchodzimy Dzień Dawcy Szpiku.
1: SK Radom. News.
2: Witam, Sandra Pawłowska. 18 zespołów ratownictwa działało w ubiegłym roku w Radomiu. Urząd Statystyczny w Warszawie opublikował statystyki z okazji Dnia Ratownictwa Medycznego. W Radomiu pomoc można uzyskać w 2 SOR-ach.
19: Zatrudnionych było 151 ratowników medycznych, 12 lekarzy oraz 33 pielęgniarki.
2: Mówił Marcin Kałuski z Urzędu Statystycznego. Miejski Ośrodek Kultury Amfiteatr zaprasza na kolejne spotkanie w ramach warsztatów Otwarty Teatr Perkusyjny. Spotkanie w środę o 19.30 przy Śniadeckich. Wstęp wolny.
24: Sońca i Koroścy.
25: Czyli SK.
24: Radio SK.
26: Z tym Sońcą to sytuacja jest niezmienna, jak mówiłem. Zakneblował się w publicznym szalecie.
27: Ładnie powiedziane. Sam to wymyśliłeś?
26: No sam, bo mój współpracownik zakneblował się w publicznym szalecie i nie wiadomo, kiedy wyjdzie. Nie wiadomo, kiedy wyjdzie, zwłaszcza, że nie ma go już drugi dzień, proszę Państwa.

Jaj! Black Eyed Peas. And running, and running, and running. To jest Radio SK, kochani. Dzisiaj jest 13 października i czytam tutaj w kalendarzu, że dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Noszenia Garnituru oraz również dzisiaj jest Dzień Bez Stanika. Także jeżeli wyjdziecie na spacer do parku, to bardzo możliwe, że spotkacie mężczyznę w garniturze i kobietę bez stanika. Ale możecie też trafić zupełnie odwrotnie, co będzie lekko mniej ekscytujące.

0: Little Longer and Little Longer. To jest Radio SK, kochani. I teraz będę mówił o grach, ponieważ zbliża się PGA Poznań Games Arena i my mamy podwójne zaproszenia i mamy dla was gadżety i mamy dla was, kochani, komputer Level Up warty 11 tysięcy PLN-ów. I co teraz? I walczymy o ten komputer. Wczoraj była pierwsza odsłona walki. Słuchacz Michał wygrał i dzisiaj Michał pozna kolejnego przeciwnika. To możesz być ty, słuchaczko i słuchaczu. Proszę się zgłaszać na SK.pl i pisać, dlaczego to z tobą mam zagrać w grę. Kto wygra dzisiaj, awansuje do jutrzejszego finału, później do czwartkowego, a w piątek to już nie będzie przeciągania, tylko kto wygra w piątek, wygrywa komputer. Są też nagrody pocieszenia i to myślę takie nie najgorsze, i głośniki, i pieniądze, i zaproszenia, także proszę się zgłaszać SK.pl, tam odsyłam, a za chwilę finał wtorkowej walki o superkomputer. Radio
1: SK. Autopromocja. W życiu zdarzają się nam takie historie, że ciarki po plecach. Na początku jest strasznie, a później strasznie śmiesznie. Opowiedz nam swoją historię na SK.pl. Zgarnij wypasione słuchawki i zaproszenia do kina na Upadek Wieloryba. Włącz imprezkę z dreszczykiem już dziś po 18.
2: Sponsorem konkursu jest dystrybutor filmu Upadek Wieloryba.
3: Autopromocja. Reklama. Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy Oponeo.pl. Wejdź na Oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
4: Panie Pascalu,
5: tak?
4: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
5: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 3 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
4: A to pan zalecę, pa!
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
6: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zabierz dla niej rumianek. Znajdź to na Amazon.pl.
7: Dlaczego masz tyle okularów?
8: No, do czytania, do komputera, do chodzenia.
7: A nie możesz mieć jednych?
8: To tak można?
7: Tak, dzięki okularom progresywnym widzisz dobrze na różne odległości.
8: Pewnie kosztują fortunę.
7: W Okularium trwa promocja. Szkła progresywne kupisz już od 599 zł.
8: Tak tanio? Umawiam się na bezpłatną wizytę. Zapytaj sprzedawcę o soczewki okularowe Hoya. Optyk Okularium. Radom, ulica Fosza 14. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Hoya Holdings BV. Podmiot prowadzący reklamę Optyka Oxys spółka z o.o.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Szacuje się, że każdego roku w polskich gospodarstwach domowych marnuje się niemal 3 miliony ton żywności. To tak jakby każdy z nas wyrzucał jedzenie przez ponad 100 dni w roku.
11: Słuchasz tego, Aśka? Aż ciarki przechodzą.
10: No wiem, ale na szczęście chyba coś się zmienia.
11: Co masz na myśli?
10: No, coraz więcej mówi się o niemarnowaniu. Weźmy chociaż te żółte naklejki, nie marnuje i zyskuje w Netto.
11: A, też zawsze ich szukam na zakupach Netto. Produkty z krótką datą, ale w super cenach. Genialny patent.
10: Co nie? No i mądre przechowywanie.
11: Trzymanie ziemniaków i cebuli osobno.
10: Dokładnie, bo się nie lubią.
11: I wiesz, to nie są resztki z lodówki, tylko składniki na nowe danie.
10: O, to mi się podoba. Jest tyle sposobów na to całe, nie marnuje i zyskuje.
11: Zacznij od najprostszych, w sklepach Netto.
10: Netto, nie marnuje i zyskuje.
12: I po reklamie.
13: SK.

0: Måneskin i Tom Morello w SC. Uwaga, uwaga, gramy.
1: Sponsorem konkursu jest Computronic, dystrybutor i producent sprzętu komputerowego.
0: Gramy o superkomputer Level Up, warty ponad 11 tysięcy złotych. Ktoś go wygra w piątek, a do piątku się o ten komputer bijemy. Wczorajszą rundę walki o komputer wygrał słuchacz Michał i on dzisiaj broni swojej przewagi, swojej pozycji. Cześć, Michał.
2: Cześć, cześć.
0: Jesteś gotowy? Słuchaczy? Jesteś gotowy?
2: Tak, jestem gotów.
0: Wszystko wiesz?
2: Tak, wszystko wiem.
0: Uczyłeś się w nocy?
2: Dokładnie.
0: Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Twoją dzisiejszą rywalką jest słuchaczka Ania. Cześć, Aniu.
3: No hej.
0: Ania się zgłosiła, bo coś przeskrobała swojego chłopaka i chce w ramach przeprosin wygrać mu komputer, tak?
3: Tak, no niestety wyrósł słupek na drodze.
0: I puknęłaś chłopakiem samochodem chłopaka w słupek, tak?
3: No niestety.
0: Zdarza się, dobrze, że dzisiaj nic nie stało. Samochód to tam, wiesz, wyklepie się. A komputer może wygrasz, ja nie wiem, chociaż Michał to jest groźny rywal. Słuchajcie, jeszcze raz powtórzę szybko zasady. Ja zadaję pytanie, kto zna odpowiedź, krzyczy swoje imię i później odpowiada. Odpowiada dobrze, punkt, odpowiada źle, punkt dla przeciwnika. Są trzy pytania, po trzech pytaniach kto ma więcej punktów, ten przechodzi do jutrzejszej rundy. A kto ma mniej punktów, ten dostaje nagrody pocieszenia. Dajemy sobie buziaczki i spadamy, okej?
2: Jasne.
0: Uwaga, uwaga, kochani, pytanie numer jeden. Kto grał rolę killera w filmie Killer?
2: Michał.
3: Ania.
0: Michał?
2: Cezary Pazura.
0: Cezary Pazura, dobrze. Widziałem, że ktoś tam googlował, no ale tego nie mogę zabronić. Punkt dla Michała, teraz jest pytanie drugie. Aniu, możesz się odkuć, że tak powiem. Jak ma na imię piosenkarka Sanach?
3: Ania.
0: Ania?
3: To będzie tutaj... O Jezu...
0: Aj, po czasie. Zuzanna, 3 sekundy są na odpowiedź, w związku z tym jest drugi punkt dla Michała. I pytanie trzecie, kochani, już właściwie bez znaczenia, bo Michał już wygrał, ale mam trzy pytania, to co mają się marnować, co nie? Czy główna bohaterka Tomb Raider nazywała się Lara Gessler?
3: Nie.
0: Michał?
2: Nie.
0: A jak?
2: Lara Croft.
0: Lara Croft, tak jest. Michał jest przygotowany, Michał wygrywa drugą rundę, gratulacje. Michał wygrywa drugą rundę i przechodzi do rundy trzeciej, do jutrzejszej. Aniu, ale dla ciebie mam dobre informacje. Myślę, że chłopak ci wybaczy, bo będziesz miała dla niego tak. Podwójne zaproszenie na PGA Poznań Games Arena. Poza tym 300 kieszonkowego przelewamy oraz jeszcze taki przenośny głośnik Hama też jest dla ciebie. Także jak z tym wszystkim przyjdziesz do chłopaka, to on powie, dobra, już olać ten samochód. Tak mi się wydaje, wiesz?
3: Miejmy nadzieję.
0: Miejmy nadzieję. Aniu, także wszystkiego dobrego ci życzę, a Michał, my się słyszymy jutro, nie?
2: Tak, jasne. Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia, trzymaj się, pozdrawiam.
1: Sponsorem konkursu jest Computronic, producent komputerów gamingowych Level i dystrybutor głośników Hama. Computronic.pl

0: We found a love in a hopeless place. To jest Radio SK, kochani. Ta piosenka, to była piosenka Rihanny, powstała we współpracy z Calvinem Harrisem. I propos tego Calvina, to przypomniała mi się taka historia związana z panem Calvinem Kleinem. Wiecie, to jest ten projektant odzieżowy i on miał córkę. Ma córkę, ten Calvin Klein. I ona powiedziała, że to jest straszne, bo za każdym razem, kiedy jest w sytuacji intymnej z mężczyzną i okazuje się, że już ten mężczyzna jest w samej bieliźnie, to ona na tej bieliźnie czyta imię i nazwisko swojego ojca i to jest przerażające. Ale nie wiem, co później z tym robi, czy idą dalej, czy ona rezygnuje. No już nie moja sprawa. Dzisiaj audycja SK, Sońta i Korościel, znowu bez Sońty, ponieważ Sońta zakneblował się w publicznym szalecie, znaczy w toalecie tej eskowej i cały czas go nie ma. I teraz pytanie, bo mam z nim małe połączenie, ile ty godzin jeszcze zamierzasz tam spędzić?
1: 6-7.
0: Cholera, długo.
2: Reklama. Pani Barbaro, a gdzie kupić
3: mam? Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
2: No dobrze, a taki fajny prezent?
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią?
3: Na mediaexpert.pl.
4: Włączamy niskie ceny.
5: Wszystko, czego dziś chcę,
6: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak Mercy Stork za 14,99 przy zakupie dwóch. A od wtorku karkówka, kilogram 14,99.
7: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
8: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
9: Proszę Państwa, okno transferowe w Hyundai właśnie się otworzyło. Hyundai Tucson, Kona i Santa Fe. Gwiazdy drużyny wjeżdżają na wyprzedaż. Warunki transferu? Mistrzowskie. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Kto śledzi rynek, ten wie. Takie okno transferowe nie trwa wiecznie. Sprawdź mistrzowską ofertę Hyundai, oficjalnego partnera UEFA Champions League.
10: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
11: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
10: O, pieskie życie ma smak!
11: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
12: To będzie ostatnia reklama. Dlaczego masz tyle okularów?
13: No, do czytania, do komputera, do chodzenia.
12: A nie możesz mieć jednych?
13: To tak można?
12: Tak, dzięki okularom progresywnym widzisz dobrze na różne odległości.
13: Pewnie kosztują fortunę.
12: W Okularium trwa promocja. Szkła progresywne kupisz już od 599 zł.
13: Tak tanio? Umawiam się na bezpłatną wizytę. Zapytaj sprzedawcę o soczewki okularowe Hoya. Optyk Okularium. Radom, ulica Fosza 14. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Hoya Holdings BV. Podmiot prowadzący reklamę Optyka Oxys spółka z o.o.
14: I po reklamie.
15: SK.

0: partii Ego.
1: Delis Supreme, to jest SK. Za moment będzie 17 i newsy, zapraszamy.
2: Sponsorem programu był producent karm dla psów i kotów Super Rafi. Dolina Noteci.

0: Reklama.
1: W Leclerku przez cały październik gwarantują najniższe ceny? Zobacz, jaki duży zdobiony snitch za 6,99 aż 36 godzin palenia. A ten piękny lampion jedyne 17,99.
2: Zwróć uwagę na tę wiązankę nagrobną za 99,99. A dodatkowo kupując wkład do znicza, drugi tańszy kupisz 50% taniej.
1: Chodź, jedziemy, bo zabraknie.
2: W Leclerku nigdy nie zabraknie. Najlepsze okazje tylko w naszym Leclerku w Radomiu. Nie zwalniaj, gdy świat przyspiesza. Wybierz prawo w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Studiuj stacjonarnie, niestacjonarnie lub hybrydowo real-time. Prawo w biznesie, administracji i ogólne. Więcej szczegółów na wsp-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
3: Centrum Implantologii i Stomatologii Estetycznej. Nowa stomatologia przy ulicy Jacka Malczewskiego 24 na drugim piętrze. W Radom Office Park tuż obok Galerii Słonecznej oferuje kompleksowe usługi stomatologiczne. Implantologia, stomatologia estetyczna, ortodoncja, protetyka, chirurgia stomatologiczna, stomatologia zachowawcza. Więcej informacji na stronie www.nowastomatologia.pl.

0: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Rafał Rajkowski, wicemarszałek województwa mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
2: Pani Pascalo, a zna pan przepis na oszczędzanie?
3: Pani Barbaro, to proste. Kupuje pani sprzęt Hisense na promocji w Media Expert i zyskuje.
4: I voilà.
2: To ja może wezmę tematową płytę indukcyjną z wbudowanym okapem i matowy piekarnik z funkcją pizzy.
3: Magnifique!
2: I jeszcze lodówkę z ciemnym wnętrzem, zmywarkę do zabudowy, pralkę i suszarkę.
3: No, Hisense Media Expert to ma sens.
5: Kup w Media Expert AGD Hisense w promocji i zyskaj nawet 5550 zł zwrotu na konto. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Dlaczego masz tyle okularów?
7: No, do czytania, do komputera, do chodzenia.
6: A nie możesz mieć jednych?
7: To tak można?
6: Tak, dzięki okularom progresywnym widzisz dobrze na różne odległości.
7: Pewnie kosztują fortunę.
6: W Okularium trwa promocja. Szkła progresywne kupisz już od 599 zł.
7: Tak tanio? Umawiam się na bezpłatną wizytę. Zapytaj sprzedawcę o soczewki okularowe Hoya. Optyk Okularium. Radom, ulica Fosza 14. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Hoya Holdings BV. Podmiot prowadzący reklamę Optyka Oxys spółka ZO.
8: Świeży tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu winogrona zielone bezpestkowe. Teraz aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. A chude mięso mielone z szynki 500 gramów. Teraz aż 83% taniej za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Chcesz skorzystać z programu Czyste Powietrze z prefinansowaniem? Przyjdź do DB Serwis. Ocieplą Twój dom, wymienią stary piec, okna i drzwi oraz pomogą Ci złożyć wniosek o dotację w Twojej gminie. DB Serwis, Radom, Witkacego 2B, telefon 600 600 048.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
13: Godziną 17 zaglądamy do Radomia. Temperatura już mocno spada, w granicach 8 stopni aktualnie. Jutro też nie będzie za ciepło, maksymalnie do 12. Na ulicach jeszcze stoicie w korkach. Utrudnienia w centrum Radomia.
12: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
14: 17. Agata Chruściak, zapraszam. Odpowiada na pytania śledczych. Od blisko 3 godzin trwa przesłuchanie mężczyzny podejrzewanego o planowanie zamachu na premiera Donalda Tuska i wicepremiera szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza. 66-latek został zatrzymany we Wrocławiu i przewieziony do stolicy. Jego sprawą zajmuje się prokuratura okręgowa w Warszawie. A na miejscu jest nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
15: 66-letni Krzysztof N. został zatrzymany w niedzielę w swoim mieszkaniu we Wrocławiu. Mężczyzną zainteresowały się służby po tym, jak miał szukać w internecie snajpera, który pomógłby mu w zamachu na najważniejszych polityków. Był też założycielem nieformalnej organizacji Radykalny Polski Ruch Oporu. Służby otrzymały informacje o jego planach od informatora. Zagrożenie potraktowano na tyle poważnie, że zwołano pilne spotkanie przedstawicieli ABW, Policji i Służby Ochrony Państwa. Śledczy analizują również zabezpieczone u mężczyzny nośniki danych elektronicznych.
14: 500 uczniów i nauczycieli ewakuowanych z Zespołu Szkół Zawodowych Mechanik w Mińsku Mazowieckim. Ktoś rozpylił w budynku nieznaną substancję. 9 osób skarżyło się na zawroty głowy i duszności i trafiło pod opiekę medyków. Na miejsce wezwano grupę ratownictwa chemicznego. Szykuje się rewolucja na torach. Z nowym rozkładem pociągi będą jeździć bardziej przewidywalnie. Chodzi o odjazdy w powtarzalnych, łatwych do zapamiętania odstępach. Tłumaczy Mateusz Gdowski z PKP Intercity.
16: W zależności od trasy pociągi będą kursować co pół godziny, dwie lub cztery godziny.
14: Na przykład między Warszawą a Trójmiastem to będzie pół godziny, a nowy rozkład zacznie obowiązywać 13 grudnia.
17: SK Radom News.
13: Witam, Sandra Pawłowska. To już pewne. Szpitale w Iłży i Pionkach zamierzają wygasić działanie oddziałów chirurgii i intensywnej terapii. Zmiany mają wynikać z trudnej sytuacji lecznic. Pacjenci będą mieli zapewnioną opiekę.
18: Istnieją możliwości zapewnienia pacjentom dostępu do świadczeń zarówno w zakresie chirurgii ogólnej, jak i anestezjologii i intensywnej terapii.
13: Mówił Łukasz Jarocki z Mazowieckiego Oddziału NFZ. 16 października w Resursie czeka na Was kolejne spotkanie Klubu Gier Planszowych, a więcej na sk.pl.
17: Sońta i Korościel, czyli SK w Radiu SK.
4: Witajcie, kochani. 3 minuty po godzinie 17 muszę się poskarżyć, że nie wziąłem dzisiaj obiadu do roboty i tak bym zjadł gołąbki, ale to już tak bym zjadł gołąbki, że nie wytrzymam. Ale gdybyście na eskowym Messengerze zostawili swoje dzisiejsze obiady, to znaczy opisy tych obiadów, to byłbym wdzięczny, chociaż dźwiękiem obiadów bym się nakarmił. Czekam za najciekawsze, najbardziej oryginalne obiady. Może będą nagrody, trudno powiedzieć. Zalia, tylko kochaj mnie w SC.

0: Alex Warren w Esce. Która to godzina jest? 10 minut po godzinie 17. Żaliłem się przed chwilą, że nie wziąłem dzisiaj obiadu i strasznie teraz głodny jestem. I przyszła Jadzia. I Jadziu, ty masz dzisiaj coś do jedzenia, czy nie
1: ja
0: masz?
1: Ja też nie mam, bo nie chciałam się gotować.
0: Rety, no już myślałem, że ty mnie poratujesz. Jak ty mnie nie poratujesz, to już chyba nikt. Ale słuchaj, bo tutaj słuchaczka Zuzanna zostawiła głosówkę na eskowym Messengerze i ona mówi, że ona ma obiad. I słuchaj, jaki ona ma obiad, bo to naprawdę nie jest takie typowe.
2: Tak. Polecam kremowe risotto z dynią, szałwią i prażonymi orzechami. To jest fajne jesienne połączenie smakowe.
0: Słyszałaś to? Kremowe risotto z dynią, szałwią i jakimiś orzechami. Ja w życiu czegoś takiego nie widziałem, co dopiero jadłem.
1: Ja też nie. Wolałabym kotleta mielonego albo schabowego.
0: No właśnie, no właśnie.
1: Ale szałwia to słyszałam, że to się płucze gardło, jak masz infekcję.
0: No to może chodzi o to, żeby złapać dwie sroki za jeden ogon i
1: możliwe.
0: Się najeść i wypłukać gardło, także to może nie takie
1: nie,
0: głupie.
1: Nie, no to pewnie jest, wiesz, bo to są takie zioła.
0: Aha, no. Aha. No to polecamy szałwie. Jadzia i Korościel polecają szałwie. Trzymajcie się, kochani.

0: Ale przeminie. Każdy czas przeminie, bo życie jest przemijalne i kto wie, może to jest najfajniejsza cecha życia, że jest przemijalne. Ale ja nie jestem tu od filozofowania, bo sprawa jest poważna. Jak wiecie, Cinka już drugi dzień nie ma. Dzisiaj zakneblował się w toalecie eskowej, urwał ten taki dzyndzel i nie może się otworzyć. Ślusarz tam się pojedynkuje z tym Cinkiem. Cinek siedzi i od czasu do czasu próbuje się odezwać, bo ma tam takie, powiedziałbym, częściowe połączenie z bazą. Cinek, wszystko dobrze? Chcesz coś powiedzieć?
1: Spraw, żebym był z ciebie dumny.
0: Mam być był ze mnie dumny, gdybym ja cię wyciągnął z tej toalety, ale już teraz nie wiem, czy mi się opłaca, jak zaraz nasz program się kończy. Ale zanim się skończy, to będzie jeszcze dobra piosenka Tame Impala i Jenny. To za moment piosenka Dracula.
2: Autopromocja. A gdyby tak rzucić to wszystko i wylecieć w nieznane?
3: Odpalamy! Odlot ściśle tajny!
4: Pobierz apkę Radia SK
3: i zgłoś się za darmo.
5: Sponsorem programu jest Uczelnia Techniczno-Społeczna. Radom, Grzybowska 4/6. www.uczelniats.pl.
6: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Inteligentne technologie, ponadczasowy design i nieustający postęp. Takie jest Audi. Teraz jest czas na najlepszą ofertę Audi z rocznika 2026. Wybierz imponującego i komfortowego SUV-a Audi Q5 z ratą już od 990 zł netto miesięcznie w Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, sprawdź modele gotowe do odbioru w najbliższym salonie lub na audi.pl.
9: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
10: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard Twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy Ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
11: Panie Pascalu,
12: tak?
11: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
12: Teraz, pani Barbaro, teraz! Bo jeszcze tylko 3 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
11: A to pan zalecę, pa!
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
14: Castorama.
15: Teoria
14: i praktyka.
15: W teorii po podłogi trzeba się najeździć.
14: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie już od środy dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz się do klubu Castomax, zyskaj do 30% korzyści i zbieraj punkty na nagrody. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 14 do 21 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
16: Czekamy na ciebie w Castoramie Smart Grujec.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: AAA Auto, teraz bliżej ciebie. Sprzedajesz samochód? Przyjedź do AAA Auto Express Store. Zapłacimy najwięcej z całej konkurencji i zapewnimy ci szybką, bezpieczną transakcję. Wycenimy twoje auto w kilka minut, całkowicie bezpłatnie. Gotówka od ręki. Chcesz kupić auto albo wymienić obecne na nowsze z bonusem? Wybierz samochód online lub przyjedź do najbliższego oddziału. Pomożemy ci na miejscu. Sprowadzimy auto z dowolnej lokalizacji i pomożemy w finansowaniu. AAA Auto Express Store. Przyjedź i przekonaj się sam. Więcej na aaaauto.pl.
19: I po reklamie.
20: SK

Margaret i prima balerina w Radiu SK. W pół do szóstej już mam nadzieję, że Państwo już wyszli z pracy i pędzą do domu, albo już są w domu, ale ci, którzy są jeszcze w pracy, to z doświadczenia wiem, że czasami o tej porze siedzą i knują. Co by tu zrobić? Co by tu wykreować, żeby życie było łatwiejsze, przyjemniejsze, żeby praca była ciekawsza? Nie wiem co. Mówiąc szczerze, nie wiem co. Ja na swoją robotę nie narzekam, ale wiem, że nie powinniście się poddawać. Na przykład taki pan Walt Disney, kojarzycie, nie? Kiedyś został wyrzucony z gazety za to, że nie miał wyobraźni i dobrych pomysłów. Także, jeżeli ktoś wam mówi, że nie macie dobrych pomysłów i wyobraźni, to może znaczyć, że najlepsze dopiero przed wami. Przed nami, szanowni państwo, Katy Perry, California Girls, teraz w SC.

0: Hard to be around w Estę. Za 23 minuty będzie godzina 18. Ludzie w Polsce najczęściej rozmawiają o takich kwotach, które są w ich zasięgu, ale czasami docierają do nich takie informacje o takich kwotach, które są w zasięgu nikogo tak naprawdę. Ja tu czytam, że taka gigantyczna firma Warner Bros. Została kupiona przez taką gigantyczną firmę, że to się w głowie nie mieści, przez Paramount, i ci z Paramount zapłacili tak strasznie dużo pieniędzy, że właściwie w Warnerze nie było księgowego, który byłby w stanie policzyć, czy oni dobrze zapłacili, a ci w Paramount też nie wiedzieli, czy dobrze zapłacili, i chyba ich kupili, ale nikt nie jest do końca przekonany. Mówię wam, lepiej mieć mniej pieniędzy, lepiej mieć tyle, żeby dało się normalnie policzyć, że wyciągasz, liczysz, masz, wiesz, na czym stoisz. Lepiej jest wiedzieć, na czym się stoi, kochani. Artemas, I like the way you kiss me. To będzie za moment w SC.
1: Radio SK. Reklama.
2: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup smartfon Samsung Galaxy S25 w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3199. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Jesień w dobrym stylu z Villaro. Nowa kolekcja stworzona z myślą o mężczyznach, którzy cenią dobry styl. Garnitury, marynarki, koszule, spodnie i płaszcze. Wszystko, czego potrzebujesz na nowy sezon. Ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.
4: Uwięziony we wnętrzu wieloryba. Dysponując zapasem tlenu na zaledwie godzinę. Musi zachować zimną krew, by przeżyć. Wstrzymaj oddech. Thriller Upadek Wieloryba. Tylko w kinach od 16 października.
5: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
6: Dobrze.
5: 15 zł.
6: Lepiej.
5: 20 zł.
6: Najlepiej. Na Orlenie?
5: Ciepło.
6: Z kuponami?
5: Cieplej.
6: W Orlen witaj.
7: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
8: Rada Miejska w Radomiu ogłasza nabór wniosków o stypendia dla młodych, zdolnych radomian. Po 10 tysięcy złotych mogą otrzymać artyści, uczniowie z osiągnięciami naukowymi oraz sportowcy z radomskich klubów. Wnioski przyjmujemy do 15 października w biurze Rady Miejskiej przy ulicy Rynek 1. Szczegóły na bip.radom.pl w zakładce stypendia.
9: Warto doceniać młodych ludzi z pasją i zaangażowaniem. Zachęcam do udziału i składania wniosków. Mateusz Tyczyński, przewodniczący Rady Miejskiej w Radomiu.
10: Obudź się! Przestań śnić o nowych wnętrzach, bo ucieka Ci najlepsza okazja. W drzwi Radom.pl Rukcuk teraz dajemy Ci do 20% rabatu na wybrane kolekcje drzwi wewnętrznych DRE. Postaw na sprawdzone modele Auri, Verso lub Estra i zyskaj jakość na lata. Czas ucieka? Promocja obowiązuje tylko do 7 listopada. Odwiedź drzwi Radom.pl Rukcuk, Radom, ulica 1905 roku 9 i wybierz drzwi DRE.
11: Aj! Powierzono jej znalezienie najlepszych zawodników na świecie.
12: We must fight together.
11: To będzie walka bez odwrotu. Street Fighter. Uliczny wojownik. Film Kitao Sakurai na podstawie serii legendarnych gier. W kinach od 16 października. Poleca Radio SK.
13: W salonach mody męskiej Giacomo Conti teraz wszystkie kurtki i płaszcze za pół ceny. Dodatkowo stylowe marynarki, modne spodnie i koszule z 50% rabatem. Na chłodniejsze dni, do pracy lub bez okazji? Wiadomo, kurtki i płaszcze za pół ceny tylko w Giacomo. Skorzystaj z okazji w salonie w Galerii Słonecznej w Radomiu.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Jest takie miejsce, którego imponująca forma skrywa jeszcze bardziej imponujące wnętrze. Miejsce, w którym japońska kultura łączy się z japońską technologią, a klientów wita się jak przyjaciół we własnym domu. Tym miejscem jest nowy salon Lexus Radom. Odkryj zachwycające modele Lexusa w spektakularnej przestrzeni. Zapraszamy do nowego salonu Lexus Radom, ulica Czarnieckiego 110. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
16: I po reklamie.

0: Escaradón.
1: I've been fighting.

0: Back to Yours w SC. Za chwilę newsy, a później imprezka. Zapraszamy.
1: Sponsorem programu był producent karm dla psów i kotów Super Rafi. Dolina Noteci.

0: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Mamy niskie ceny.
2: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
3: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
4: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
3: Mhm, dokładkę rabatu.
2: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
5: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
6: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
7: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/

0: okazji urodzin Carrefoura w tym tygodniu promka 1 plus 1 za grosz. Więc duża czekolada Milka i alpejskie mleczko 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 17 października.
1: Znów liście spadają z drzew. Jak ceny na Allegro. Już dziś łap okazję na nowy sezon i produkty topowych marek w niższych cenach. Odzież, produkty do domu i ogrodu, zabawki, akcesoria sportowe i więcej. Wszystko w jednym miejscu.
2: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals.
3: Jesienna mega wyprzedaż w Deals. Tylko teraz. Akcesoria do domu, wybrane kosmetyki, produkty do sprzątania i wiele więcej. Nawet do 75% taniej. Make a Deals.
4: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
5: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie pomidory w puszce Italiamo. Dwa opakowania plus jedno za grosz. I wszystkie makarony Italiamo. Dwa opakowania plus jedno za grosz. Miksuj dowolnie.
8: Lidl, to się opłaca.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży. Elektrowit 6-7.
11: Po raz ostatni dzisiaj zaglądamy do Radomia i sprawdzamy prognozę pogody na jutro. Niestety jutro też chłodno, do 12 stopni i również opady deszczu. Na ulicach już spokojnie, o tej porze raczej bez problemu przejedziecie przez Radom.
10: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
12: 18. Agata Chruściak, zapraszam. Usłyszał 9 zarzutów, w tym przygotowania do obalenia rządu i siłowego przejęcia władzy. 3 godziny trwało przesłuchanie 66-latka, który groził zamachem na premiera i szefa MON.
13: Mężczyzna ten już pozyskał dodatkowe osoby posiadające broń do współpracy z nim oraz miał pozyskać adresy poszczególnych polityków.
12: Mówi Piotr Skiba z prokuratury okręgowej w Warszawie. Mężczyzna nie przyznał się do winy i odmówił składania wyjaśnień. Prokuratura wnioskuje o jego tymczasowe aresztowanie. Chińskie samochody szpiegowały norweskich żołnierzy. Okazało się, że nagrywały wizerunki żołnierzy, trasy przejazdów, a nawet kody dostępów do obiektów wojskowych. Polskie służby już wcześniej zakazały wjazdu na tereny wojskowe samochodom chińskich marek.
10: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX Praca.
14: SK Sport News.
12: Ten mecz może przejść do historii. Reprezentacja Polski kobiet zaczyna spotkanie z Belgią. To rewanżowy mecz półfinału baraży o awans na Mistrzostwa Świata w Brazylii. Biało-czerwone grają w Gdańsku. Na wyjeździe przegrały 0-1. Maja Chwalińska z awansem do drugiej rundy turnieju WTA 1000 w Wuhan. Polka pokonała Egipcjankę Majer Sheriff 6-3, 6-2. Jej kolejną rywalką będzie Czeszka Marię Buzkowa.
10: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX Praca, oferujący technologię AI w rekrutacji.
14: SK Radom News.
11: Witam, Sandra Pawłowska. Nie czekajmy z wymianą opon na zimowe do pierwszego śniegu, apelują do kierowców mazowieccy policjanci. Przed wymianą sprawdźmy stan techniczny ogumienia.
15: Opona, która ma bieżnik głębokości 1 mm, tak naprawdę ona jest oponą łysą i nie nadaje się do jazdy.
11: Mówił Marcin Sawicki z mazowieckiej policji. Nauczą się zasad pierwszej pomocy i reagowania w sytuacjach kryzysowych. Radomska Caritas organizuje bezpłatne warsztaty dotyczące bezpieczeństwa, a szczegóły piszemy na sk.pl.
16: Impreska.
17: Impreska.
16: Eska.
18: 2 minuty po 18:00, to jest wtorek i muszę wam się przyznać do tego, że przez cały dzień żyłem dziś świadomością, że mamy poniedziałek. Okazuje się, że to wtorek, więc to dobry dzień. Czuję się co najmniej tak, jakby był weekend, więc zacznijmy go razem. Damiano, Dawid, the first time. Mati Vucyło, cześć.

Dostałem sporo wiadomości o tym, że to jedna z waszych ulubionych artystek. Sanach i Cichosza w Radiu SK. Ale teraz trochę się poobrażamy, to znaczy ja tam nikogo atakować nie będę, ja tu rozkręcam imprezkę, ale przeczytałem właśnie o tym, że jeden z modeli sztucznej inteligencji dostał taką nową aktualizację i teraz on będzie się obrażał, kiedy napiszemy albo powiemy mu coś niemiłego. No i nie będzie chciał odpisywać, więc jeszcze chwila i AI będzie nam odpisywało. Aha, okej. Still Dre, Dr. Dre w imprezce, 12 minut po 18.

0: To jest wtorkowa imprezka, to Dawid Kwiatkowski i Margaret. Później ci opowiem. Przed chwilą mówiłem o tym, że sztuczna inteligencja będzie teraz się obrażała, jeżeli będziemy dla niej niemili, ale wszyscy pewnie mieliśmy tego typu sytuacje w życiu, w których obraziliśmy się na kogoś z jakiegoś nieistotnego zupełnie powodu. I ja bardzo chciałbym wiedzieć, jaki był taki najbardziej błahy, najbardziej zaskakujący powód, przez który się postanowiliście obrazić, albo nawet nie postanowiliście, po prostu to się wydarzyło. Albo może, nie wiem, jakaś duża kłótnia, dajcie znać głosówkami na eskowym Messengerze, chętnie się o tym wszystkim dowiem. A może obrażeni jesteście teraz? Może będziemy mogli załagodzić sytuację? Jakby co, mam nagrody pocieszenia.
1: Reklama.
2: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
5: Phonics Ból Uszu Max.
4: Słucham?
5: Wypróbuj Phonics Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
4: Phonics Ból Uszu Max?
5: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonics Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego, w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA.
7: I po reklamie.

0: Dangerous, tak nazywa się ten hit. 23 minuty zostały do 19. To David Guetta i Sam Martin West. Ja zapytałem o najbardziej błahe powody waszych kłótni i Kamila się w tej sprawie nagrała.
1: Takie, co ostatnio pamiętam, to jak siostra oddzielała linijką kawałek jakiejś czekolady albo coś i odcięła za dużo i wtedy byłam bardzo obrażona, ale to było ile czasu temu. Mileniarsi na pewno będą pamiętać.
0: Chciałbym powiedzieć, że linijka jest obowiązkowym wyposażeniem przy dzieleniu słodyczy z rodzeństwem. Musi być co do milimetra równiutko, inaczej to zbrodnia.
2: Reklama. Jest takie miejsce, którego imponująca forma skrywa jeszcze bardziej imponujące wnętrze. Miejsce, w którym japońska kultura łączy się z japońską technologią, a klientów wita się jak przyjaciół we własnym domu. Tym miejscem jest nowy salon Lexus Radom. Odkryj zachwycające modele Lexusa w spektakularnej przestrzeni. Zapraszamy do nowego salonu Lexus Radom, ulica Czarnieckiego 110. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
6: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
7: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
8: Chcesz skorzystać z programu Czyste Powietrze z prefinansowaniem? Przyjdź do DB Serwis. Ocieplą Twój dom, wymienią stary piec, okna i drzwi oraz pomogą Ci złożyć wniosek o dotację w Twojej gminie. DB Serwis, Radom, Witkacego 2B, telefon 600 600 048.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: QR Taxi wjechało do Radomia. Pobierz darmową aplikację, w której wiesz, ile zapłacisz za przejazd. Zamów tanią, nowoczesną taksówkę. QR Taxi, znajdź nas na Facebooku.
11: I po reklamie.

0: 6 minut do 19. A to Taylor Swift i Patient Zero w Esce. U nas za chwilę będą goście. Lale wpadną do studia Radia Eska i opowiedzą o swoim nowym singlu. Zresztą będzie można go też usłyszeć, więc wy powinniście to zrobić i powinniście zostać ze mną. Oskara Cymsa też zagram.
1: Reklama. Psst, cześć, tu Influencer, ten od Sen. Mam tylko 15 sekund, więc powiem ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
2: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
3: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
2: Czyli frosty kupiłeś?
3: Prościej się nie da.
4: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
5: Chcesz mieć więcej z życia za mniej? To korzystaj z okazji na Allegro Days. A do tego płać Allegro Click i zgarnij do 10% cashbacku w promocji. Promocja Podkręcamy Cashback z Allegro Click 5 trwa od 5 do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro.
6: Wydawnictwo Harde przedstawia czwarta i ostatnia część bestsellerowej serii No Better Friends. Roni wreszcie trafia do wymarzonej szkoły, ale szybko okazuje się, że marzenia mają swoją cenę. Presja, tęsknota za bliskimi i kilka decyzji, których będzie naprawdę żałować. Kamila Kolińska. Roni nie wierzyła w przyszłość. Finał bestsellerowej serii No Better Friends. Już w księgarniach.
7: Wszyscy oczekują, że dasz radę. A co, jeśli już nie możesz?
8: Przyszłość jest bliżej niż myślisz. W dniach 21-24 października 2026 w Krakowie, w stolicy Małopolski, odbędzie się Science and Technology Film Festival. Sztuczna inteligencja, kosmos, nowe technologie i świat, który zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. 4 dni pokazów filmowych, paneli eksperckich i wystaw. Zobacz przyszłość z bliska. Wstęp wolny. Zapraszają partner regionalny, województwo małopolskie, Krakowski Park Technologiczny oraz Radio SK.
9: Dlaczego masz tyle okularów?
8: No, do czytania, do komputera, do chodzenia.
9: A nie możesz mieć jednych?
8: To tak można?
9: Tak, dzięki okularom progresywnym widzisz dobrze na różne odległości.
8: Pewnie kosztują fortunę.
9: W Okularium trwa promocja. Szkła progresywne kupisz już od 599 zł.
8: Tak tanio? Umawiam się na bezpłatną wizytę. Zapytaj sprzedawcę o soczewki okularowe Hoya. Optyk Okularium. Radom, ulica Fosza 14. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Hoya Holdings BV. Podmiot prowadzący reklamę Optyka Oxys spółka z o. Bye.

0: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
4: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
4: I zrobiła nam super pokój.
5: Mamo, dzięki!
6: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
7: I po reklamie.
8: Radom na czasie.
9: Cześć, Sandra Pawłowska. Będzie można nauczyć się gry na instrumentach etnicznych. Radomski Amfiteatr zaprasza mieszkańców na kolejne spotkanie w ramach cyklu Otwarty Teatr Perkusyjny. Naszym celem jest stworzenie spektaklu muzycznego, mówi Piotr Stefański, prowadzący zajęcia.
10: Warto wziąć w tym udział po to, żeby poczuć się dobrze, żeby spotkać innych ludzi, nawiązać świetne relacje, nauczyć się czegoś nowego, stworzyć swój własny spektakl, mieć szansę opowiedzieć światu o tym, co w nas.
9: Warsztaty w środę o 19.30 przy Śniadeckiej. Wstęp wolny.
11: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
12: Dokładnie tak jest. Minuta została do godziny 19, ale to jest moment, w którym ja nie jestem już główną gwiazdą tego wieczoru. Do studia Radia Eska wpadły lale. Dzień dobry.
13: Witam.
12: Wow, co za energia. Dziewczyny, czy wy jesteście gotowe na to, żeby przejąć antenę już tak stuprocentowo?
14: Tak. Tak, już mamy wprawę, tak, więc będzie dobrze.
15: No dobra, tak.
12: No dobra, to pogadamy o waszym nowym singlu?
15: No pewnie,
16: chętnie.
12: Doskonale. A przy okazji może go zagramy.
16: Super. Tak.
12: No to jesteśmy umówieni. W takim razie zostańcie z Eską, bo to wszystko zaraz się wydarzy i dowiemy się też więcej o, no właśnie, o lalach.

0: Liwka i poza tobą nic.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Ale tak jak powiedziałem, ja już wcale nie jestem sam w studiu. Lale są, dzień dobry, cześć.
2: Dzień dobry, ponownie.
0: Jeżeli ktoś jeszcze nie słyszał, no właśnie, mamy tutaj w studiu Lale, czyli mamy Monikę, Maję, Julię i Oliwię, a więc zupełnie nowy Girls Band, który ma chyba w planach wydać nie jeden wielki hit. Przedstawiłem imiona, ale myślę, że poza imionami warto też wspomnieć o tym, że Monika to też Mona, znana też, no właśnie, jako Monika Kociołek. Ty wpadłaś na ten pomysł. Powiedz mi proszę, jak to się stało? Czy ty stwierdziłaś, że masz za dużo wolnego czasu? O co chodzi?
3: Nie, akurat nie. Chciałabym więcej, żeby dzień był dłuższy. Ja już od kilku lat chciałam stworzyć Girls Band. W końcu to się udało i jestem niesamowicie wdzięczna, bo debiut jest taki, jak sobie wymarzyłam.
0: Czyli jaki?
3: Czyli duży. Wszyscy nagrywają TikToki, wspierają nas, wysyłają mi DM-y, ja wszystko czytam, bardzo wam dziękuję, widzę wszystkie opinie, klip ma już ponad 500 000 wyświetleń, także bardzo, bardzo się cieszymy.
0: Dziewczyny, wy to jesteście, no właśnie, to jest nowość, to jest nowy projekt, ale wszystkie macie do czynienia z muzyką, macie do czynienia też z tańcem i tak dalej, to nie są wasze pierwsze historie w życiu. Czy rok temu wpadłybyście

0: problemy, czy w ogóle jesteście...
1: Na razie jest za idealnie, słuchaj. Na razie jest wszystko dobrze.
0: Tak, tak. No, Mona, ty mówisz to jako szefowa tutaj z tego, więc
1: wypowiedzcie się, dziewczyny.
0: Tak, ja spojrzę.
2: Jeśli chodzi o te pomysły, to my jesteśmy kompletnie inne wszystkie, więc każda może coś wrzucić od siebie i to jest super, że różnimy się tym temperamentem. No a jeśli chodzi o jakieś sprzeczki, no to właśnie nie było jeszcze sprzeczek. Myślę, że kiedyś na pewno coś tam się nie zgodzimy z czymś, ale na razie no, jest super.
1: Wszystkie jesteśmy, uważam, świadome, dojrzałe i zawsze sobie gdzieś tam poradzimy. Najważniejsza jest rozmowa.
0: Dobrze, ja jeszcze spojrzę tutaj w twoje oczy, żeby się dowiedzieć, czy na pewno tak jest.
3: Tak,
0: potwierdzasz?
3: Na pewno tak jest, potwierdzam.
0: Dobrze, mamy potwierdzenie z każdej strony. Julia potwierdziła. W takim razie chciałbym powiedzieć, że hit Ej Lala za chwilę pojawi się w Esce, dobra?
1: Super.
0: No dobra, to wracamy za chwilę. Nie uciekajcie, jeżeli jesteście w samochodzie i właśnie dojeżdżacie do domu, to po prostu poczekajcie.

0: Justin Bieber, Nicki Minaj i Beauty and the Beat w Radiu SK.
1: Zaczynają się w SC.
0: Ale jak już ustaliliśmy, w studiu Radia SK są cały czas Lale, a więc Mona, Maja, Julia i Olivia. Przejrzałem sobie, dziewczyny, to, co robiłyście już wcześniej w swoim życiu. I uwaga, drodzy słuchacze, bo w studiu Radia SK teraz mamy, i to między innymi, powiem tak, medalistkę Mistrzostw Świata w tańcu hip-hop, pierwszą wicemis Polski, ale też studentkę wokalistyki musicalowej. Pewnie mógłbym tak jeszcze wymieniać. Dziewczyny, bardzo jesteście wszechstronne, to tak w skrócie chciałem powiedzieć. I chciałem zapytać, czy uważacie, że to jest taka super moc, coś, co wam bardzo dużo daje, jakże to jest no, takie super bohaterki po prostu, no.
2: No myślę, że to jest super, że każda jest dobra w czymś innym, ale jednocześnie w tym samym, no bo
3: tańczymy
2: i śpiewamy.
3: Tak.
2: Także myślę, że to jest duży plus, że każda może coś od siebie dodać, żeby to było coraz lepsze.
0: A zauważacie to u siebie faktycznie, że no właśnie, tam gdzie jedna ma jakiś pomysł, tam druga zaraz ma drugi inny i to się uzupełnia tak fajnie?
3: No tak mamy w sumie, dokładnie.
0: Okej. Okej, no to pięknie to brzmi. Słuchajcie, dałyście się poznać już pierwszym waszym singlem, zaraz go poznacie też wy, drodzy słuchacze. No ale właśnie, zakładam, że to wcale nie jest taki, no właśnie, koniec. To jest początek, co za rok? O czym będziemy rozmawiali za rok, o czym będziemy rozmawiali za dwa lata, co, Mona?
4: Ja mam nadzieję, że będziemy koncertować jak najwięcej, bo chyba na tym nam najbardziej zależy.
0: To marzenie.
4: Żeby właśnie dzielić się z tą muzyką nie tylko poprzez internet, tylko żeby też to wszystko poczuć na żywo. To jest wspaniałe, ja już tego doświadczyłam, ale dziewczyny też, może trochę w innej formie, ale jednak no, wydaje mi się, że jak w czwórkę staniemy, to to będzie spełnienie naszych marzeń.
0: No ale będzie okazja ku temu, bo ja bardzo bym chciał zobaczyć.
4: Będzie okazja i to jeszcze w tym roku i chyba takiego debiutu, to nie śniłyśmy o nim.
0: Wow.
4: Więc wyczekujcie.
0: No dobrze, ja będę wyczekiwał w takim razie najmocniej na świecie, ale zanim was wypuszczę, dziewczyny, to teraz każda z was chciałbym, aby zastanowiła się nad tym, gdybyście mogły wybrać sobie dowolnego artystę z całego świata do tego, żeby nagrał z wami wspólny utwór, to kto by to był? Tak spojrzę, od Julii zacznę, jesteś tutaj od razu po lewej, to z kim byś nagrała jako Lale?
3: A to tutaj powiem, leciał przed chwilą taki ikoniczny pan Justin Bieber i myślę, że jakbyśmy zrobiły z nim piosenkę, to byśmy rozwalił system. Justin Bieber.
0: No to Mona, musisz teraz rzucić czymś innym, niestety.
4: No ja zostanę przy Tate McRae, to jest moja inspiracja, kocham ją, jest wspaniała.
2: Ja niezmiennie, Ariana Grande. Tak, jak zawsze.
5: To ja może coś innego z K-popu, BTS zespół?
0: Słuchajcie, no to byłaby już światowa kariera w takim razie, jeżeli to się wydarzy, tego wam oczywiście życzę, ale może zacznijmy od tego, żeby zagrać teraz kawałek Ejlala, co wy na to?
4: Yeah, let's go.
0: No to zróbmy to, Lale, Ejlala, bo wszystkie hity zaczynają się w Estii.

0: Co za hit, to Nickelback i How You Remind Me w Radiu SK, 27 minut przed godziną 20. Chciałbym przypomnieć, że jeżeli lubicie nieco inne brzmienia, a więc brzmienia klubowe, to warto słuchać SK w każdy piątek wieczorem, ale też w nocy, z soboty na niedzielę, odpalajcie SK, tam SK Live Remix, a więc nasz kultowy program, w którym to najlepsi światowi DJ-e grają swoje najlepsze sety. Naprawdę, a jeżeli lubicie klubową muzykę tak bardzo, bardzo, bardzo, że moglibyście słuchać jej przez 24 godziny na dobę, to odpalajcie aplikację Radia SK, tam znajdziecie SK Live Remix playlistę i tam najlepsi światowi DJ-e też grają. Tylko że przez całą dobę. A Avicii, Waiting for Love, to już za chwilę.
1: Reklama.
2: W 29. urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz, a świeży filet z łososia jakość z natury Carrefour 4,99 za 100 gramów z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 17 października. Cena przed obniżką 7,99.
3: Z okazją jak ze stopem. Łap ją, jeśli możesz, i pędź w lepszą przyszłość. Taką okazję do darmowej nauki daje Ci Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego numer 2 w Radomiu. Kwalifikacyjne kursy zawodowe w specjalnościach programowania i obsługi obrabiarek CNC, automatyk, mechatronik, handlowiec, ekonomista i wiele innych oraz płatne kursy spawania. Każdy znajdzie zawód dla siebie. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego numer 2. Radom Kościuszki 7. CKZIU2.radom.pl.
4: W tę magiczną noc andrzejkową karty wyjawią Wam prawdę. Prawdę o tym, jak piękna zabawa czeka Was w Hilton Garden in Radom. Pokaz iluzji Adriana Pruskiego, finalisty Mam Talent. Taneczna zabawa z DJ-em do białego rana. Znakomite menu szefa kuchni i bogato zaopatrzony bar. Magiczny bal andrzejkowy w Hilton Garden in Radom w ostatnią sobotę listopada. Rukwosza i Kilińskiego. Przedsprzedaż biletów w specjalnej cenie do końca października.
5: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
6: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
7: Lidl, to się opłaca.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Wydawnictwo Harde przedstawia czwarta i ostatnia część bestsellerowej serii No Better Friends. Roni wreszcie trafia do wymarzonej szkoły, ale szybko okazuje się, że marzenia mają swoją cenę. Presja, tęsknota za bliskimi i kilka decyzji, których będzie naprawdę żałować. Kamila Kolińska. Roni nie wierzyła w przyszłość. Finał bestsellerowej serii No Better Friends. Już w księgarniach.
10: Wszyscy oczekują, że dasz radę. A co, jeśli już nie możesz?
11: I po reklamie.
12: SK

To jeden z ostatnich nowych hitów Spectrum i Morena. 6 minut przed 20. Wyobraźcie sobie, jak pięknie ten hit brzmiałby na słuchawkach. A może ktoś akurat słucha na słuchawkach? Jest to całkiem możliwe, ale prawdopodobnie nie na naszych eskowych pomarańczowych słuchawkach. Słuchajcie, bo właśnie zaraz zadzwonię do kogoś z was. Trwa imprezka, ale trwa też imprezka z dreszczykiem. Macie opcję na to, aby zgarnąć pomarańczowe słuchawki, ale też zaproszenia do kina. W aplikacji Radia SK można jeszcze opowiedzieć nam właśnie swoje historie, które ostatecznie okazały się strasznie śmiesznymi, a zaczynały się jak horrory. Pamiętacie coś takiego? To piszcie koniecznie, a ja zadzwonię.

0: Autopromocja.
1: A gdyby tak rzucić to wszystko i wylecieć w nieznane?
0: Odpalamy. Odlot ściśle tajny.
2: Pobierz apkę Radia SK
0: i zgłoś się za darmo.
3: Sponsorem programu jest Uczelnia Techniczno-Społeczna. Radom, Grzybowska 4x6. www.uczelniats.pl.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Zdobywaj nowe kompetencje w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Wybierz spośród ponad 60 kierunków studiów podyplomowych z zakresu psychologii, pedagogiki, zarządzania, informatyki, prawa oraz MBA. Studiuj w trybie hybrydowym real time. Więcej na wsb-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
6: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Tylko teraz złap 3 Red Bulle i zapłać 4,50 za puszkę. Trzecia aż 92% taniej. Odkryj wszystkie smaki. Najniższa cena sprzed obniżki 6,50. Make a Deals.
7: Jesień w dobrym stylu z Villaro. Nowa kolekcja stworzona z myślą o mężczyznach, którzy cenią dobry styl. Garnitury, marynarki, koszule, spodnie i płaszcze. Wszystko, czego potrzebujesz na nowy sezon. Ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.
8: Centrum Implantologii i Stomatologii Estetycznej. Nowa stomatologia przy ulicy Jacka Malczewskiego 24 na drugim piętrze. W Radom Office Park, tuż obok Galerii Słonecznej, oferuje kompleksowe usługi stomatologiczne. Implantologia, stomatologia estetyczna, ortodoncja, protetyka, chirurgia stomatologiczna, stomatologia zachowawcza. Więcej informacji na stronie www.nowastomatologia.pl.
9: Wydawnictwo Harde przedstawia. Czwarta i ostatnia część bestsellerowej serii No Better Friends. Roni wreszcie trafia do wymarzonej szkoły. Ale szybko okazuje się, że marzenia mają swoją cenę. Presja, tęsknota za bliskimi i kilka decyzji, których będzie naprawdę żałować. Kamila Kolińska. Roni nie wierzyła w przyszłość. Finał bestsellerowej serii No Better Friends. Już w księgarniach.
10: Wszyscy oczekują, że dasz radę. A co, jeśli już nie możesz?
11: Build.pl. Potrzebujesz drukarki, kopiarki albo niszczarki? A może twoje potrzeby spełni urządzenie wielofunkcyjne? Polecamy Build.pl. Zamiast kupować, możesz wynajmować w stałym, niezmiennym abonamencie. Do tego tusze, tonery i serwis od ręki. Build.pl. Radom, Słowackiego 100. Zapraszamy do kontaktu. 48 362 90 22.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: 3, 17, 41.
14: Co tak liczysz?
13: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
14: O, ja też umiem liczyć.
15: 8, 11, 15.
16: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
17: I po reklamie.
18: Radom na czasie.
19: Cześć, Sandra Pawłowska. Grupa Mozarta wystąpi w Radomiu z nowym widowiskiem, ale kino popularne Kwartet Smyczkowy zaprezentuje znane motywy z muzyki filmowej w charakterystycznym dla siebie komediowym wydaniu.
20: Cześć, tu Grupa Mozarta. Serdecznie zapraszamy do Radomia, gdzie 25 listopada o godzinie 20 w Zespole Szkół Muzycznych
21: zagramy nasz koncert Ale Kino, czyli muzyka filmowa według grupy Mozarta.
22: Do zobaczenia!
19: A my mamy dla Was zaproszenia na to wydarzenie. Chcecie je zgarnąć? To piszcie na adres redakcja.radom@sk.pl.
23: Muzyka się żyje.
24: Britney Spears zajrzała do szuflady i wyciągnęła z niej numer sprzed lat. Artystka wydała kawałek z 2001 roku, który współtworzył jej ówczesny partner, a więc Justin Timberlake. Utwór powstał z myślą o albumie Britney, który ukazał się 25 lat temu, jednak przez lata pozostawał poza oficjalną dyskografią artystki. Teraz jednak ujrzał światło dzienne. To kawałek pod tytułem She'll Never Be Me. Teraz Britney Spears przygotowuje specjalne jubileuszowe wydanie swojego starego albumu. Premiera 6 listopada. Na krążku mają pojawić się zarówno znane hity, jak i materiały, które do tej pory pozostawały poza oficjalnym katalogiem wokalistki. Najbardziej imprezowy ksiądz świata przyjedzie do Polski. Portugalski DJ Patre Guilherme zagra na koncert w Łodzi. W walentynki 14 lutego wystąpi w Atlas Arenie w Łodzi i to będzie jego pierwsze solowe show w naszym kraju. Patre to znany na całym świecie DJ, który łączy muzykę sakralną z nowoczesną muzyką elektroniczną. Występował już na największych festiwalach na świecie.
25: Impreska.
24: Ale chciałbym powiedzieć, że to samo robili też artyści, których usłyszycie teraz. A więc Andrea Bocelli, David Guetta, EJ i Megan Thee Stallion. Oni nagrali kawałek DNA. Zagram wam go już teraz, a ja to Mati Fuczyło. 2 minuty po 20 to jest Eskopa Impreska.

to miliony monet, a więc Mrozu w Radiu SK, 15 minut po 20. Słuchajcie, widziałem, że pół internetu jest zalane zdjęciami zorzy polarnej uchwyconej nad Polską. Okazuje się, że to wcale nie są żarty. Faktycznie w weekend dało się ją zobaczyć, ale według ekspertów to wcale nie jest koniec i w najbliższych dniach zorzę będziemy mogli zobaczyć jeszcze raz. I może nawet nie raz. No więc jeżeli ktoś planował lecieć na północ, żeby zobaczyć zorzę i ma już bilety na przykład na Islandię, to można myśleć już o zwrocie. Wyjdzie taniej. Avalani for nothing, gramy.

0: To Toby Romeo i Fly High, a teraz...
1: Sponsorem konkursu jest dystrybutor filmu Upadek wieloryba.
0: A teraz poczujemy dreszczyk emocji. W końcu to jest imprezka z dreszczykiem. Szukamy waszych strasznie śmiesznych historii, takich, które zaczęły się jak horror, a skończyły się pozytywnie. Swoje opowieści wysyłacie na sk.pl i dokładnie tak zrobiła też Monika. Cześć Monika!
2: Cześć, dobry wieczór.
0: Z tego co wiem, to twoja straszna historia dotyczy dzieciaczków. Opowiadaj, o co chodzi.
2: No, wybrałam sobie studia pedagogiczne, no i po studiach stwierdziłam, że poszukam pracy w żłobku. No i tutaj oczywiście byłam pełna takich jakby marzeń, że to będzie taka fajna, sympatyczna praca z fajnymi dziećmi. One oczywiście są fajne i tak dalej, no ale na rozmowie dowiedziałam się, że tych dzieci będzie na mojej grupie aż około 30. I to mnie troszeczkę przeraziło. No i te początki nie były takie wcale takie proste. No ale mówię, na szczęście w nieszczęściu, że są tak zwane żłobkowe choroby. Więc troszeczkę się tutaj ta grupa przerzedza nam praktycznie przez cały rok i jest naprawdę fajnie, sympatycznie, mam też fajne koleżanki, więc na szczęście się nie zniechęciłam, nie poddałam, stwierdziłam, że spróbuję, no i jestem zadowolona do tej pory.
0: No to pięknie, o to właśnie chodzi, ale powiedz mi właśnie najważniejsze pytanie. Czy ty dzisiaj lubisz dzieci?
2: No mam jedno swoje, też akurat żłobkowe, więc no lubię.
0: Lubisz, no dobra. Tak. Słuchaj, Monika, w takim razie na momenty ciszy, to pewnie w domu, nie w żłobku, zakładam, że tam to rzadziej się zdarza, mam dla ciebie pomarańczowe słuchawki JBL-a, do tego dwa zaproszenia do kina na film Upadek wieloryba. To co, brzmi dobrze?
2: O, wow, no brzmi mega fajnie. Fajnie będzie się wyrywać z domu.
0: No to wspaniale. No to wspaniale, w takim razie możesz się wyrywać, możesz już wymyślać, kiedy to zrobisz, a jeżeli wy, drodzy słuchacze, chcecie zgarnąć takie nagrody, to opowiedzcie swoje strasznie śmieszne historie na sk.pl. Radio
1: SK. Sponsorem konkursu był dystrybutor filmu Upadek wieloryba.
3: Autopromocja.
4: Żeby móc powiedzieć klasyczne,
5: będę grał w grę.
4: Trzeba mieć w co i trzeba mieć na czym.
6: W tym tygodniu w ESE po 15 do zgarnięcia zaproszenia na kultowe TGA
7: i komputer gamingowy wart 11 tysięcy.
8: Zgłoś się na sk.pl, a potem słuchaj po południu w Radiu SK.
9: Sądy i Kościela.
1: Sponsorem konkursu jest Komputronik, producent komputerów gamingowych Level i dystrybutor głośników Hama. Komputronik.pl.
3: Autopromocja.
10: Reklama. Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
11: Centrum Implantologii i Stomatologii Estetycznej. Nowa stomatologia przy ulicy Jacka Malczewskiego 24 na drugim piętrze. W Radom Office Park tuż obok Galerii Słonecznej oferuje kompleksowe usługi stomatologiczne. Implantologia, stomatologia estetyczna, ortodoncja, protetyka, chirurgia stomatologiczna, stomatologia zachowawcza. Więcej informacji na stronie www.nowastomatologia.pl.
12: Rada Miejska w Radomiu ogłasza nabór wniosków o stypendia dla młodych, zdolnych radomian. Po 10 tysięcy złotych mogą otrzymać artyści, uczniowie z osiągnięciami naukowymi oraz sportowcy z radomskich klubów. Wnioski przyjmujemy do 15 października w biurze Rady Miejskiej przy ulicy Rynek 1. Szczegóły na bip.radom.pl w zakładce stypendia.
13: Warto doceniać młodych ludzi z pasją i zaangażowaniem. Zachęcam do udziału i składania wniosków. Mateusz Tyczyński, przewodniczący Rady Miejskiej w Radomiu.
14: Ja wam mówię, solidne ogrodzenie frontowe to z pustaków Joniec.
15: A nie lepiej te z paneli, zgrzewanych z drutu?
16: No co wy, spawane z profili będą git.
17: Dobry płot to sztachety i solidna podmurówka.
15: Siadek.
17: No co,
18: a ja... Koniec dylematów, bo w Techpark są wszystkie ogrodzenia domów i firm. Szeroki wybór i sprawdzeni producenci. Od lat doradztwo, projekty, sprzedaż i montaż przez fachowe ekipy. I setki zadowolonych klientów. Techpark, ogrodzenia na pokolenia. Radom Wierzbicka 26. Sprawdź na techpark.com.pl.
19: Build.pl. Potrzebujesz drukarki, kopiarki albo niszczarki? A może twoje potrzeby spełni urządzenie wielofunkcyjne? Polecamy Build.pl. Zamiast kupować, możesz wynajmować w stałym, niezmiennym abonamencie. Do tego tusze, tonery i serwis od ręki. Build.pl. Radom, Słowackiego 100. Zapraszamy do kontaktu. 48 362 90 22.
20: Chcesz skorzystać z programu Czyste Powietrze z prefinansowaniem? Przyjdź do DB Serwis. Ocieplą twój dom, wymienią stary piec, okna i drzwi oraz pomogą ci złożyć wniosek o dotację w twojej gminie. DB Serwis, Radom, Witkacego 2B, telefon 600 600 048.
21: To
3: będzie ostatnia reklama.
5: Obudź się! Przestań śnić o nowych wnętrzach, bo ucieka Ci najlepsza okazja. W drzwi Radom.pl Ruk Cuk teraz dajemy Ci do 20% rabatu na wybrane kolekcje drzwi wewnętrznych DRE. Postaw na sprawdzone modele Auri, Verso lub Estra i zyskaj jakość na lata. Czas ucieka? Promocja obowiązuje tylko do 7 listopada. Odwiedź drzwi Radom.pl Ruk Cuk, Radom, ulica 1905 roku 9 i wybierz drzwi DRE.
21: I po reklamie.

Turn the Lights Off, tak nazywa się ten hit. A wiecie, że przed nami bratobójcza walka? Chociaż pewnie powinienem powiedzieć siostrobójcza albo koleżankobójcza. Bo słuchajcie, mówię o tym, co wydarzy się nad ranem w tenisie. Wuhan. O 5 rano zagrają jutro Iga Świątek i Magdalena Pręch. Z tym, że oni zagrają razem, a przeciwko sobie. Jedno jest pewne, wygra Polka. Poza tym jedna awansuje, druga będzie mogła wreszcie odespać. To też sukces.

0: All of my love, Ebony i Zybizu. I 4 minuty do 21. Zapytałem o wasze najbardziej zaskakujące powody kłótni albo powody obrażenia się na drugą osobę i Ola nagrała w tej sprawie głosówkę.
1: Mój mąż chodził obrażony na mnie przez kilka dni, bo przyśniło mu się, że zdradzam go z operatorem koparki.
0: Być może gdyby ten sen dotyczył każdego innego, to mąż dałby radę, jakoś by to przełknął, ale akurat z operatorem koparki? Matifu Czyło, słyszymy się jutro. Zostawiam was z hitami na czasie.

0: autopromocja.
1: O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
2: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
3: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
1: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
6: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceń, jaką moc mają w sobie kobiety.
7: Już nie musisz jeździć po salonach, żeby znaleźć samochód. Na Allegro zaparkowało tysiące ofert nowych i używanych aut od autoryzowanych dealerów jak Lelek, Autogrup Polska i Bednarek. Wszystko w jednym miejscu na samochody-allegro.pl.
8: Poznań Game Arena. Wejdź do gry. Gracz 2 dołączył. Gracz 3 dołączył. Dołączyło dziesiątki tysięcy graczy.
9: Zagraj w gry, zanim trafią do sklepów. Zobacz ekscytujące finały sportowe na żywo. Zrób zdjęcie z ulubionym cosplayerem.
10: Osiągnięcie jubileuszowe? Byłem na 20. edycji. Do zdobycia tylko raz.
9: Poznań Game Arena. 23 do 25 października. MTP Poznań. Bilety na tobilet.pl.
11: Poleca Radio SK.
12: 3, 17, 41.
13: Co tak liczysz?
12: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
13: O, ja też umiem liczyć.
14: 8, 11, 15.
15: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
16: QR Taxi wjechało do Radomia. Pobierz darmową aplikację, w której wiesz, ile zapłacisz za przejazd. Zamów tanią, nowoczesną taksówkę. QR Taxi. Znajdź nas na Facebooku.
0: To będzie ostatnia reklama.
17: Jest takie miejsce, którego imponująca forma skrywa jeszcze bardziej imponujące wnętrze. Miejsce, w którym japońska kultura łączy się z japońską technologią, a klientów wita się jak przyjaciół we własnym domu. Tym miejscem jest nowy salon Lexus Radom. Odkryj zachwycające modele Lexusa w spektakularnej przestrzeni. Zapraszamy do nowego salonu Lexus Radom, ulica Czarnieckiego 110. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
18: I po reklamie.
19: Radom na czasie.
20: Cześć, Sandra Pawłowska. To będzie sobota z grzybami. 17 października w Centrum Młodzieży Arka na Starym Mieście odbędzie się rodzinny piknik grzybowy organizowany przez radomski sanepid. Wiedza jest potrzebna, by nie dochodziło do pomyłek w trakcie grzybobrania. Jak mówi Edyta Nowicka, rzecznik Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu, są okazy, które łatwo pomylić.
21: Wiadomo, borowiki wszyscy znają, ale już na przykład ten grzyb łuszczak bywa mylony na przykład z opieńką miodową i czubajka kania z muchomorem sromotnikowym. Oprócz tego będziemy edukowali o tym, że grzybów nie należy niszczyć, nawet takich, które są hubami.
20: A piknik potrwa od 10 do 15.

Music News. A dzisiaj w magazynie muzycznym trochę poleceń na długie jesienne wieczory. I mój pierwszy raz od łajciora. Kasia Węsierska, zapraszam. Długie jesienne wieczory sprzyjają temu, żeby zasiąść na kanapie na przykład z kubkiem herbaty pod kocem i obejrzeć dokumenty albo filmy muzyczne. A tych jest kilka. Przyznaję, że jestem na świeżo, dlatego że obejrzałam właśnie nowy film, który trafił na jedną z platform streamingowych, czyli film Mniej Obcy, opowiadający historię, ale nie jest to biografia, Jana Borysewicza, założyciela grupy Lady Punk. I teraz wiecie, no ale gdzie Lady Punk i to, co gracie w Radiu SK? Prawda jest taka, że Lady Punk to zespół legenda, który dał podwaliny do tego, co dziś tworzą niektóre zespoły albo artyści, którzy wciąż się inspirują i gwarantuję, że część takich kawałków można usłyszeć na antenie Radiu SK. Kilka lat temu Gromi stworzył nową wersję wielkiego hitu grupy Lady Punk, Sztuka Latania, którą też właśnie tutaj graliśmy, dlatego że wciąż ta muzyka, którą tworzono nawet w latach 80., jest żywa i daje inspirację wielu artystom działającym na tej scenie do dziś. Film Mniej Obcy to nie jest tak naprawdę biografia Jana Borysewicza, tylko pewien wycinek ukazujący fragment jego życia. Od dzieciństwa do momentu, kiedy stwierdził, że chce założyć zespół, do wczesnych lat jego działalności, dlatego że ta historia kończy się mniej więcej wraz z końcem stanu wojennego, czyli w okolicach roku 89. I widzimy tu przede wszystkim

0: Jana Borysewicza nie tylko jako muzyka, ale jako człowieka. Widać tam chłopaka, który od młodego wieku wie już, co chce robić. Słucha zagranicznego rock'n'rolla i ma wielkie marzenia. Mówi o tym, że podbije Stany, sprzeda miliony płyt i będzie bardzo znany. I zresztą słowa dotrzymuje. Dostaje pierwszą gitarę, ale w tle wciąż widzimy różnego rodzaju trudne sytuacje, z którymi się zmaga. Takie jak na przykład choroba mamy, która cierpiała na stwardnienie rozsiane, czy różnego rodzaju tragedie rodzinne. A także to, że Jan musiał pracować, próbując łączyć jednocześnie granie, czyli tworzenie muzyki właśnie na przykład z remontami, na których najłatwiej było zarobić. W tle stan wojenny, ograniczenia, cenzura, problemy ze służbami, a dodatkowo życie rock'n'rollowca, które wiąże się z wieloma pokusami, a tym samym zagrożeniami i nie sprzyja temu, żeby stworzyć na przykład stabilną relację, założyć rodzinę, czy mówiąc dość kolokwialnie, ustatkować się. To jest piękna historia, która została opowiedziana w taki sposób, że zostawia nie tylko nas z refleksją, bo są momenty rzeczywiście smutne i są momenty takie, kiedy człowiek wyłącza telewizor i zastanawia się nad tą historią chwilę dłużej, ale jest też wiele momentów, które powodują uśmiech, a czasami nawet i śmiech, czyli po prostu film zbudowany jest trochę tak jak życie. Pozwala na Jana Borysewicza spojrzeć z nieco innej strony, bo o ile wszyscy wiedzą o jego istnieniu, to siłą rzeczy wokalistą i niejako też frontmanem zespołu Lady Punk od wielu lat jest Janusz Panasewicz, który jest wokalistą tego zespołu. Natomiast Jan Borysewicz jest jego głównym założycielem i to właśnie jemu poświęcona jest ta historia. Muzyk z gitarą, który osiągnął tak dużo, choć świat rzucał mu dużo kłód pod nogi. To jedna z tych opcji, które naprawdę warto obejrzeć, kiedy macie trochę czasu właśnie podczas tych jesiennych wieczorów. Zresztą na platformach streamingowych bardzo dużo jest także filmów dokumentalnych o tych artystach, którzy byli i są już legendami i stworzyli podwaliny do tego, co tworzą młodzi artyści dziś. Między innymi dostępny jest dokument o Maryli Rodowicz, czyli no legendzie i ikonie muzyki, która prawdopodobnie zagra gdzieś na którejś imprezie sylwestrowej w tym roku i która pokazuje, jak można wciąż, pomimo upływu czasu, łączyć się międzypokoleniowo, co też pokazała między innymi w tym roku w Sopocie, gdzie zaprosiła do duetów naprawdę młodych artystów, takich jak chociażby Jan Kleosia czy Zalia. Jeśli chodzi zaś o ten dokument, to tu poznajemy nie tylko samą twórczość Maryli Rodowicz, ale częściowo także i prywatne życie, dlatego że wypowiada się tam wielu artystów. Można dostrzec też jakieś archiwalne nagrania. I myślę, że widzimy tam taką Marylę, której przez większość czasu duża część jej fanów i publiczności po prostu nie znała. A więc Marylę nieco bardziej domową, czasami ze łzami w oczach lub też ze smutkiem, dlatego że wielu jej bliskich wiedziało o relacji, która trwała lata, a która tak naprawdę chyba była nieszczęśliwą miłością. Maryla Rodowicz była zakochana w jednym z artystów, którzy mieszkali w Krakowie i to właśnie z tym artystą miała dwoje dzieci. Ona w Warszawie, on w Krakowie. Bardziej bywał niż był w tym domu, a ona chyba swoje dzieci wychowywała praktycznie sama. To właśnie o tej relacji powstał jej wielki hit Rozmowa przez ocean, czyli są dwa światy i nas jest dwoje. I kiedy przesłucha się tej piosenki po raz kolejny, znając tę historię od tej strony, to rzeczywiście nabiera ona innego wydźwięku. Warto obejrzeć, nawet jeżeli muzyka Maryli Rodowicz wydaje wam się odległa i nie słuchacie jej na co dzień, bo po pierwsze zorientujecie się, ile kawałków Maryli Rodowicz znacie, a po drugie zobaczycie, jak wielki wpływ na polską popkulturę i polską muzykę miała ona sama jako kobieta, jako ikona na scenie, jako artystka, a także czasami jako pionierka, jeśli chodzi o modę, światopoglądy czy wygłaszane przez siebie słowa. I jest jeszcze jeden dokument, który zachwycił mnie tak bardzo, że czasami do niego wracam, pomimo że widziałam go już 2 lub 3 razy. Nazywa się Najwspanialsza noc w historii popu i daje trochę taki klimat dokumentu, który można byłoby obejrzeć bliżej świąt Bożego Narodzenia, ale wydaje mi się, że jesień też się do tego sprawdzi. To jest opowieść o kulisach nagrania charytatywnego hitu We Are The World przez największe gwiazdy muzyki w Stanach Zjednoczonych, ale tym samym i na całym świecie, lat 80. W jednym studiu spotkali się między innymi Michael Jackson, Bob Dylan, Bruce Springsteen czy chociażby Stevie Wonder. Wszyscy zamknięci w jednym miejscu, w jednej nocy po jednej z gal wręczenia nagród, kiedy to ktoś wpadł na pomysł, żeby nagrać charytatywny utwór, który wesprze głodującą wtedy Afrykę. Widzimy przy kilku mikrofonach, kilkanaście, a momentami nawet chyba kilkadziesiąt gwiazd, największych gwiazd światowej muzyki, którzy nagle po wejściu do studia, w obliczu swoich kolegów i koleżanek, którzy także tworzą, tracą rezon, zaczynają się trochę wstydzić, onieśmielać, śpiewać przy sobie nawzajem, dlatego że uważają, że wyjdą ich największe głosowe mankamenty, a jednocześnie ich ego nie pozwala na to, żeby pokazać swoją prawdziwą twarz. Pięknie się ogląda pracę właśnie z takimi osobami. Widać też Michaela Jacksona, który na tamtym etapie był tytanem pracy, dlatego że do studia przyjechał jako pierwszy, zaczął pracować, śpiewać przy mikrofonie, a właściwie usiadł i wyszedł stamtąd jako ostatni. Powstał utwór legenda, który rozbrzmiewa w naszych głowach do dziś przy różnego rodzaju okazjach, a przy okazji po latach został właśnie stworzony dokument pokazujący tę jedną noc, która trwając maksymalnie kilkanaście godzin, okazała się na tyle przełomowa, że ten kawałek do dziś jest jednym z hymnów Zjednoczonego Świata, który wraca przy różnych możliwych okazjach, bo pokazał, że wielu artystów światowej sławy może spotkać się w jednym studiu na jedną noc, zaśpiewać po kilka fraz każdy. Czasami razem, czasami oddzielnie, czasami w triach, w różnego rodzaju konfiguracjach i że wspólny refren może zabrzmieć tak mocno. Jednocześnie sam teledysk z tego nagrania, który powstał, też mocno chwyta za serce, bo pokazuje właśnie artystów w ich prawdziwym środowisku, czyli w studiu, w słuchawkach, gdzie stoją obok siebie, kiwają się w rytm muzyki, która chyba jeszcze wtedy nie mieli pojęcia, trochę zmieni oblicze w ogóle całej popkultury i stanie się piosenką legendą. Widać w tym dokumencie zakulisowe rozmowy, różnego rodzaju zachowania, które mają wspomóc tym artystom w nagraniu ostatecznie tego numeru. Są sceny, które was zirytują, są sceny, które was rozbawią i są przede wszystkim te sceny, które wzruszą do łez i pozwolą spojrzeć na ten kawałek nieco inaczej. To jest taki dokument, po którym robi się ciepło na sercu, bo on daje nadzieję. Pokazuje, że ludzie w trudnych momentach są w stanie się zjednoczyć dla wyższej idei, odłożyć swoje różnice wynikające z tego, że na przykład mieszkają w różnych miejscach, mają inne światopoglądy, tworzą różną muzykę i prawdopodobnie nigdy nie stanęliby na scenie obok siebie, gdyby nie jeden kawałek i jeden pomysł, który właśnie ktoś rzucił, a reszta zdecydowała się w to wejść. Dla mnie to jest historia o zjednoczeniu się, o odrzuceniu pewnych masek, o przełamaniu swoich słabości, o zostawieniu ego gdzieś za drzwiami studia, dlatego że nawet taki napis przed wejściem widniał, proszę ego zostawić za drzwiami i wejść tu po prostu jako człowiek. No i też pokazania, że muzyka naprawdę potrafi jednoczyć. Jednoczyć nie tylko nas, słuchaczy i odbiorców tej muzyki, ale przede wszystkim artystów, którzy taką muzykę tworzą. Do dziś wiadomo, że muzyka jest językiem uniwersalnym, a ten dokument jest pewnym potwierdzeniem namacalnym tej tezy i rzeczywiście jest sposobem na miłe spędzenie wieczoru, a przy okazji na spojrzenie na ten kawałek, który na pewno znacie, bo jak go sobie zanucicie, to go sobie przypomnicie w nieco inny sposób. Najwspanialsza noc w historii popu. Tak się ten dokument nazywa. A teraz już czas na mój pierwszy raz, który przygotował Michał Hanczak z Łajciorem w roli głównej.
1: Mój pierwszy raz.
2: Mój pierwszy raz na scenie.
3: Mój pierwszy raz na scenie to Polish Hip Hop Festival w Płocku. Grałem wtedy, miałem trzy piosenki w internecie jakby z tych większych, czyli miałem wtedy Sen, chyba La Vida Loca, Noc i Kalifornia, czyli cztery. I to grałem tam, zebrało się chyba z trzy koła ludzi, nie? Gdzie w tym samym czasie na dużej scenie grał ktoś wielki wtedy, nie?
2: Dało ci to kopa wtedy?
3: Kurde, no tak.
1: Mój pierwszy muzyczny idol.
3: Oj, takich było wielu, ale taki pierwszy? Chyba 50 Cent. I do dzisiaj w sumie z moim idolem, nie?
1: Mój pierwszy raz, gdy napisałem swój kawałek.
3: Z 12 lat miałem. Jak nie mniej. Z 10-12 lat miałem. No wiadomo, to jest jakiś totalny teraz... Nie mogę powiedzieć tego słowa, ale jest to po prostu no, piękne z jakiegoś powodu, że miałem 12 lat, już coś tam chciałem napisać, coś napisałem. Nie nagrałem, ale napisałem. No, ale tak patrząc przez dzisiejszy pryzmat dzisiejszego, ten, no to nie.
1: Mój pierwszy raz jako White 2115.
3: Na kanale SBM-u jakaś piosenka, nie wiem czy to nie była, albo chyba Sen był, no piosenka Sen. Wtedy jakby do pseudonimu White dopisałem 2115, bo chcieliśmy jakby z Borysem, czyli BDS-em i zresztą chłopaków z 2115 jakby promować naszą grupę tak na ten. I zawsze na przykład mnie to jarało, że na przykład A$AP Rocky miał jakby w ksywie ten część swojego składu A$AP, nie? I to było zajebiste dla mnie i w sumie dla chłopaków też. I teraz tak robimy wszyscy, nie?
1: Mój pierwszy hit.
3: Kalifornia. Kalifornia. No na zasadzie były większe piosenki wcześniej, nie? Tylko, że no, na taką skalę nie mam żadnej innej, nie? Miałem piosenki typu 10 lat temu na przykład milion wyświetleń na YouTube, nie? No ale, no Kalifornia. To śmieszne, bo ta piosenka, ona dopiero po 2 miesiącach, bo jak ja ją wydałem, to po prostu piosenka, nie? Ona po 2 miesiącach nagle zaczęła żyć jak jakiś, nie wiem, jak jakiś... Nie mogę powiedzieć żadnego słowa, które może to odkreślić, ale zaczęła po prostu rosnąć w oczach, nie? I pamiętam, że to było dla mnie takie, kurczę, co się dzieje, nie? Jakby, ja myślałem zawsze, że jak nuta nie zażre za pierwszym razem, wiesz, od razu, to tak myślę, a, no to okej, nie? A tutaj ona po 2 miesiącach nagle zaczęła rosnąć i tak rośnie do dzisiaj, nie?
1: Mój pierwszy raz, gdy zgarnąłem diament.
3: Kalifornia! Kalifornia, no. W ogóle bardzo dawno temu to już było, nie? Tylko, że jakoś nie chciało nam się chyba za bardzo jakby tego w sumie z tym żyć, nie?
1: Mój pierwszy raz, gdy poczułem się rozpoznawalny.
3: Któregoś razu, jak powiem ci, że wydałem jakąś nutę, tylko teraz nie pamiętam jaką. I idę po miasteczku swoim, po Milanówku, w którym wówczas, mądre słowo, wówczas mieszkałem. I jechała fura, nie? I gościu na otwartych szybach właśnie moją muzę. Ja sobie tak myślę, hard, no hard, nie? No a potem wiadomo, jak się tam na przykład było w jakiejś galerii i nagle ktoś do ciebie podbija po zdjęcie, nie? Pierwszy raz. Kurczę, no się poczułem jak jakiś Michał Wiśniewski, nie?
1: Mój pierwszy raz, gdy usłyszałem swój kawałek w radiu.
3: Na... zależy na której rotacji, czy na rapowej, czy na tej. Nie, szczerze, tak najbardziej co mi zapadło w pamięć, bo ja wiem, że moje piosenki latały w radio wcześniej, ale najbardziej mi zapadło chyba w pamięć w momencie, kiedy Lawendę wydaliśmy i ona dosłownie była na dziennej rotacji takiej, że to cały czas, nie? Fajne.

0: czeka twoja twarz.
1: Mój pierwszy raz we współpracy z Matą.
2: Na moją płytę to było, na Rockstara do zachodu słońca. To w ogóle, to szybko taką anegdotkę. Przyjechałem do Noboco to studio i... Spawlinka chyba byłaś ze mną, nie? Wtedy. Przyjechałem do Noboco to studio i patrzę, bo tam były takie schodki przed wejściem, nie? I siedzi jakiś dzieciak, ma słuchawki na głowie i się tak buja, nie? I coś sobie pisze, nie? Ja mówię. A rozkminiliśmy, że to on, bo wcześniej słuchaliśmy tej jego piosenki, co wydał Biblioteka Trap, nie? I ogólnie się zajaraliśmy nią. Ja mówię, ty, to jest chyba Mata, nie? I podbijam normalnie pionę, z nim zbijam, mówię, siema, seba, jestem, nie? To było pierwszy raz, jak się spotkaliśmy, dobra? A pytanie było pierwszy raz, jak pracowaliśmy. I po tym zrobiliśmy... I drugiej sytuacji nie mogę ci opowiedzieć, bo nie do radia. Ale po tej drugiej sytuacji doszło do takiego momentu, gdzie dawaj, idziemy robić muzy, stary, nie? I przyjechał do mnie, zrobiliśmy prawie całą piosenkę, pojechaliśmy się wytatuować, on sobie wtedy wytatuował HWDP, różowe, na nodze. No, fajnie było. I nagraliśmy tę piosenkę, no, o la la la. A potem jakby zrobiliśmy jej kontynuację przy okazji płyty Młodego, la la o.
1: Moja pierwsza koncertowa wpadka.
2: Nigdy takiej nie było. Nigdy takiej nie było, słuchaj.
1: Czyli tak. Zawsze profeska.
2: Nie, ale po prostu ktoś nade mną czuwa, nie? Na zasadzie, no nie było, po prostu zawsze, wiesz, zależy co rozumiesz przez wpadkę. No czasami było tak na przykład, że sprzęt, coś na samym początku koncertu nie chciał działać, ale jeszcze wtedy mnie na scenie na przykład nie było, nie? To takie rzeczy się zdarzały, nie? Ale nigdy na przykład się nie wywróciłem na scenie, nie spadłem ze sceny, nie zrobiłem stage divingu i nie poleciałem na ziemię, bo nikt nie złapał. I jakby takich wpadek nie miałem, nie?
3: SK Radom News.
4: Kinga Furch, zapraszam. Na co dzień ratują ludzkie życie, a dziś obchodzą swoje święto. Urząd Statystyczny w Warszawie z okazji Dnia Ratownictwa Medycznego przedstawił dane za ubiegły rok. Wynika z nich, że w Radomiu w systemie ratowniczym zatrudnionych było ponad 150 ratowników, 12 lekarzy oraz 33 pielęgniarki. Do jakich zdarzeń najczęściej wyjeżdżały karetki, mówi Marcin Kałuski z Urzędu Statystycznego.
5: Zanotowano prawie 33 tysiące wyjazdów zespołów ratownictwa medycznego na miejsce zdarzenia. W 3/4 przypadków były to interwencje w domu pacjenta. Z pomocy radomskich ratowników medycznych skorzystało blisko 33 tysiące osób, z czego niemal połowa to seniorzy w wieku 65 lat i więcej.
4: W Radomiu działają dwa szpitalne oddziały ratunkowe przy Szpitalu Miejskim oraz przy lecznicy na Józefowie. To już pewne, szpitale w Iłży i Pionkach zamierzają wygasić działanie oddziałów chirurgii i intensywnej terapii. Zmiany mają wynikać z trudnej sytuacji finansowej obu lecznic. Odpowiednie pisma trafiły już do Narodowego Funduszu Zdrowia. Z analizy wynika, że mieszkańcy południowego Mazowsza będą mieli zapewniony dostęp do zabiegów, mówi Łukasz Jarocki z Mazowieckiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia.
6: Do końca października z powodu braków kadrowych oddział anestezjologii i intensywnej terapii oraz oddział chirurgii ogólnej szpitala w Iłży funkcjonują w ograniczonym zakresie. Do Mazowieckiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia wpłynęły również informacje od dyrekcji szpitali dotyczące planowanych zmian organizacyjnych. W przypadku szpitala w Iłży zakładają one zakończenie udzielania świadczeń z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii oraz chirurgii w ramach pełnej hospitalizacji od 1 listopada. W uzasadnieniu wskazano, że przyczyną planowanej likwidacji jest brak kadry lekarskiej. Jednocześnie szpital planuje rozszerzenie zakresu świadczeń internistycznych w ramach już istniejącego oddziału chorób wewnętrznych. Dyrekcja szpitala w Pionkach planuje zakończenie działalności oddziału chirurgii ogólnej z dniem 31 grudnia. Reorganizacja ma na celu dostosowanie udzielanych świadczeń do rzeczywistych potrzeb zdrowotnych mieszkańców. Rolą Narodowego Funduszu Zdrowia jest ocena wpływu proponowanych zmian i zapewnienie dostępności tych świadczeń mieszkańcom. W związku z tym Mazowiecki Oddział przeanalizował dane sprawozdawcze tych szpitali oraz zwrócił się o opinię do konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie chirurgii ogólnej. Ostateczna decyzja w sprawie reorganizacji działalności placówek należą do jego dyrekcji oraz organu tworzącego. W ocenie funduszu proponowany kierunek zmian wpisuje się w założenia reform systemu ochrony zdrowia. Ich celem jest dostosowanie profilu działalności placówek do lokalnych potrzeb zdrowotnych. Szpitale mogą w tym zakresie liczyć na wsparcie Mazowieckiego Oddziału NFZ, a także korzystać z rozwiązań prawnych i instrumentów finansowych. Obecnie na terenie regionu radomskiego świadczenia z zakresu chirurgii ogólnej w trybie pełnej hospitalizacji poza szpitalem w Iłży i szpitalem w Pionkach realizuje 6 podmiotów. Z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii Te świadczenia są realizowane przez 5 podmiotów. Analiza średniego wykorzystania łóżek szpitalnych wskazuje, że istnieją możliwości zapewnienia pacjentom dostępu do świadczeń zarówno w zakresie chirurgii ogólnej, jak i anestezjologii i intensywnej terapii.
4: Zdaniem władz powiatu radomskiego powodem złej kondycji finansowej lecznic jest zbyt mały kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia, mówi starosta radomski Waldemar Trelka.
0: Powiat jest organem właścicielskim, a nie prowadzącym. My w swoim budżecie nie mamy ani złotówki na szpitale, jakiekolwiek. Jesteśmy właścicielem majątku i na tym majątku funkcjonuje samodzielny, publiczny zespół zakładów opieki zdrowotnej. Dwa szpitale, Pionki i Jóża. To po pierwsze. Po drugie, to długi są i zaraz o nich, ale to nie są długi ani pana burmistrza, ani pani wójt, ani pana starosty. To są długi Narodowego Funduszu Zdrowia, a dokładnie rządu polskiego, który postanowił zamykać powiatowe szpitale. 1/3 szpitali do zamknięcia. To nie są moje słowa, to jest ciągle chyba aktualna, realizowana nie obietnica, tylko fakt. Ta niespodzianka została ogłoszona po wyborach, bo ona nie była w tych stupakietowym worku z obietnicami. Więc realizowane jest to przez Narodowy Fundusz Zdrowia, a dokładnie zaciskana jest pętla już nie na brzuchu, ale na szyi szpitali powiatowych. My jako powiat radomski, i to są fakty, w tamtej i w tej kadencji przekazaliśmy na 2 szpitale w sumie 170 milionów złotych. Większość tych pieniędzy to są pieniądze na inwestycje, na remonty, na budowę sprzętu, kupowanie sprzętu, po to, żeby nasze szpitale i w Pionkach, i w Jóży wyglądały tak, jak wyglądają. To są 2 cukierki, a były 2 zgony. Taka jest prawda. I w związku z tym skupiamy się na szpitalu w Jóży. Szpital w Jóży dostał 45 milionów na inwestycje, 13 milionów plus 13 milionów pożyczyliśmy na 0 zł i umorzyliśmy już 3 miliony. Powtarzam, płacąc rachunki NFZ-u, a nie, pani dyrektor, nie, bo wiemy, jak ważny jest szpital jeden i drugi. Szpitale w 2021, drugim, trzecim i jeszcze na początku czwartego roku w miarę się bilansowały, a nawet były na plusie. Innymi słowy, nie przynosiły strat. Od 2 lat szpitale powiatowe, zarówno w Pionkach, jak i w Jóży, przynoszą stratę miesięcznie około 1 000 000 złotych. 12 miesięcy, 12 milionów, razy 2, 24 milionów cirka. Mniej więcej tak to wygląda. I analogicznie jest, jeśli chodzi o szpital w Jóży. Ktoś powie, no tak, ale inne szpitale w Polsce, zresztą w Radomiu i okolicach, mają nawet po kilkaset milionów złotych straty i długów. To jest skrajna nieodpowiedzialność, moim zdaniem, przede wszystkim organów właścicielskich, które na to pozwalają. Ale nie o nich. Dlaczego ja do tego nie mogę dopuścić? Ponieważ zawsze pani dyrektor jedna i druga mogłaby pójść do banku i zaciągnąć kredyt. A jakby to nie pomogło, poszłaby do parabanku, czyli na lichwę. Nie ma mowy o zamykaniu szpitali. Póki jestem starostą, nigdy nie położę wniosku o zamknięcie tego czy innego szpitala, choć Narodowy Fundusz Zdrowia tego by oczekiwał, bo chciałby rękami starostów zamykać szpitale w Polsce. Ja na ten wariant nigdy nie pójdę i nigdy się nie zgodzę, póki, powtarzam, jestem starostą, póty do tego nie dopuszczę. Ale widząc, jak każdego miesiąca szpitale się zadłużają, mimo tych milionów złotych, które mówiłem, dalej się zadłużają. Ja nie muszę państwu przypominać, że w budżecie powiatu nie ma ani jednej złotówki pod pozycją szpitale. To są fakty. My nie mamy prawa przekazywać środków na bieżącą działalność szpitali, na pokrywanie straty. To wynika z orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego. Sam marszałek Struzik taką skargę czy taki wniosek do Trybunału złożył i dobrze, i wygrał, i dobrze, ale to oznacza, że szpitale nie mogą być zasilane na bieżącą działalność przez powiaty. A ja to robię. Publicznie się do tego przyznaję, mając świadomość, jak to jest wielka potrzeba. Natomiast szpitale szorują pod mnie. I aby właśnie nie wpaść w pewnego rodzaju spirale, która nie jest kontrolowana, nie jest pod nadzorem, pani dyrektor, samodzielna pani dyrektor, jedna i druga, to znaczy i w Pionkach, i w Jurzy, mają pewien bardzo trudny plan do realizacji. Plan polega na tym, że postawiły na Radzie Społecznej wnioski o likwidację oddziału anestezjologii i chirurgii, jeśli chodzi o szpital w Jurzy.
3: SK Radom.
4: Wcześniej wykryte daje szansę na normalne życie. W czwartek przypada Światowy Dzień Walki z Rakiem Piersi. Tego dnia medycy przypominają, jak ważna jest profilaktyka. Według statystyk rak piersi jest najczęściej występującym nowotworem wśród Polek. Rocznie umiera z tego powodu około 6 tysięcy kobiet. W Radomskim Centrum Onkologii można wykonać bezpłatną mammografię. Dotyczy to kobiet po 45 roku życia. Ważne jest także wykonywanie samobadania piersi, mówi Paulina Kolbus, fizjoterapeutka z Radomskiego Centrum Onkologii.
7: Zachęcamy do samobadania piersi już od 20 roku życia. Powinniśmy wykonywać takie badanie raz w miesiącu, pomiędzy 5 a 10 dniem cyklu, wtedy kiedy już piersi nie są nabrzmiałe i łatwo będzie nam wyczuć te wszystkie zmiany. Samobadanie piersi dzielimy jakby na dwie części. Pierwsza to jest oglądanie, obserwacja naszych piersi, a druga część to jest właśnie badanie palpacyjne. To badanie palpacyjne wykonujemy opuszkami trzech palców, zaczynając od dołu pachowego, okrążnymi ruchami badamy całą naszą pierś. Później zwracamy uwagę na brodawkę, czy ona nie jest nigdzie wciągnięta, zmarszczona, czy nie ma żadnego wycieku z tej brodawki. Na końcu badamy nasze węzły chłonne, patrzymy, czy nie ma jakichś zgrubień. A jeśli chodzi jeszcze o obserwacje, to zwracamy uwagę na kształty naszych piersi, na wielkość, czy są one symetryczne, czy skóra na piersiach nie ma jakiegoś zmienionego zabarwienia. Też jeśli chodzi oprócz wyglądu, bardzo ważny jest też ból albo właśnie wszelkie grudki, które my wyczujemy w tych piersiach. Jeśli zauważymy u siebie jakieś właśnie niepokojące objawy, no to wtedy należy się zwrócić do lekarza i rozpocząć dalszą diagnostykę. To może wskazywać, że coś tam może się dziać, ale to nie zawsze musi znaczyć coś groźnego. Dlatego warto się udać na wizytę do lekarza i skonsultować to. Jeśli chodzi o mammografię, no to raz na 2 lata, a samo badanie, no to powinna wykonywać raz w miesiącu. Na taką mammografię profilaktyczną mogą się zapisywać panie po 50 roku życia i to jest właśnie badanie raz na 2 lata.
4: Bezpłatną mammografię można wykonać również w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym. Umówić się na takie badanie można poprzez internetowe konto pacjenta. Osoby uzdolnione artystycznie, sportowo lub zaangażowane społecznie będą mogły liczyć się na wsparcie finansowe w kwocie 5 tysięcy złotych. Dobiega końca nabór wniosków o stypendium Rady Miejskiej w Radomiu. Będzie ono przyznawane w 3 kategoriach. Jak mówi Mateusz Tyczyński, przewodniczący Rady Miejskiej w Radomiu, celem jest wsparcie młodych radomian.
8: Wracamy jak co roku, 3 razy po 10 tysięcy dla młodych, zdolnych radomian. Stypendium imienia Jacka Malczewskiego za osiągnięcia artystyczne, aktywność społeczną dla absolwentów radomskich szkół, którzy rozpoczynają studia. Stypendium imienia Józefa Piłsudskiego za wyniki w nauce i też działalność społeczną, bo tą działalność społeczną tu trzeba podkreślać, że oceniamy jako kapituła nie tylko osiągnięcia te w cudzysłowie branżowe, czyli artystyczne bądź w nauce, ale też zaangażowanie społeczne, zaangażowanie w budowanie społeczeństwa obywatelskiego, zaangażowanie w tak naprawdę budowanie tego swojego dobrego, najbliższego sąsiedztwa, bo jesteśmy przekonani, głęboko wierzymy jako Rada Miejska w Radomiu, że tak naprawdę to lepsze jutro miasta zaczyna się właśnie na etapie, gdy ci młodzi ludzie chodzą do szkoły. Jeśli już się angażują, to trzeba ich za to nagradzać, trzeba, żeby byli przykładem dla swoich rówieśników i żeby zachęcać do tego, aby nie tylko chodzili do szkoły, nie tylko angażowali się w działalność artystyczną, ale też angażowali się w działalność na rzecz swojego najbliższego otoczenia. I trzecie stypendium imienia Czortka i Paździora za osiągnięcia sportowe oraz właśnie zaangażowanie społeczne tutaj dla przedstawicieli gier, które są i sportów, które są na Igrzyskach Olimpijskich. Tutaj idziemy tak jak w zeszłym roku, natomiast będziemy rozmawiać o tym, czy nie poszerzyć tej formuły, czy być może marzenie stworzyć dodatkowego stypendium, które będzie przeznaczone dla przedstawicieli gier nieolimpijskich, ale to na przyszłość. W tym roku jeszcze zostajemy w ramach sportów olimpijskich. Zachęcam do składania wniosków do 15 października w Biurze Rady Miejskiej. Na biuletynie informacji publicznej dostępne są formularze. Proszę się zapoznać. Zachęcamy do składania. W zeszłym roku było 50 wniosków. Mamy możliwość nagrodzenia więcej niż jednego przedstawiciela, jednego laureata w każdej z tych kategorii, więc tak naprawdę szanse na to, że... Kapituła, która składa się z ludzi o uznanym dorobku w danej dziedzinie, czy to sportowej, czy naukowej, czy też artystycznej. Co roku nowy skład kapituły, w tym roku też powołamy kapitułę, uzupełnimy ją przynajmniej o kolejne nazwiska. Są to ludzie, którzy osiągnęli sukces w tych dziedzinach, więc są też w stanie ocenić zaangażowanie młodego człowieka, czy ono ma szansę na rozwinięcie się też w coś więcej, bo tak jest cel, żeby pomóc w rozwoju, w postawieniu kolejnego kroku. Oczywiście zapraszamy też do kapituły przedstawicieli Młodzieżowej Rady Miejskiej w Radomiu, żeby ci młodzi ludzie również włączyli się w proces nagradzania i oceniania swoich rówieśników. Oni już są zaangażowani społecznie, więc to jest taki kolejny pole, na którym mogą się wykazać. Także to nie jest tak, że urzędnicy czy politycy nagradzają. To nagradzają ludzie, którzy zasiadają w kapitule, a którzy w tych dziedzinach życia mają bardzo duże osiągnięcia.

0: z jakimi stykają się dzieci i młodzież w internecie. Młodzi ludzie w obliczu takich tragicznych wydarzeń nie tylko łatwiej padają ofiarą dezinformacji, ale też częściej trafiają w sieci na destrukcyjne treści, mówi podkomisarz Justyna Stanik-Rybak z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu.
1: Dochodzi do takich bardzo wielu niebezpiecznych sytuacji, w której młode osoby, które używają problematycznie internetu, istotnie częściej mają kontakt z treściami niebezpiecznymi, w tym z dotyczącymi okaleczania się czy sposobów popełnienia samobójstwa, a także częściej podejmują zachowania autoagresywne. No i tym samym rzadziej spędzają czas podejmując jakby tą swoją aktywność częściej w sieci, no to no, rzadziej spędzają czas na przykład uprawiając sport, czy też czytając książki, czy grając w gry, a nie internetowe, czy gry planszowe, bo są pochłonięte tym światem wirtualnym. No i ponad połowa tych młodych ludzi, blisko 55%, miała kontakt z niebezpiecznymi treściami w internecie. Niemal co trzeci badany widział w sieci sceny okrucieństwa, przemocy, a co czwarty treści dotyczące sposobów właśnie tego samookaleczania się, czy materiały pornograficzne oraz zachęcające do obrażania innych lub dyskryminujące. Nastolatki, które problematycznie używają internetu, częściej korzystają z portali społecznościowych i udostępniają na nie zdjęcia. Oglądają filmiki, śmieszne obrazki. Ponadto istotnie częściej słuchają muzyki online, ściągają pliki, oglądają filmy i seriale, czy też robią zakupy przez internet. Natomiast w przypadku gier internetowych jedyną różnicą istotną statystycznie między użytkownikami, którzy normatywnie, a problematycznie używają internetu, jest granie w gry hazardowe online. Czyli kilka niebezpiecznych zjawisk zaczyna się nam łączyć poza światem online, poza uzależnieniem w ogóle od świata wirtualnego, to jeszcze tutaj wchodzi dodatkowo element hazardu. Też da się zauważyć, że te osoby, które problematycznie używają internetu, one odczuwają silny stres szkolny, często doświadczają przemocy rówieśniczej, w szczególności wielu form, mają negatywny stosunek do szkoły. To właściwie, co może teraz pojawić się w naszych głowach, to w jaki sposób moglibyśmy chronić te młode osoby, w jaki sposób moglibyśmy tutaj wspierać przede wszystkim młodzież czy dzieci. No to na pewno jest tu ogromna rola rodziców, rodziny, aby rówieśnicy też, czy nauczyciele interesowali się, prowadzili rozmowy z dzieckiem na temat bezpieczeństwa w internecie, aby rodzice byli zainteresowani aktywnością dziecka online, a także no, poświęcali czas tak, regularnie, czyli ta regularność jest tutaj bardzo ważna, żeby również dziecko motywować do tego, aby ono miało czas na swoje hobby niezwiązane z internetem, aby je aktywować do tego, żeby jednak mieć na uwadze to, że istnieje jeszcze świat poza internetem, że bardzo ważne są, jeśli są możliwe oczywiście, bo wiadomo, że sytuacja związana z zagrożeniem epidemiologicznym również ma wpływ. Natomiast te kontakty rówieśnicze, bezpośrednie. Zresztą też można obserwować, że w jakimś sensie można przypuszczać, że te wszystkie wirtualne znajomości, no one jakby podtrzymywały relacje koleżeńskie, relacje rówieśnicze w momencie, kiedy dzieci nie mogły spotykać się ze sobą w szkołach. Młodzież mogła się kontaktować poprzez internet i to była właściwie jedyna możliwość kontaktu. No, przez co może się też pojawić sytuacja, w której będą młode osoby bardziej doceniały bezpośredni kontakt i być może, że będą rezygnowały z tak intensywnego korzystania właśnie z sieci.
0: Funkcjonariusze podkreślają, że w tak napiętej sytuacji kluczowa jest reakcja dorosłych, kontrolowanie tego, co dzieci oglądają w telefonach oraz stały, uważny kontakt, by w porę zauważyć niepokojące sygnały. Dom Wojciecha Fangora w Błędowie w powiecie grójeckim będzie otwarty dla zwiedzających. Stanie się oddziałem Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia. Dom i pracownię zakupił samorząd województwa mazowieckiego. Mamy określone plany dotyczące tego miejsca, mówi Wioletta Kotkowska, dyrektor radomskiej elektrowni.
2: Przygotowanie tego projektu było wielomiesięcznym procesem prowadzonym we współpracy z Fundacją Twórczości, Promocji Twórczości Wojciecha Fangora oraz samorządem województwa mazowieckiego. Zależało nam, aby zachować wyjątkowy charakter tego miejsca i jego autentyczność. Dom Państwa Fangorów nie będzie tradycyjnym muzeum. Chcemy opowiadać historię artysty poprzez przestrzeń, w której żył, pracował i tworzył, pokazując odwiedzającym również mniej znane aspekty jego twórczości. Wojciech Fangor należał do grona najwybitniejszych polskich artystów współczesnych. Był malarzem, grafikiem, plakacistą i współtwórcą Polskiej Szkoły Plakatu. Światową renomę przyniosły mu nowatorskie eksperymenty z kolorem, przestrzenią i iluzją optyczną. Jako pierwszy polski artysta doczekał się indywidualnej wystawy w Muzeum Guggenheima w Nowym Jorku. Po powrocie do kraju związał się właśnie z Mazowszem i od 1999 roku mieszkał i pracował w Błędowie. Przejęcie domu Fangora wpisuje się w działania samorządu województwa mazowieckiego na rzecz ochrony i upowszechniania dorobku artysty. Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia posiada już w swoich zbiorach jego dzieła, w tym przekazane przez panią Magdę Schumer-Fangor cykl 7 bezcennych obrazów zatytułowanych 7 Magdalen. Utworzenie oddziału w Błędowie pozwoli połączyć opiekę nad kolekcją z ochroną miejsca, które stanowi ważną część biografii twórcy. W efekcie, szanowni państwo, na Mazowszu powstanie unikatowy ośrodek dokumentujący i popularyzujący życie i twórczość Wojciecha Fangora.
0: Piotr Patkowski, prezes Fundacji Promocji Twórczości Wojciecha Fangora, cieszy się, że powstanie miejsce poświęcone twórczości malarza.
3: Pomysł zrodził się w głowie pana Pawła Witkowskiego. Rozmawialiśmy o tym chyba już, nie wiem, 5 lat temu. I ja też zastanawiałem się, co będzie z tym domem w przyszłości. Bo moja rodzina jest trochę rozsiana po świecie. Nie wyobrażałem sobie, żeby ktokolwiek z rodziny zamieszkał. Z drugiej strony byliśmy bardzo przywiązani do tego miejsca. Oczywiście ogromną wartość sentymentalną i dużo wspaniałych wspomnień, więc razem z panem Pawłem zaczęliśmy się zastanawiać, co to by można było zrobić, żeby utrwalić twórczość Fangora w tym miejscu i mojej mamy, i jak to zabezpieczyć i jak to dalej pociągnąć. No i właśnie nawiązując do tego spotkania z panem Rafałem, niesamowicie entuzjastycznie pan Rafał do tego podszedł. Byłem bardzo też mile zaskoczony, że tak powiem. Od samego początku chyba nawiązaliśmy jakąś taką ciepłą, miłą współpracę i wszystko się potoczyło dosyć szybko. Od tego czasu pan marszałek Adam Struzik zaaprobował to też od samego początku, także no, dostaliśmy rzeczywiście ogromne wsparcie. Także jeszcze jedna może ciekawostka, bo Wojciech Fangor miał takie marzenie i może nie plan, ale bardzo chciał mieć jakieś miejsce w Polsce, gdzie jego sztuka byłaby na stałe wystawiana, bo jego obrazy są rozsiane po całym świecie, ale właściwie nie ma takiego miejsca, gdzie można by zobaczyć jego przekrój, jego twórczości w jednym miejscu. No i tutaj też Centrum Sztuki Współczesnej w Radomiu postanowiło zbudować całe nowe skrzydło, które będzie poświęcone częściowo sztuce Fangora. Z wielką przyjemnością podarowaliśmy już kilka obrazów do tego obiektu i mam nadzieję, że w ramach darowizny pokażą się tam inne dzieła Fangora. Także całe to przedsięwzięcie pięknie się razem zgrało i razem pasuje. I jesteśmy rzeczywiście bardzo szczęśliwi jako rodzina, jako fundacja i ja osobiście, że to miejsce będzie w dobrych rękach i zostanie tak zabezpieczone właściwie jak było, jak pamiętam. Więc jeszcze raz dziękuję wszystkim i chciałem też zadeklarować, że osobiście i moja rodzina i Fundacja Promocji Twórczości Wojciecha Fangora będzie pracować z Centrum Sztuki Współczesnej i z województwem dopiąć ten projekt do końca.
4: SK Radom.
0: Szabla ojca czy młodzieńcza, rysunki z czasów okupacji to tylko część wystawy, którą można zobaczyć w Radomiu. W Muzeum imienia Jacka Malczewskiego wernisaż wystawy Dyrygent 10 Muzy z Radomia Andrzejowi Wajdzie w 100. rocznicę urodzin i 10. rocznicę śmierci. Mówi kurator wystawy Marcin Kępa.
5: To wystawa ważna bardzo dla naszego miasta, bowiem podkreśla związki Andrzeja Wajdy z Radomiem. Przypomnę, że Andrzej Wajda w tym mieście wzrastał. Co prawda nie był radomianinem z urodzenia, bo urodził się w Suwałkach, ale tak naprawdę ten radomski okres był dla niego okresem formacyjnym. Tutaj zawarł pierwsze przyjaźnie, tutaj stawiał swoje pierwsze kroki na nigdy artystyczne. Tak jak wspomniała pani dyrektor, początkowo Andrzej Wajda chciał być malarzem. Miał też ku temu duży talent i mimo niesprzyjających okoliczności, to były czasy okupacji hitlerowskiej, zaczął w tym czasie malować i kształcić się pod czujnym okiem profesora Wacława Dobrowolskiego. To taki słynny radomski malarz, pedagog, który z naszym miastem związał się później po wojnie właściwie do końca swojego życia. My pokazujemy właśnie Andrzeja Wajdę jako radomianina i jako osobę, która przez wiele, wiele lat o swoim mieście nie zapominała. Przypomnę, że Andrzej Wajda właśnie w Radomiu zrealizował swój film Dyrygent, stąd też nawiązanie w tytule ekspozycji do tego dzieła Andrzeja Wajdy. Ekspozycja właściwie podzielona jest na trzy części. Rodzinne pamiątki, niewielkie objętościowe, ale niezwykle cenne, noszące w sobie bardzo dużo ładunek emocjonalny i też różne ciekawe historie. W ekspozycji znajdą się również dawne zdjęcia Andrzeja Wajdy, jego świadectwa szkolne, różnego rodzaju dokumenty, piękny album rodzinny ze zdjęciami. W drugiej części ekspozycji, drodzy Państwo, znajdą się, jak wspominała pani dyrektor, prace Andrzeja Wajdy, wczesne prace Andrzeja Wajdy, który zaczął na poważnie interesować się rysunkiem, malarstwem w wieku lat 13. Jego pierwszy rysunek pochodzi z roku 1939. To jest Stryj Gustaw, który przybywa do Radomia na Wigilię. Pierwsza okupacyjna Wigilia i właśnie tego stryja młody Andrzej Wajda uwiecznia na swoim rysunku. To oczywiście, ten rysunek znajdzie się oczywiście w pierwszej części ekspozycji. Są to prace też pokazujące wybrane fragmenty radomskiej architektury. Andrzej Wajda rysuje i maluje kościół Bernardynów, kościół Farny, radomskie podwórka. W dalszej części ekspozycji pokażemy również pracę Andrzeja Wajdy z tego pierwszego okresu studiów, bo przypomnę, że Andrzej Wajda po zrobieniu małej matury w Radomiu wyjeżdża na studia do Krakowa, do Akademii Sztuk Pięknych, gdzie studiuje przez 2,5 roku i właśnie z tego czasu też pokażemy jego pracę. Nie tylko prace figuratywne, ale też prace abstrakcyjne, więc taki szeroki wachlarz. Są też różnego rodzaju litografie, zaproszenia na przykład, które Andrzej Wajda projektował na różnego rodzaju wydarzenia kulturalne jeszcze w Radomiu. Drodzy Państwo, i pokażemy również dary, oczywiście nie wszystkie, tylko pewien wybór, dary, które Andrzej Wajda na przestrzeni wielu lat razem ze swoją żoną, panią profesor Zachwatowicz-Wajdą, ofiarował naszemu muzeum. Przypomnę też, że pani profesor objęła honorowym patronatem tę ekspozycję. Też liczymy, że pojawi się na otwarciu. A drodzy Państwo, kolejna część wystawy, już taka bardziej wprowadzająca w ten świat filmowy Andrzeja Wajdy, to ekspozycja związana z plakatami filmowymi. Dzięki właśnie temu programowi, o którym wspominała pani dyrektor, mieliśmy możliwość zakupu licznych plakatów filmowych do filmów Andrzeja Wajdy z kolekcji znanego warszawskiego marszanda, krytyka sztuki, autora wielu wystaw pana Jerzego Brukwickiego. Są to prace najwybitniejszych polskich plakacistów, zarówno plakacistów tworzących tak zwaną polską szkołę plakatu, Waldemar Świeży, Franciszek Starowiejski, jak i kontynuatorów ich dzieła, jak na przykład Marcin Mroszczak czy Wiesław Wałkuski. Przepiękne, drodzy Państwo, wspaniałe plakaty, które, jak Andrzej Wajda twierdził, są osobnym dziełem sztuki, chociaż towarzyszyły jego filmom, ale to jednak są osobne, odrębne dzieła sztuki, w których ci artyści, plakaciści, plastycy wyrażali swoje emocje związane z obrazem Andrzeja.

No i kto nie dzwoni, idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram życie w żal.

0: to promocja.
1: Żeby móc powiedzieć klasyczne,
2: będę grał w grę.
1: Trzeba mieć w co i trzeba mieć na czym. W tym tygodniu w Esce po 15 do zgarnięcia zaproszenia na kultowe TGA i komputer gamingowy wart 11 tysięcy. Zgłoś się na esk.pl, a potem słuchaj po południu w Radiu Eska. Sądy i Kościela.
3: Sponsorem konkursu jest Computronic, producent komputerów gamingowych Level i dystrybutor głośników Hama. Computronic.pl.
0: Autopromocja.